0: down.
1: Zalane drogi i powalone drzewa, gwałtowne burze przeszły przez Śląsk. Statystycznie przeciętna rodzina wyda na wakacje 5100 zł. Zaczął się festiwal Open Air.
2: Dobra zabawa, klimat fajny, ludzie są wspaniali na festiwalach.
1: Potrwa do soboty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zalane drogi, powalone drzewa i uszkodzone auta przez województwo śląskie przeszły silne burze. Straż pożarna interweniowała ponad 350 razy. Grzegorz Kozioł.
3: Front burzowy wkroczył najpierw na południe regionu. Pierwsze interwencje dotyczące lokalnych podtopień i połamanych gałęzi pojawiły się w Bielsku Białej, Szczyrku czy Żywcu. W tym ostatnim mieście silny wiatr zerwał poszycie dachowe, ale nikt nie został ranny. Grad pojawił się na Śląsku Cieszyńskim. Później burze przeszły przez centrum regionu. Ulewne deszcze i wichury spowodowały szkody m.in. w Chorzowie, Bytomiu, Katowicach i Zabrzu. W Rudzie Śląskiej drzewo runęło na zaparkowane pojazdy. Wiele dróg zostało podtopionych czy wręcz zalanych.
1: Tańsza benzyna na stacjach w czasie rządowych limitów cen kosztowała krajowy budżet ponad 4,5 miliarda złotych, podsumowało Ministerstwo Finansów. W poniedziałek zakończył się tak zwany pakiet CPN. Ceny paliw wzrosły gdzieniegdzie o prawie złotówkę za litr. Więcej niż ostatnio wydajemy też na wyjazdy urlopowe. Tak twierdzi branża turystyczna. Na wakacjach nie zamierzamy oszczędzać i wyjeżdżamy częściej. Wojciech Kowalik.
4: Ponad 5100 zł. Tyle w tym roku na wakacje chce wydać przeciętne gospodarstwo domowe. To, jak wynika z badania Związku Banków Polskich, o 700 zł więcej niż rok temu. Branża turystyczna.

0: publiczna widzi ten wzrost wydatków, a są jego dwa powody, mówi Marzena Buczkowska-German z portalu wakacje.pl.
1: Z jednej strony możemy sobie właśnie pozwolić na jakieś wakacje trochę droższe, ale też wydajemy więcej generalnie, bo jeździmy częściej. Nie ograniczamy się do tego, żeby pojechać tylko raz do roku.
0: Jak dodaje ekspertka, wyparował już nasz strach przed podróżowaniem, jaki pojawił się po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie.
2: Niemiecka prokuratura wniosła akt oskarżenia przeciw Ukraińcowi podejrzanemu o udział w grupie odpowiedzialnej za wysadzenie gazociągu Nord Stream 4 lata temu. Serhii K., były wojskowy, został aresztowany w ubiegłym roku we Włoszech i deportowany. Twierdzi, że nie miał nic wspólnego z atakiem. Bramy otwarte, zaczął się jeden z największych polskich festiwali muzycznych, Open Air, na lotnisku w Gdyni, Kossakowie. Byliśmy na miejscu, pytamy uczestników, co jest wyjątkowego w tej imprezie.
3: Na festiwale lubimy chodzić i co jest największą atrakcją? Ludzie. Ludzie są wspaniali na festiwalach.
4: Dobra zabawa, klimat fajny. Po prostu jak tutaj jesteś, to jest jakoś inaczej niż jak jesteś na każdej innej imprezie.
5: Znaczy, dla mnie szczególnie Open Air przyciąga pod względem samych artystów, tego, kogo zaprasza. Muzyka jest najważniejsza w tym wszystkim, zdecydowanie.
6: Na festiwalu jestem w zasadzie chyba drugi albo trzeci raz, a przyjechałam oczywiście dla Florence and the Machine. Czekam na Nicka Cave'a, to są moje topowe koncerty, oczywiście innymi też się będę cieszyć.
2: Nick Cave pojawi się dzisiaj na głównej scenie. Festiwal potrwa do soboty. Iga Świątek i Kamil Majszak zagrają dziś o trzecią rundę Wimbledonu. Pierwszy na londyński kort wyjdzie Majszak. Około 13.30 zmierzy się z Amerykaninem Zacharym Swajdą. O 14.30 mecz Igi Świątek z Czeszką Karoliną Pliskową. Wczoraj do trzeciej rundy awansował już Hubert Hurka. Dzisiaj pogoda powinna być już łagodniejsza niż wczoraj, niebo przeważnie słoneczne. Miejscami mogą pojawić się opady deszczu, ale nie powinny być tak gwałtowne. Nie ma też sygnału o kolejnych burzach. A temperatura w całym kraju podobna, około 25 stopni.
7: FM, Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Jak

0: Development.
1: Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
3: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co, udało Ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
4: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
5: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
6: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
7: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
8: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
9: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
10: Reklama.
11: Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosopowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Telefon 505-180-770. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
3: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
4: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
6: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto!
7: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Hrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 4053.
0: Reklama.

0: Yeah.
1: Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
4: Burze przeszły nad Polską, za strażakami pracowite godziny. Zmasowany rosyjski atak na Kijów, są zabici i ranni. Prokuratura może już szykować wniosek do USA o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Miriam Lipińska. Za nami burzowe popołudnie, wieczór i noc. Tylko do godziny 21:00 w całym kraju strażacy mieli ponad 2300 interwencji. Najwięcej na Śląsku, Lubelszczyźnie i w Kujawsko-Pomorskiem. To była szczególnie trudna noc dla śląskich strażaków. Interweniowali ponad 700 razy. Najczęściej w powiecie będzińskim, ale sporo zgłoszeń było też w Chorzowie i Wodzisławiu Śląskim. Ręce pełne roboty miały także służby na Lubelszczyźnie. Tam ponad 400 interwencji, najwięcej w powiecie puławskim. A strażacy wyjeżdżali głównie do usuwania powalonych drzew, zabezpieczania uszkodzonych przez wichurę dachów i pompowania wody z zalanych piwnic i posesji. Niespokojna noc także w Ukrainie, tam z powodu zmasowanych rosyjskich ataków. Rakiety i drony poleciały m.in. na Kijów. Wśród celów były budynki mieszkalne. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 16 zostało rannych. W centrum ukraińskiej stolicy w płomieniach stanął wielopiętrowy hotel. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę Polska prewencyjnie poderwała minionej nocy swoje myśliwce. Maszyny wróciły już do baz. Po całodniowym posiedzeniu sąd utrzymał decyzję o nakazie aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd uznał, że przestępstwa zarzucane byłemu ministrowi sprawiedliwości są poważne, a zebrany materiał dowodowy na tyle obszerny, że zasadne jest zastosowanie aresztu tymczasowego, mówi rzeczniczka warszawskiego Sądu Okręgowego sędzia Anna Ptaszek.
5: Oczywiście sąd na tym etapie nie wypowiada się o winie albo braku winy pana podejrzanego. Jedynie ocenia, czy ten materiał, który prokurator do tej pory zgromadził, jest na tyle mocny, na tyle przekonujący, że uzasadnia zastosowanie aresztu.
4: Decyzja sądu daje prokuraturze możliwość wysłania do USA wniosku o ekstradycję Ziobry przebywającego obecnie za oceanem. A prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości kierowanie grupą przestępczą i niewłaściwe rozporządzanie milionami złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Nauczyciele szykują się do protestu, chcą wyjść na ulicę dzień przed początkiem nowego roku szkolnego, czyli 31 sierpnia. Związkowcy domagają się 11% podwyżek od przyszłego roku, a także powiązania płac nauczycieli ze średnią krajową. Rozmowy z rządzącymi nie przyniosły przełomu, dlatego w ostatni dzień wakacji przed kancelarią premiera będzie demonstracja, mówi przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz.
6: Będzie jasnym sygnałem dla rządzących, że grzecznie już było, że jeżeli nie przystąpimy do rozmów konkretnych, rzeczowych, a nie tylko pustej retoryki, środowisko nauczycielskie gotowe jest do podejmowania dalszych radykalnych działań opisanych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
4: Resort edukacji zaproponował nauczycielom podwyżki o 3%. Według ZNP to propozycja nie do przyjęcia. Ponad połowa upraw porzeczki pójdzie do kosza. Przez rekordowe upały z ostatnich dni owoce dosłownie i w przenośni ugotowały się na krzakach, mówi ogrodnik z Zagłębia Porzeczkowego w Klementowicach.
7: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem. Nigdy nie spotkałem się z tym, aby były tak poparzone liście. Nie zostaje nic.
4: Polska jest największym na świecie producentem i eksporterem porzeczki.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: Dziś na niebie chmury i słońce na zmianę. Miejscami na północy i na wschodzie może jeszcze przelotnie popadać. A na termometrach maksymalnie od 23 stopni na Lubelszczyźnie, przez 24 na Pomorzu, 25 na Dolnym Śląsku, do 26 w Wielkopolsce i na Mazowszu.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk.

0: Superoptyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
1: Dziś po południu przy ulicy Fredry w Chełmie pożar zniszczył dach domu i garażu. Do województwa lubelskiego trafi ponad 90 milionów złotych na ochronę ludności i obronę cywilną. Środki zostaną przeznaczone m.in. na schrony, magazyny i przygotowanie do sytuacji kryzysowych. Dofinansowanie otrzymają także Chełm, powiat chełmski, Włodawa i Siedliszcze. W wiadomościach za niecałe pół godziny opowiemy również o sukcesie uczniów zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie, którzy zostali mistrzami Polski podczas finału ogólnopolskiego młodzieżowego turnieju motoryzacyjnego.

0: lato.
1: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
4: Obudka, tu wakacyjny program Bonton na lato. Kłania się niziutko Fox i zaprasza. A razem z wami jestem do 12:00.

0: Półka do waszej sypialni, ale spokojnie, nie walej, nie wchodzę z buta, nie ma takiej możliwości. Są wakacje, leżcie ile chcecie, odpoczywajcie, relaksujcie się ile tylko się da. A moi kochani, nie zapomnijcie o tym, że dzisiaj ktoś powinien świętować, prawda? Ktoś powinien dzisiaj obchodzić imieniny. No i ja wiem kto, wszystko specjalnie dla was sprawdziłem, chętnie się podzielę, żebyście również mogli skorzystać z tego i świętować razem z tymi osobami, prawda? No, przy czwartku pasuje. No dobra, 2 lipca, mamy czwartek, Jagoda, Maria, Urban, Piotr, Boży Dar oraz jeszcze Bogodar. Tyle jeśli chodzi o tych, którzy mogą sobie dzisiaj zaszaleć. Cała reszta musi zachować 100% powagę. No jakżeż byłoby inaczej? Oczywiście żartuję, jaka powaga, dajcie spokój, są wakacje i należy z nich korzystać. A że szczęśliwi czasu nie liczą, to tylko podpowiem, że mamy już 11 minut po 7.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737. Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek zaprasza.
5: Dni Chełma 2026.
4: Carla Fernandez.
5: Perfekt i Łukasz Drapała.
4: Golden Life.
5: Paktofonika Orkiestra.
4: Krystyna Giżowska.
5: Partita.
4: Oraz mnóstwo innych atrakcji i koncertów.
5: Strefa rekreacyjna dla dzieci. Stoiska gastronomiczne. Rękodzieło.
4: 4-5 lipca, ulica Strażacka. Bądźmy tam razem.
5: Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
6: Bond

Płacz, nie płacz, ale dzień coraz krótszy. Serio, słońce wstaje o 4:19, zachodzi o 21:00, zmierzcha się 12 minut przed 22:00. Dzień trwa aktualnie 16 godzin i 40 minut. No tak, no tak, coraz krócej, coraz krócej. Jak już się lato rozpoczęło, to dni się skracają, ale na tyle są długi, że powinniście je sobie fajnie wykorzystać. Dzisiaj mamy dwa nietypowe święta. Jedno dziwne i pewnie nawet większość z was nie będzie w nie wchodziło, ani wierzyło. Międzynarodowy Dzień UFO, a także Dzień Dziennikarza Sportowego. Tak jest, a więc za godzinę zrobimy jakiś fajny prezent naszemu koledze, który jest dziennikarzem sportowym. Marcin pewnie nie będzie się nawet spodziewał. Coś mu wymyślimy. Już minęła 7:21. Bonton Radio i

0: Reklama.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
2: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? W Speedcar to możliwe. Zrób przegląd techniczny w naszej stacji kontroli w Chełmie i odbierz wyjątkową strapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Nowoczesne rowery, hulajnogi, smartfony, weekendowe pobyty wypoczynkowe i mnóstwo innych niespodzianek. Łączna wartość nagród to blisko 100 tysięcy złotych. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar, Chełm, ulica Kolejowa 38, przy stacji BP. 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
5: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
6: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
8: Dla jednych na pobudkę, dla drugich na dobranoc, bo na przykład właśnie wrócili z nocnej zmiany. Czas na najświeższe informacje lokalne Radia Bonton. Minęła 7.30.
9: Jest 17.30, lokalne wiadomości Radia Bonton, Eliza Kudalska-Nowosad. Zapraszam. Pożar zniszczył wczoraj po południu dach domu i garażu przy ulicy Fredry w Chełmie. Wszyscy domownicy zdążyli wydostać się na zewnątrz jeszcze przed przyjazdem służb. W tym groźnym zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał. Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze około godziny 14.30. Do akcji ruszyło 7 wozów strażackich z żywiołem, walczyło 5 jednostek z Chełma oraz ochotnicy z Zarzecza i Zestawu. Walka z czasem była bardzo ważna, bo dom płonął w ścisłej zabudowie. Strażacy musieli szybko zatrzymać ogień, by płomienie nie przeszły na sąsiednie budynki. Akcja gaśnicza zapobiegła rozprzestrzenianiu się żywiołu, ale straty mogą być duże. Całkowicie spłonął dach garażu i domu. Przyczyny wybuchu ognia ustalą odpowiednie służby. Województwo lubelskie otrzyma ponad 90 milionów złotych na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Środki trafią do gmin i powiatów regionu w ramach kolejnego etapu wdrażania ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Jak podkreślają władze województwa, w dyspozycji na ten rok pozostaje łącznie 300 milionów złotych, z czego zakontraktowano już blisko 160. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na tworzenie i modernizację miejsc schronienia, organizacji ewakuacji oraz wzmocnienie zaplecza logistycznego i zapewnienie ciągłości dostaw w sytuacjach kryzysowych. Na liście beneficjentów tym razem znalazło się Starostwo Powiatowe w Chełmie, które otrzyma ponad 790 tysięcy m.in. na budowę magazynu obrony cywilnej na terenie bazy materiałowo-sprzętowej w Sielcu. Miasto Chełm za 950 tysięcy złotych ma wybudować bazę magazynową. O zakresie wsparcia mówi też włodarz gminy Chełm, Wiesław Kociuba.
10: 370 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu państwa na realizację tych zadań, a konkretnie na budowę bazy magazynowej, zabezpieczy możliwość magazynowania sprzętu, materiałów niezbędnych do prowadzenia działań związanych z ochroną ludności, zarządzaniem kryzysowym.
9: Po kilkaset tysięcy złotych w tym rozdaniu otrzymały również Siedliszcze, Włodawa, gmina Włodawa i starostwo powiatowe w Kresnym Stawie.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
9: Reprezentanci zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie odnieśli sukces, zdobywając tytuł Mistrzów Polski podczas wielkiego finału ogólnopolskiego młodzieżowego turnieju motoryzacyjnego. To jedno z najważniejszych osiągnięć w historii szkoły, które potwierdza wysoki poziom kształcenia oraz zaangażowanie uczniów rozwijających swoje pasje motoryzacyjne. W wydarzeniu uczestniczyły najlepsze drużyny z całej Polski, które wcześniej pomyślnie przeszły wieloetapowy proces kwalifikacyjny. Droga reprezentantów zespołu w Okrzowie do krajowego zwycięstwa była wymagająca i pełna wyzwań. Uczniowie najpierw wygrali etap powiatowy, następnie okazali się najlepsi w rywalizacji wojewódzkiej, co zapewniło im awans do finału centralnego, a tam przyszło im zmierzyć się z najbardziej utalentowanymi młodymi pasjonatami motoryzacji z całego kraju. W skład zwycięskiej drużyny weszli Szymon Styk, Krzysztof Staszewski oraz Kacper Dudko. Turniej obejmował szeroki zakres zagadnień związanych z motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego, pierwszą pomocą przedmedyczną oraz diagnostyką pojazdów. Uczestnicy musieli wykazać się nie tylko znajomością przepisów ruchu drogowego, ale też umiejętnością szybkiego podejmowania decyzji i praktycznego wykorzystania zdobytej już wiedzy.
1: Bon Ton na lato.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry? Powinien pojawić się klakson. Uwaga z drogi, śledzie, bo Marcin Petruk jedzie swoją tą, jak to się nazywa? Cytrynka twoja, tak? Tak nazywasz swój samochodzik? Zresztą, nie będziemy tu prywaty wyciągać. Proszę bardzo, czas na wiadomości dla kierowców i Marcin Petruk przy mikrofonie.
2: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.
3: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
4: Od kierowców dostajemy sygnały, że w czasie porannych korków jedną z ulic w Chełmie, gdzie bywa niebezpiecznie, jest Pocztowa. Przede wszystkim ze względu na przejścia dla pieszych, które są słabiej widoczne przez zaparkowane równolegle samochody. To samo tyczy się również innych ulic, jak chociażby Orli czy Dreszera, Reformackiej i Podwalnej. Ogólnie największy ruch panuje obecnie w centrum Chełma i na drogach do niego prowadzących, a z każdą minutą maleje również ilość miejsc parkingowych.
2: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36, telefon 887 50 51 50 oraz Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
6: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
7: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
8: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.
13: Bonton na lato.

0: Okej. Mamy trochę wolnego czasu. No mamy. No to super tydzień. .pl oczywiście bez polskich znaków. No i tego to 10 minut przed 8. Zaglądamy sobie na nasz portal, sprawdzamy to, co tam ważnego się ostatnio pojawia. Mamy informację o pożarze na osiedlu Rejowiecka, gdzie ogień zniszczył dach. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych, no ale tutaj przy okazji tego nieszczęsnego pożaru pojawia się też apel strażaków, żeby montować czujki pożarowe. W momencie, kiedy ktoś z Was by spał, na pewno taka czujka byłaby w stanie Was obudzić i w razie pożaru jesteście w stanie uciec. Dobytek? No wiadomo, domu też szkoda, ale dom się odbuduje, a zdrowia bądź życia już niestety nie. Zdjęcia z tego zdarzenia na naszym portalu supertydzień.pl. Za 9 minut 8 i czas na najświeższe informacje z kraju i ze świata.
1: Słuchacie Ondo.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
5: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
6: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
7: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
8: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. Więcej na stronie Chełmskiego Domu Kultury. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama.

0: Trwa sprzątanie po gwałtownych burzach, jakie przeszły nad Polską. Co prezydent zrobi z ustawą o statusie osoby najbliższej? Lawina skarg do Państwowej Inspekcji Pracy na nieprawidłowe zatrudnianie. Miriam Lipińska. Gwałtowne burze przeszły wieczorem i nocą nad Polską. Najbardziej ucierpiały Śląsk, tam zwłaszcza powiat będziński, a także Lubelszczyzna, gdzie największe szkody burze wyrządziły w powiecie puławskim. Tylko do godziny 21 w całym kraju Straż Pożarna odnotowała ponad 2300 interwencji. Nikt w wyniku burz nie ucierpiał, ale w wielu miejscach przewrócone drzewa uszkodziły samochody, podmuchy silnego wiatru zrywały dachy budynków, a ulewny deszcz zalewał posesje i ulice. Były lokalne podtopienia i przerwy w dostawach prądu. Prezydent nie wykluczył podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej. W sprawie tego dokumentu z Karolem Nawrockim rozmawiała wczoraj wiceprezeska PSL Urszula Pasławska. Wiadomo jednak, że prezydent nie zgadza się z niektórymi punktami ustawy, mówi posłanka.
1: Nie jest tajemnicą, że prezydent i jego środowisko ma wiele uwag co do regulacji związanych chociażby z tymi zapisami w ustawie wprowadzającej. Natomiast zdecydowanie mniej jest uwag do ustawy zasadniczej.
0: Ustawa o statusie osoby najbliższej daje możliwość zawarcia umowy cywilnej między dwiema osobami bez względu na płeć. Dawałoby to tym osobom prawo do wzajemnego wglądu w dokumentację medyczną, a także do ustalania kwestii spadkowych i własnościowych. Sanepid i wojewoda dolnośląski apelują do mieszkańców regionu o unikanie kontaktu z wodą z rzeki Bóbr poniżej zapory w Pilchowicach. Mogło dojść do skażenia. Służby czekają na wyniki badań. Z rzeki i opuszczanego zbiornika przed zaporą w Pilchowicach odłowiono już ponad 11 ton śniętych ryb.
2: To jest martwa woda, nie? Zresztą to co widzimy, martwe ryby tylko, nie?
3: Rozumiem, że to trzeba remontować. No szkoda, że w taki sposób to się odbywa.
4: No nie wiem, kto tutaj zawiódł.
5: Małgorzata Szczepańska, starosta powiatu łowieckiego. Apel do Tauronu o totalne zintensyfikowanie robót związanych z odławianiem ryb. Trudno nam jednoznacznie się wypowiedzieć, bo mówię, tyle energii, ile zawarliśmy w to, żeby doprowadzić do tego, żeby ta zapora była remontowana, ponieważ żyjemy w cieniu tej zapory.
0: Remont kamiennej zapory jest potrzebny, bo jest kluczowa dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego na Dolnym Śląsku. Inwestor Tauron Ekoenergia zapewnia, że plan remontu powstał we współpracy z przyrodnikami. Polacy masowo skarżą się na sposób zatrudniania przez pracodawców. W pierwszych miesiącach tego roku Państwowa Inspekcja Pracy dostała o 100% więcej skarg niż rok wcześniej na nieprawidłowo stosowane kontrakty cywilnoprawne. Jak podał główny inspektor pracy Marcin Stanecki, do maja wpłynęło prawie 2000 takich skarg. I na koniec ważny apel ratowników wodnych do plażowiczów, by nie zastawiali parawanami i leżakami całej przestrzeni i zostawiali tzw. korytarz życia. Dzięki niemu ratownicy mogą szybciej dotrzeć do potrzebujących pomocy, mówi szef śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna.
6: Musimy wybiec, wyjechać quadem, wypłynąć. Przeszkadzamy w wypoczynku, w leżeniu na plaży, ale robimy to po to, żeby komuś innemu ratować życie.
0: Korytarz życia to prosta droga od zejścia na plażę aż do linii wody.
7: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Parasole przydadzą się dziś na wschodzie i miejscami na północy. W pozostałych regionach niebo będzie się chmurzyć, ale padać nie powinno. A na termometrach maksymalnie od 23 stopni na Lubelszczyźnie i Podlasiu, przez 24 na Pomorzu, 25 na Dolnym Śląsku. Do

0: 26 na Mazowszu i w Wielkopolsce.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Ponton na lato.
3: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
5: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Hełm, ulica Starościńska 7.
6: Mamy już aktualnie 6 minut po godzinie 8. Dzień dobry wszystkim. Tradycyjnie, mimo że wakacje, my i tak kontynuujemy naszą przygodę i w ramach tej kontynuacji już za chwilę czas na rozmowę z gościem Radia Bonton. Dzień dobry.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Michał Dudko, twórca aplikacji przeznaczonej dla producentów rolnych Fieldmaster GPS. Młody człowiek, który dosyć ambitny projekt zrealizował, ale zacznijmy, Panie Michale, może od samego początku, bo rozumiem, że zainteresowanie tego typu zagadnieniami nie wzięło się znikąd.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Jeżeli chodzi o mnie, na co dzień zajmuję się gospodarstwem rolnym. Prowadzę, wraz z ojcem pracujemy na dwóch gospodarstwach. Jeżeli chodzi o samą aplikację, to pomysł rzeczywiście wpadł w momencie, kiedy korzystaliśmy z usług zewnętrznych, na przykład przy siebie kukurydzy czy buraka, i zobaczyłem, jak taka nawigacja rolnicza może rzeczywiście pomóc praktycznie przy każdej pracy w polu, bo automatycznie dokumentujemy pracę, widzimy, czy robimy to dokładnie. No i jakie daje to przede wszystkim możliwości, jeżeli chodzi o optymalizację kosztów, jeżeli chodzi o oszczędzanie paliwa. Na przykład, kiedy wykonujemy jakiś oprysk, widzimy, że możemy wyłączyć jakąś sekcję w opryskiwaczu, żeby nie wypryskać tego oprysku dwa razy w jednym miejscu, albo żeby gdzieś zbrakło. No, dzięki czemu te koszty naprawdę nam się zmniejszają. A jeżeli chodzi o takie systemy, które posiadają na przykład automatyczne sterowanie, to chyba najtańszym projektem jest AG Open GPS, który jest otwartoźródłowym oprogramowaniem, ale koszt montażu razem z wszystkimi częściami to jest i tak okolice 10 tysięcy złotych. Także tutaj wydaje mi się, że ta aplikacja może naprawdę wprowadzić odrobinę ułatwień dla, no tak naprawdę dla wszystkich rolników, którzy chcieliby ułatwić sobie pracę, zoptymalizować koszty.
1: Czyli Panie Michale, jeśli dobrze rozumiem, Pański pomysł wziął się z pewnego braku, jak rozumiem, na rynku. Przeanalizował Pan to, co jest dostępne w tej chwili dla rolników, dla producentów rolnych. Sam Pan jest zaangażowany w gospodarstwo rolne na co dzień, więc pewne wnioski się Panu nasunęły. I rozumiem, że postanowił Pan te wszystkie, jak wspomniałem, braki, czy też jakieś niedogodności, które Pan zauważył, przekuć w nowy pomysł, który oferowałby producentom nowe funkcjonalności.
2: Jeżeli chodzi o analizę rynku, to są 3 albo 4 aplikacje, które są rzeczywiście sensowne. Najlepszą chyba jest nawigator polowy. W nim najlepiej działa nawigator, ale nie ma żadnych innych barierów, typu tutaj na przykład mamy kalkulatory do norm wysiewu, do stosowania oprysków. W ramach tego kalkulatora jest też dostępna karta mieszania, która pokazuje nam, ile pełnych opryskiwaczy musimy uzupełnić na dany areał, ile danego środka. Oczywiście korzystając z instrukcji na etykiecie wypełniamy taką kartę mieszania, dzięki czemu wiemy, ile czasowo może nam to zająć i ile dokładnie potrzebujemy danego środka, nawet jeszcze przed zakupem takiego środka. Dodatkowo mamy opcję dokumentacji wszystkich zadań, więc w przypadku, gdy na przykład tutaj w Lubelskim akurat jest taka specyfika, że wiele pól jest bardzo małych, bardzo dużo jest takich dzierżaw, można powiedzieć, które no niestety rolnicy nie składają na siebie na dopłaty, przez co prowadzenie dokumentacji, pamiętanie, czy w danym miejscu był wykonany zabieg, czy nie był, jest czasem utrudnione i ta aplikacja ma między innymi w tym pomóc.
1: Pan jako praktyk może wyjaśniłby naszym słuchaczom, no właśnie, jak angażujące, jak wymagające od takiej strony teoretycznej, dokumentacyjnej jest dzisiaj w dzisiejszych realiach prowadzenie gospodarstwa rolnego?
2: Według mnie jest coraz ciężej ze względu na pojawiające się kolejne regulacje, ale jeżeli chcemy robić to z głową, to rzeczywiście można powiedzieć, że to nie będzie tylko hobby, tylko pewien sposób na siebie, na zarabianie, tak? Tutaj też w Lubelskim można zaobserwować, że coraz więcej gospodarstw takich małych się zamyka. No, wynika to z tego, że ludzie są po prostu coraz starsi. Nie ma komu przejąć tych gospodarstw, także tworzą się coraz większe gospodarstwa. Na wioskach są coraz mniejsze ilości gospodarstw, są 2, 3, 4, 5 większych gospodarstw. No i myślę, że jeżeli ktoś chciałby, to naprawdę próg wejścia jest teraz ciężki, jeżeli ktoś chce startować od zera, ale jeżeli ktoś ma możliwości, to naprawdę zachęcam do skorzystania zarówno z opcji na przykład dopłat takich jak młody rolnik, żeby na start rzeczywiście były te środki na rozpoczęcie działalności. Nawet jeżeli nie ma takiej możliwości, to tak zachęcam. Myślę, że jeżeli ktoś lubi to robić, czuje, że to jest to, co chciałby robić, to na pewno będzie i zadowolony z siebie i z rezultatów.
1: Panie Michale, no właśnie, wspomniał Pan o tym, że faktycznie rolnictwo nie jest zawodem łatwym, generuje dużo różnych wyzwań, natomiast no właśnie, z jednej strony słyszymy, że rolnicy borykają się coraz częściej z wysokimi kosztami funkcjonowania swoich gospodarstw. Ta opłacalność spada, tak, realnie z roku na rok, tych wyzwań pojawia się coraz więcej. Z drugiej jednak strony wydaje się, że no to rolnictwo coraz bardziej się profesjonalizuje, korzysta z coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań. Czy więc jest tak, że jeżeli ktoś chce prowadzić dzisiaj efektywnie funkcjonujące gospodarstwo, po prostu musi wejść w ten cyfrowy rynek?
2: Ten cyfrowy rynek, czy chcemy, czy nie, i tak zbliża się do nas z roku na rok coraz większymi krokami. Jednym z przykładów jest cyfrowy rejestr środków ochrony roślin, który w najbliższym czasie będzie wymagany, ale podobnie wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o planowanie prac w polu. Aktualnie, żeby osiągnąć jakieś efekty, to jednak musimy użyć tych nawozów w odpowiednich ilościach, ale też nie na oko. Najlepiej zrobić próbki gleby, wysłać je do laboratorium, na przykład do Lublina, i na podstawie wyników badań dostosować odpowiednie dawki do zapotrzebowania na danym polu.
3: To była krótsza wersja naszej rozmowy. Na tym dłuższą zapraszam na naszą stronę radiobonton.pl w zakładce Gość Radia Bonton.
0: Gość Radia Bonton.
4: Aleja Przyjaźń 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
5: Ty na zimę, ty na lato, tam opony kupuje tato.
4: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźń 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
6: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
7: Jak to?

0: apartament! Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
3: No to ruszamy, obiecałem ci nowy kostium na plażę.
2: I nie tylko.
3: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
2: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
3: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
4: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
8: Reklama.
9: Bonton na lato.
10: Dłonie mi drżą.

0: Reklama.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
5: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na

0: 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, Rynek 23, telefon 82 566 91 42. Reklama.
1: Szanowni Państwo, ladies and gentlemen, dzisiaj dzień dziennikarza sportowego, a więc tuż przed wiadomościami sportowymi dla naszego Marcina nawet napisaliśmy z redakcją wiersz. Marcin zawsze jest na czas, zanim zegar zdąży dać znak. W Radiu Bonton wynik poda, choć czasem jego serce krzyknie szkoda, gdy jego drużyna mecz przygrywa. Mina trochę bardziej bywa krzywa, lecz w eter płynie pełen profesjonalizm, bez stronniczości, z klasą, realizm. Niech ci mikrofon dobrze służy, a sport niech zaskakuje tylko w podróży do sukcesów. Samych celnych relacji, świetnych wywiadów i jak najwięcej powodów do sportowej radości. A ja dorzucam miłości. Marcin Petruk w naszym studio. Czas na sport. Ja wiem, że robota nie zając, no i przy takich okolicznościach warto byłoby odpuścić, ale nie ma kto go zastąpić.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
3: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Wysokie temperatury nie przeszkadzają kolarzom okrzowskiego pelotonu w osiąganiu świetnych wyników. Dwoje z nich potwierdziło ostatnio dobrą formą podczas zmagań Galicja Gravel Race, który rozegrał się w Janowie Lubelskim. Jarosław Garda i Agata Szymańska zmierzyli się tam z trasą liczącą 100 km.
4: Mimo trudnych warunków, oboje zanotowaliśmy bardzo udane występy. Ja zameldowałem się na mecie z czasem 3 godzin i 50 minut, co dało mi 33 miejsce w klasyfikacji Open. Powody do dumy dała również Agata Szymańska, która po świetnej i równej jeździe wywalczyła znakomite 8 miejsce w klasyfikacji Open wśród kobiet, kończąc te zawody z czasem 4 godzin i 34 minut. Ten start to dla nas kolejny cenny sprawdzian formy, ponieważ jako zespół już teraz intensywnie przygotowujemy się do kolejnego wielkiego wydarzenia.
3: Mówił Jarosław Garda, a tym wydarzeniem będzie organizacja jednego z wyścigów z cyklu maratony Krasowe MTB, a rozegra się on 26 lipca w Janowie koło Chełma. Kolejna runda Pucharu Polski IPSC i kolejne miejsce na podium Kamila Miżwy. Reprezentant sekcji strzeleckiej Fabryki Sportu oraz klubu Magnum sięgnął po medal na wymagającej strzelnicy TAS w Przyszowicach.
5: 12 torów, no ale żar lał się z nieba, prawie odczuwalna temperatura 40 stopni, dużo zawodników też rezygnowało. Suma summarum udało się przybić do Chełma brązowy medal, trzecie miejsce. Na pierwszych dwóch torach miałem troszeczkę problemów, ale później udało mi się to odrobić, więc jestem bardzo zadowolony z tego, z trzeciego miejsca i szykujemy się do następnych startów.
3: Wspominał Kamil Miżwa. Kolejna runda Pucharu Polski IPSC rozegra się w drugim tygodniu lipca na strzelnicy w Wiechlicach.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton na lato.

0: Znowu on, no bez litości. Najpierw dziennikarz sportowy, a teraz Kubica, tak? Marcin Wetruk w naszym studiu z informacjami dla kierowców.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Polski rząd opublikował projekt nowelizacji prawa, który radykalnie zmieni system szkolenia kierowców. Jedną z rewolucji jest od dawna zapowiadana likwidacja placu manewrowego, ale tylko przy staraniu się o uprawnienia w kategorii B. Inna istotna zmiana to z kolei wprowadzenie ważności zdanego egzaminu teoretycznego, a termin będzie wynosił 24 miesiące. To ma zapobiec sytuacjom podchodzenia do praktyki w nieskończoność i omijania zmian w prawie, które w tym czasie mogą następować. Jeżeli chodzi o egzamin teoretyczny, to zmieni się również baza pytań, a ułożą ją eksperci, skupiając się na ponad 1500 zagadnieniach. Kiedy zmiany wejdą w życie? Najszybciej zniknie plac manewrowy, bo ma to nastąpić już 1 lipca 2027 roku.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
5: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
6: Bonton na lato.

0: jak widzę kolorowy plakat, to nie ma, że z daleka. Nie, nie, właśnie z bliska mu się przyglądamy. No i widzę, że gmina Chełm zaprasza na dzień Ochrzowa. Kiedy? 5 lipca. Wydarzenie rozpoczyna się o 14:00 na terenach zielonych przy szkole podstawowej w Ochrzowie. Godzina 14:00 wcześniej. Spokojnie, atrakcji na całe popołudnie. Natomiast na samym końcu wydarzenia widzę, że moi koledzy występują. Pogromcy Remis o 17:30. Nieco wcześniej zespół Wokalia, jeszcze wcześniej zespół Paulinki. Tomek Ryś, uczestnik Must Be The Music, także ma się pojawić. Pewnie jeszcze Monika w swoich zapowiedziach wydarzeń kulturalnych będzie o tym, o tej imprezie przypominać. No ale w sumie jak ja też wspomnę, to co, nic się nie stanie, prawda? Może więcej osób przyjedzie? Jakbyście się mieli nudzić, to lepiej skorzystać z takiego zaproszenia. Już brakuje nam tylko 9 minut do 9:00.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
8: Co kupiłaś?
7: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
8: Aż 40 kapsułek żurawidu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
7: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Hrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
3: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: ponad 2500 interwencji strażaków po burzach. Kijów chce złagodzić napięcie, wysyła do Warszawy szefa MSZ-u. A na koniec o kowbojskich zakupach, zdobywcy zwycięskiej bramki dla Norwegii na mundialu. Miriam Lipińska. Trwa sprzątanie po gwałtownych burzach i ulewach, jakie przeszły nad Polską. Do północy strażacy odnotowali ponad 2600 zdarzeń, najwięcej na Śląsku, sporo też na Lubelszczyźnie i w Kujawsko-Pomorskiem. Najczęściej strażacy wyjeżdżali do usuwania połamanych drzew, pompowali też wodę z zalanych posesji i piwnic i zabezpieczali dachy, mówi Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
1: Zniszczenia w budynkach są spore. W niektórych rejonach uszkodzone zostało po kilkadziesiąt budynków, więc to będzie na pewno żmudna praca przy ich odbudowie i naprawie.
0: W czasie nawałnic nikt nie został ranny. Do Warszawy ma przyjechać szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sybicha. To na razie nieoficjalne informacje. Wizyta ma być gestem pojednawczym ze strony Kijowa, po tym jak ukraiński parlament przyjął wczoraj ustawę o Panteonie Narodowym, w którym mają znaleźć się także żołnierze UPA, odpowiedzialni za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Maciej Kluczka.
2: Ukraiński minister miałby zaproponować wprowadzenie do Panteonu Marko Bezruczki, generała, który razem z Polakami zajął Kijów w 1920 roku. Jego imieniem nazwane są ulice i skwery m.in. w Warszawie i we Wrocławiu. Nie ma jednak gwarancji, że taki ruch przyniesie rozwiązanie konfliktu, bo akurat w tej sprawie stanowisko zarówno rządzących, jak i obozu prezydenckiego jest podobne i jednoznaczne.
3: Tak, my też trzymamy klucze do tego, czy Ukraina będzie częścią Unii Europejskiej.
4: Sławienie Bandery, sławienie zbrodniarzy, to nie jest droga, która prowadzi do świata cywilizowanego. I Polska się nigdy na to nie zgodzi.
2: Wypowiadali się wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
0: Zmieniły się zasady realizacji e-recept. Nie trzeba już realizować całej w jednym miejscu, można w kilku. To ma pomóc ograniczyć problemy z brakiem leków. Tyle, że na starcie mogą być problemy techniczne, uprzedza prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Marek Tomków.
5: I może się zdarzyć, że apteka, w której dotychczas realizowaliśmy recepty, z przyczyn choćby technicznych podłączy się później. Jeżeli wybierają się pacjenci na wakacje i będą potrzebowali swoich leków, warto, żeby zakupili je przed wyjazdem.
0: Żeby system działał w pełni, muszą do niego dołączyć wszystkie apteki w Polsce. Upały na razie odpuściły, ale przez ostatnie dni wystawiły polską energetykę na próbę. Stara sieć nie jest zdolna do pracy, gdy kilka dni z rzędu temperatura przekracza 35 stopni, mówi Artur Szeremeta z SPI Energy Poland.
6: Znaczna część polskiej sieci elektroenergetycznej powstawała w czasach, gdy takie długie i intensywne fale upałów należały do rzadkości. Dziś warunki klimatyczne się zmieniają, dlatego też modernizacja infrastruktury i zwiększenie jej odporności na takie ekstremalne zjawiska pogodowe stają się koniecznością.
0: Jednocześnie eksperci uspokajają, że blackout nam nie grozi, ale mogą występować czasowe zakłócenia w dostawach prądu. I jeszcze sport. Strzelec zwycięskiej bramki dla Norwegii w meczu 1/16 finału mundialu z Wybrzeżem Kości Słoniowej Erling Haaland po meczu ruszył na zakupy, a ze sklepu w Dallas wyszedł z teksańskim kapeluszem i ręcznie szytymi kowbojskimi butami z limitowanej kolekcji.
7: Flash. Skrót lokalnych informacji.
8: I nagle wszystko stało się jasne i oczywiste. Stowarzyszenie Przyjaciół Republiki podpisało umowę najmu z chełmskim Mosirem i może już korzystać z lokalu. Wcześniej pojawiały się wątpliwości dotyczące wpisania tego adresu do KRS przed zawarciem umowy. Tym bardziej, że kierownictwo ośrodka zaprzeczało, by zawierano takie porozumienie. Prezydent Chełma podkreśla, że lokal wynajęto na zasadach komercyjnych. Policjanci patrolujący Okuninkę zatrzymali 32-latka poszukiwanego przez sąd w Radomiu. W jego plecaku znaleziono mefedron, wagę, młotki i scyzoryk przypominający broń. Trafił do aresztu, a prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny.

0: W wiadomościach za niecałe pół godziny również zaproszenie do Zamościa, który ma się stać na jeden dzień Teksasem. Podczas piątego speedcaru z lotu pojazdów zabytkowych organizowanego przez Roztoczańskie Muzeum PRL.
1: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Dziś odpoczywamy od upałów. Na termometrach maksymalnie od 23 stopni na Lubelszczyźnie przez 24 na Pomorzu, 25 na Dolnym Śląsku do 26 w Wielkopolsce i na Mazowszu. Do tego pochmurno z przejaśnieniami, a na północy i na wschodzie możliwy przelotny deszcz.
1: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Bonton na lato.
4: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
7: Co tam ciekawego tym razem przygotowaliśmy w kolejnej godzinie programu Bonton na lato? Poczekajcie, a usłyszycie. Witam, tu Fox.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Najwidoczniej gdzieś jest limit w tej aurze. Tak mniej więcej pomiędzy całkiem sympatycznym letnim dzionkiem i w pełni skoncentrowaną siłą słońca. Dzisiaj trochę o wpływie najjaśniejszej gwiazdy kosmosu na nasze zdrowie. Janek Zieliński, zapraszam. Po 105 latach został pobity rekord pomiarów temperatury w Polsce. W 1921 roku odnotowano 40,2 stopni Celsjusza w Pruszkowie pod Opolem. Potem rekord po PRL-u osiągnięty został w 1994. Stacja w Słubicach odnotowała 39,5 stopni Celsjusza. W tej samej stacji w minioną niedzielę odnotowano 40,5 stopni Celsjusza. Nowy rekord dodatnich temperatur w naszym kraju. Jednak dobra wiadomość jest taka, że minęła nas aktualna fala upałów. Następna jest zapowiadana za parę tygodni. Póki co są to wstępne prognozy, ale możliwe, że niestety będzie nieco goręcej i dłużej przede wszystkim. Taka skoncentrowana siła może negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie, ale też niestety zagraża życiu, czego tragiczne skutki ostatnio obserwowaliśmy nad chełmskimi Gliniankami. Także jeżeli zauważycie kogoś, kto wydaje się wyraźnie osłabiony w pełnym słońcu, nie bójcie się podejść i spytać, czy wszystko w porządku. Możecie tym samym uratować komuś życie. Nie zapominajcie przede wszystkim o sobie też, o nawodnieniu. Mówiłem o tym niedawno w Witaminie FM. Sprawdźcie sobie tamten odcinek na radiobonton.pl. Przyda się także nakrycie głowy oraz jakieś okulary przeciwsłoneczne, żeby nie oślepnąć. No i także trzeba pomyśleć o skórze. O tym, jak o nią zadbać, mówi nasz dzisiejszy gość Piotr Sobolewski. Tak więc to by było dzisiaj na tyle. Trzymajcie się w zdrowiu. No i życzę wam oczywiście miłego dnia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bonton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama. NZOS Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
2: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
3: Północ Nieruchomości pomoże ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie twojej wymarzonej nieruchomości.
2: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
3: Zadzwoń 664 775 457.
2: Lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
4: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama.
8: Bonton na lato.

Do 30 czerwca wszystkie obiekty noclegowe, w których świadczone są usługi hotelarskie, muszą być wyposażone w co najmniej jedną autonomiczną czujkę dymu. Tak już mówi rozporządzenie, więc no, każdy z właścicieli musi się dostosować. Wprowadzenie tego obowiązku, jak na swoich mediach społecznościowych określa to Państwowa Straż Pożarna, ma to na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa, wczesne wykrywanie zagrożeń pożarowych, szybkie wykrycie silnie toksycznego tlenku węgla, czyli czadu, szybkie zaalarmowanie służb przebywających w obiekcie, czy nawet zwiększenie szans na skuteczną ewakuację. W takim razie jednogłośnie można stwierdzić, że wakacje w tym roku będą na pewno bezpieczniejsze. O, a ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, nie spełnili tego obowiązku, to lepiej się pośpieszyć, bo jeszcze wam jakąś karę przygrzeją i tyle będzie. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
2: No to ruszamy, obiecałem ci nowy kostium na plażę.
1: I nie tylko.
2: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
1: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
2: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
0: Reklama.
4: Czwartkowo-wakacyjne informacje Radia Bonton. Lokalnie przyglądamy się sytuacji. No i dla Was zdajemy sprawozdanie. Jak zwykle o 9.30, a więc ta godzina już nastała.
5: Lokalne wiadomości Radia Bonton. Jest 9.30. Eliza Kudalska, Nowosad. Stowarzyszenie Przyjaciół Republiki może już działać w obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie. Umowa najmu została podpisana. Sprawa siedziby tego stowarzyszenia w obiekcie Mosiru była przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Komisji Oświaty i Sesji Rady Miasta Chełm. Radni usłyszeli, że umowa obowiązuje od 1 czerwca. Wcześniej wyrażali wątpliwości, ponieważ stowarzyszenie wpisało do Krajowego Rejestru Sądowego adres pokoi gościnnych przy Stadionie Miejskim, choć, jak informował sam Mosir, nie miało jeszcze zawartej umowy. Podczas sesji prezydent Chełma Jakub Banaszek zaprzeczał, by to on wskazywał stowarzyszeniu tę lokalizację. Podkreślił, że lokal jest wynajmowany na zasadach komercyjnych i nie widzi w tej sytuacji nic niewłaściwego. Miesięczny czynsz za dwa pomieszczenia wynosi 969 zł brutto. Podejrzane zachowanie mężczyzny zwróciło uwagę policjantów patrolujących Okuninkę. Jak się okazało, ich czujność była uzasadniona. Podczas legitymowania wyszło na jaw, że 32-latek jest poszukiwany przez sąd w Radomiu. To jednak nie był koniec w jego plecaku. Funkcjonariusze znaleźli blisko 15 gramów mefedronu, wagę, dwa młotki oraz scyzorek przypominający broń. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny. Za posiadanie narkotyków grozi mu do 3 lat więzienia.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
5: Od 1 lipca obowiązują nowe przepisy, które umożliwiają przekazanie wniosku o zasiłek z ubezpieczenia chorobowego pracodawcy lub zleceniodawcy również w formie elektronicznej. Pracownicy mogą wysłać skan podpisanego wniosku e-mailem albo przekazać go przez system kadrowo-płacowy. W formie cyfrowej można też dołączyć wymagane dokumenty, na przykład ich skany.
6: To będzie ułatwienie szczególnie dla rodziców, którzy często korzystają ze zwolnień na opiekę nad chorymi dziećmi. Szybciej i wygodniej wyślą wniosek o zasiłek opiekuńczy do kadr. Druga ważna zmiana dotyczy załączników do wniosków o zasiłki z ubezpieczenia chorobowego. Takie dokumenty do tej pory można było przesłać ZUS i pracodawcy w oryginale albo jako kopię potwierdzone ze zgodność z oryginałem. Teraz można przekazać płatnikowi zasiłku elektroniczne kopie takich dokumentów, na przykład skany.
5: Informuje Małgorzata Korba, rzeczniczka lubelskiego ZUS. Przedsiębiorcy nadal składają wnioski bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, papierowo lub elektronicznie. Zamość na jeden dzień zamieni się w Teksas, a drogi roztocze opanują kultowe auta sprzed lat. W najbliższą niedzielę odbędzie się jubileuszowy 5. speedcar, zlot pojazdów zabytkowych organizowany przez roztoczańskie Muzeum PRL. Skąd wzięła się ta idea?
7: To dla nas wyjątkowa edycja, bo jubileuszowa. Spotykamy się już po raz 5. Kiedy organizowałem pierwszy zlot, tak naprawdę chodziło mi o prostą rzecz. Chciałem zebrać przy muzeum ludzi, którzy kochają klasyczną motoryzację, mają swoje samochody, motocykle, motorowery, traktory czy inne pojazdy z duszą i nie chcą pokazać jej szerszej publiczności. Na początku było to wydarzenie bardzo lokalne, takie rodzinne, trochę tworzone metodą prób i błędów, ale z ogromną pasją.
5: Mówi Tomasz Pakuła z muzeum i jeden z organizatorów. Ile osób zgłosiło się do udziału w tegorocznym wydarzeniu?
7: W tym roku mamy już ponad 200 zgłoszeń pojazdów, a limit wynosi 300. Co ciekawe, zgłaszają się nie tylko uczestnicy z naszego regionu. Mamy zgłoszenia na przykład z Tomaszowa Mazowieckiego, Kolbuszowej, Konstantynowa, Janowa Podlaskiego, Pszczyny. Najdalej zgłoszony pojazd to Fiat 126PN ze Świecia, czyli około 600 km od Zamościa.
5: Poza prezentacją unikalnych samochodów i motocykli, organizatorzy przygotowali kilka nietypowych niespodzianek. Jedną z głównych atrakcji będzie pokaz i spotkanie z Marcinem Olpińskim, znanym jako polski sobowtór Chucka Norrisa. Zaplanowano również konkurs na najlepsze przebranie w stylu PRL i lat 90., a także stoisko edukacyjne z historycznym biurem patentowym. Setki klasyków wyruszą też w widowiskową paradę przez malownicze roztocze. Druga część zlotu rozpocznie się już po południu w Krasnobrodzie na terenie ośrodka Pszczeliniec.

0: gdzie jakieś dni miasta, gdzie jakieś ważne wydarzenia, albo na przykład, o, kino plenerowe, to fajne wydarzenie, prawda? Fajne, fajne. Gdzie coś takiego może mieć miejsce, o takich szczegółach właśnie dotyczących wydarzeń kulturowych, zawsze informuję Was o tej porze o 9.40. Monika.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
2: Bliżej kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Gorzków po raz kolejny zamieni się w miejsce, w którym zagości rockowe brzmienie. A dzisiaj ze mną...
4: Witam serdecznie, nazywam się Anna Kot, jestem referentem do spraw promocji i kultury w gminie Gorzków.
3: Kiedy i gdzie będzie można się pojawić, by posłuchać muzyki na żywo?
4: Już 11 lipca zapraszamy Państwa do Gorzkowa na wyjątkowe muzyczne wydarzenie, festiwal Mocne Brzmienia w Kraszczadach. Przed nami wieczór pełen rockowej energii, mocnych gitarowych riffów i koncertów na żywo. Na scenie wystąpią nasz lokalny zespół, którego tak naprawdę żaden gatunek muzyki nie przestraszy, Zgrani Chłopcy, Oaks of Uppsala, młody duchem zespół ze Świdnika z bardzo imponującym doświadczeniem. Będzie zespół Madstone. Grali u nas na pierwszej edycji naszych Mocnych Brzmień, a w tym roku zaprezentują swoją nową płytę. Będzie zespół Coaches z liderem Pawłem Małaszyńskim, którego chyba nie muszę nikomu przedstawiać, a gwiazdą naszego koncertu będzie zespół Corruption, nominowany w tym roku do Nagrody Fryderyki w kategorii Album Roku Medal. Koncert będzie doskonałą okazją, aby wspólnie poczuć atmosferę prawdziwego rockowego grania i spędzić letni wieczór przy świetnej muzyce. Wstęp na koncert jest całkowicie bezpłatny. Serdecznie zapraszam mieszkańców całego regionu i wszystkich fanów Mocnych Brzmień i do zobaczenia pod sceną.
3: Patronujemy i zapraszamy na to wydarzenie. A teraz zapowiedź dzisiejszej popołudniowej odsłony Bliżej Kultury, poświęconym tym razem młodym, o czym więcej Janek Zieliński.
5: Jak to mówi klasyczne powiedzenie, podróże kształcą, dają okazję do zobaczenia innego kawałka świata, przetestowania swoich umiejętności językowych czy poznania obcych kultur. To właśnie były cele wyjazdów nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie. W minionym roku szkolnym zwiedzili oni w ramach programów Erasmus oraz eTwinning kilka krajów Europy i nie tylko, aby właśnie rozwijać swoje kompetencje w angielskim i poznawać odległe miejsca. Mamy wakacje, więc motyw wyjazdów, podróży jak najbardziej tutaj pasuje. Już po godzinie 18 usłyszycie rozmowę z nauczycielem angielskiego Pawłem Ciesielczukiem z chełmskiego ZSAM, no i też z absolwentką szkoły Patrycją Zimros. Tam trochę o tych podróżach będziecie mogli posłuchać. Także zapraszam serdecznie na segment Młodzi w kulturze w Radiu Bonton. Janek Zieliński. Do usłyszenia.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
6: Reklama.
7: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
8: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
9: Mamo, będzie spalony?
10: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
14: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Reklama. Bonton na lato.

0: Mimo wakacji dużo dzieje się w sporcie. LKSG Spartan z ponownym mistrzostwem. Sprawdźcie artykuł koniecznie na naszym portalu supertydzień.pl. Pojawiają się zapowiedzi wydarzeń kulturalnych, pojawiają się jakieś tam plotki, doniesienia z innych gmin, nie tylko od nas, a z Chełma, więc w dogodnym momencie dla siebie sprawdzajcie, a ja już was teraz zapraszam i powoli doprowadzam do godziny 10, tak jest, o tej porze, czyli za jakieś tam 10 minut, nie, bez mała. Mamy dla was najświeższe informacje z kraju i ze świata i oczywiście prognozę pogody.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Człapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13. Jak tak?

0: apartament! Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
4: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
5: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
6: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
7: Reklama. Bonton Radio.

0: Jest zielone światło dla stałej obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Miriam Lipińska. Pożar kamienicy w ścisłym centrum Katowic przy ulicy Sokolskiej. Jest mnóstwo dymu, trwa akcja gaśnicza. Bogdan Widawka.
1: Ogień wybuchł około 8:30, najprawdopodobniej w pustostanie. Na razie nie mamy informacji, czy w środku byli ludzie. Nad Śródmieściem unosi się gęsty, szary dym. Kamienica sąsiaduje z miejscem po budynku, w którym 12 lat temu wybuchł gaz. Zginęli wtedy dziennikarz TVN24 Dariusz Kmiecik, jego żona i 2-letni syn. Budynek rozebrano i właśnie tuż obok tego miejsca znajduje się kamienica, gdzie dziś wybuchł pożar. Policja zamknęła fragment ulicy Sokolskiej od skrzyżowania z Mickiewicza do Placu Wolności, a na miejsce dojeżdżają wciąż nowe wozy strażackie.
0: Trwa sprzątanie po burzach i nawałnicach, jakie wczoraj i w nocy przeszły nad Polską. W całym kraju strażacy wyjeżdżali z ich powodu ponad 2600 razy. Najwięcej pracy mieli na Śląsku i na Lubelszczyźnie, między innymi w powiecie puławskim. W Końskowoli ucierpiał miejski park, a także pola w gospodarstwach.
2: Bardzo było ciemno w ogóle, no masakra była.
3: No bo widzę, że tutaj i drzewa powalone.
2: Tak, tak.
3: Sprzątacie?
2: Tak. Tak jak tu pani widzi
3: cały park.
2: Cały park jest. Działamy ostro.
4: No są drzewa powalone, na Starej Wsi jest bardziej powalone. Tam to jest masakra. Słupy są powywalane, połamane są słupy, drzewa są z korzeniami powywarcane. Masakra była. Nie było widać na 5 metrów nic.
5: Jak wiosna by się zaczynała na nowo, albo jesień. Po prostu liścia nie ma w ogóle na drzewie. W ogóle wszystkie liście obtłukło, kwiaty, no wszystko. Ogrodu to tam jest wszystko zmieszane z błotem, z ziemią, nie ma nic. Po prostu pływaliśmy samochodem, jak dojeżdżając do domu. To ten samochód płynął, nie jadąc, tylko płynął. Było tragicznie.
0: Najbardziej ucierpiały okolice Puław, ale też Radzynia Podlaskiego i Białej Podlaskiej. Silny wiatr zerwał dachy z kilkudziesięciu domów. Jest zielone światło dla stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. To efekt rozmowy szefa Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcina Przytacza z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. W czasie spotkania podtrzymana została deklaracja Donalda Trumpa o wysłaniu do naszego kraju dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. Nowa koncepcja USA zakłada wysłanie do Polski dodatkowych wojskowych nie jako uzupełnienie dotychczasowych sił, ale zamiast wstrzymanej brygady rotacyjnej. Ta raczej nie zostanie przywrócona. Pełną strategię wojskową Waszyngtonu poznamy najpewniej jesienią. Do 13 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar nocnego zmasowanego ataku Rosji na Kijów. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko przekazał, że rannych jest 86 osób. Trwają operacje poszukiwawczo-ratownicze. Częściowo zapalił się wielopiętrowy budynek mieszkalny, odcinając drogę ucieczki mieszkańcom wyższych pięter. W wyniku ataku w płomieniach stanął też m.in. wielopiętrowy hotel w centrum miasta. I jeszcze na koniec ważna informacja dla rodziców. Można już składać wnioski w ramach programu Dobry Start, czyli o 300 zł na szkolną wyprawkę. Świadczenie przysługuje na każde uczące się dziecko w szkole w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.
6: Bonton Radio.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Belgia rzutem na taśmę awansowała do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Czerwone Diabły pokonały po dogrywce Senegal 3-2, choć jeszcze kilka minut przed końcem przegrywały 0-2, mówi trener Belgów Rudy Garcia.
8: Après, franchement, en prolongation, c'était...
7: Szczerze mówiąc, w dogrywce wyglądało to jak walka dwóch bokserów. Drużyny wymieniały cios za ciosem. Myślę, że rzut karny był uzasadniony i oczywiście dzięki niemu wygraliśmy, ale Senegal zasługiwał na awans tak samo jak my. Niemniej cieszymy się, że to właśnie my awansowaliśmy, bo udało nam się odrobić straty, choć było już naprawdę źle.
8: Revenu de loin, voilà, tout simplement.
7: A do 1/8 finału awansowały też Anglia i USA. Wyspiarze pokonali Demokratyczną Republikę Konga 2-1, a Stany Zjednoczone wygrały z Bośnią i Hercegowiną 2-0. Iga Świątek i Kamil Majchrzak zagrają dziś o awans do trzeciej rundy Wimbledonu. Obrończyni tytułu zmierzy się o 14:30 z byłą numer 1 na świecie, Czeszką Karoliną Pliszkową, a Majchrzak nieco wcześniej powinien rozpocząć mecz z Amerykaninem Zacharym Swajdą. Jutro o 4:00 rundę powalczy zaś Hubert Hurkacz, a jego rywalem będzie rozstawiony z numerem 21 Amerykanin Tommy Paul. Tymczasem zwyciężczyni Rolanda Garrosa Mira Andrijewa już w drugiej rundzie odpadła z Wimbledonu. Pokonała ją w 3 setach. Po prawie 3-godzinnym meczu była triumfatorka londyńskiego turnieju Barbora Krejcikowa. Czeszka wygrała Wimbledon 2 lata temu, a awans do 4 rundy zagra ze swoją rodaczką, 20-letnią Nikolą Bartunkową. W turnieju mężczyzn do 3 rundy awansowali już m.in. lider światowego rankingu Jannik Sinner i Novak Djokovic. Włoch wygrał z Portugalczykiem Nuno Borgesem 7-6, 7-6, 6-4. Natomiast Djoko, czyli 7-krotny triumfator londyńskiego turnieju, pokonał Greka Stefanosa Tsitsipasa 6-3, 6-4, 6-2. To spotkanie trwało zaledwie godzinę i 38 minut.

0: partii był to najlepszy mecz blisko 40-letniego Serba od wielu miesięcy.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
2: Wczorajsze burze przyniosły dziś ochłodzenie. Na termometrach maksymalnie od 23 stopni na Lubelszczyźnie, przez 24 na Pomorzu, 25 na Dolnym Śląsku, do 26 w Wielkopolsce i na Mazowszu. Na niebie chmury i słońce na zmianę, przelotny deszcz możliwy na wschodzie i miejscami na północy.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28. Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
4: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
5: Bonton na lato, wita Was Fox. Dzień dobry wszystkim, 7 minut po godzinie 10. Właśnie, dzień dobry, co dla niektórych dobry wieczór. Tak jest, to są wakacje, różnie może być, może nie spaliście tej nocy.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? W Speedcar to możliwe. Zrób przegląd techniczny w naszej stacji kontroli w Chełmie i odbierz wyjątkową strapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Nowoczesne rowery, hulajnogi, smartfony, weekendowe pobyty wypoczynkowe i mnóstwo innych niespodzianek. Łączna wartość nagród to blisko 100 tysięcy złotych. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar, Chełm, ulica Kolejowa 38, przy stacji BP.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się Twoim samochodem, a Ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
6: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek zaprasza.
7: Dni Chełma 2026.
6: Carla Fernandez.
7: Perfect i Łukasz Drapała.
6: Golden Life.
7: Paktofonika Orkiestra.
6: Krystyna Giżowska.
7: Partita.
6: Oraz mnóstwo innych atrakcji i koncertów.
7: Strefa rekreacyjna dla dzieci. Stoiska gastronomiczne. Rękodzieło.
6: 4-5 lipca, ulica Strażacka. Bądźmy tam razem.
7: Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.

0: Wakacyjne poniedziałki mogą być jeszcze trudniejsze niż wszystko inne. Dlaczego? Ano dlatego, że w weekendy teraz bardzo często, gęsto pojawiają się koncerty. To takie bezpłatne, nawet gdzie nie musicie nawet zapłacić złotówki za bilecik. Stoicie pod tą sceną, wrzeszczycie, śpiewacie i co? I efekt właśnie taki, że w poniedziałek nie ma komu mówić. Na szczęście nauczyciele tylko mają takie małe dyżury w czasie wakacji, albo w ogóle mają całkowicie wolne i nie muszą wykładać przez 45 minut. O, czyli wychodzi na to, że najgłośniej na koncertach krzyczą w czasie wakacji nauczyciele. W końcu mogą, w końcu im wolno.
1: To jest Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
3: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
7: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Reklama.
8: Znów on, znów nasz przyjaciel w naszym studio. Marcin Petruk, nasz dziennikarz sportowy. Pst. Dzisiaj jest jego dzień. Możecie nagrać mu głosówkę na naszego Messengera z pozdrowieniami i z podziękowaniami za ciężką pracę, jeśli chcecie. Ja mu chętnie przekażę. A teraz przekazuję mu mikrofon. Marcinku, proszę bardzo, usiądź i zapowiadaj.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
9: Sport, Marcin Petruk. W najbliższą sobotę, 5 urodziny, będzie świętowała Akademia Piłkarska Ruchu Izbica, której celem jest budowanie przyszłej kadry dla zespołu seniorów. Wydarzenie rozpocznie się biegiem na dystansie 2022 metrów, co jest nawiązaniem do roku, w którym Izbica uzyskała prawa miejskie, mówi Anita Fedorowicz-Betlej z zarządu klubu.
10: Podczas części oficjalnej podsumujemy minione 5 lat, wspomnimy najważniejsze wydarzenia, osiągnięcia oraz osoby, które przez ten czas tworzyły razem z nami Akademię Piłkarską. W tym roku również we współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywna Izbica organizujemy akcję charytatywną pod hasłem Goldras dla schroniska. Zachęcamy więc wszystkie dzieci oraz naszych gości do przyniesienia suchej lub mokrej karmy dla psów, kotów. Wszystkie zebrane dary zostaną przekazane do schroniska dla zwierząt.
9: Główne obchody świętowania stulecia istnienia klubu Ruch Izbica są natomiast zaplanowane na 12 lipca. Reprezentanci Chełm Racing Team przygotowują się do czwartej rundy Pucharu Lubelszczyzny Cross Country. W poprzedniej rywalizowali na torze w Żółtańcach w gronie blisko 130 zawodników i udało im się wywalczyć 3 miejsca na podium. O szczegółach prezes Stowarzyszenia Chełm Racing Team Agnieszka Pieniążek.
11: Junior 85, Brzyszko Ksawery, w kategorii hobby Zieliński Jakub, w kategorii amator Paweł Czałus. sumie z naszej grupy, z naszego teamu Helm Racing Team uczestniczyło 21 zawodników. W klasyfikacji generalnej, tak jakby z tej trzeciej rundy, jesteśmy na drugim miejscu, bo zdobyliśmy 228 punktów na 18 drużyn, więc myślę, że jak najbardziej to jest duży sukces. Po wszystkich trzech rundach nasza grupa Helm Racing Team jest na czwartym miejscu, ale mamy jeszcze dwie rundy.
9: Czwarta runda Pucharu Lubelszczyzny Cross Country rozegra się 12 lipca w Lublinie.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton na lato. I am wearing it now. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick up the picture. I'ma get you fired.

jak zachęcić dzieci, żeby w czasie wakacji wychodziły na zewnątrz i nie siedziały w tym domu przed telewizorem, przy telefonach. No to może być trudny orzech do zgryzienia, ale rodzice, wierzę w was, dacie radę. A właśnie czytam, że w Szczyrku jeden z księży, proboszcz, postanowił pomóc tutaj rodzicom i postanowił zbierać piłki dla dzieciaków i po jednym z nabożeństw ma je w lipcu rozdać, żeby dzieciaki zamiast właśnie siedząc na telefonach pokopały w gałę. No, ciekawy pomysł. Wy może też macie jakieś ciekawe propozycje i pomysły, co? Najlepiej wdrożyć je już teraz na własnych dzieciach i ewentualnie na dzieciach sąsiadów.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: Wczoraj obchodziliśmy Dzień Psa, więc warto przypomnieć, które kochamy bardziej, psy czy koty. Psy oddane człowiekowi, uzależnione wręcz od nas, koty, indywidualiści, przeżyją. I teraz co wy o tym sądzicie?
3: Psy!
4: Ja, koty i psy też.
3: Psy lubię bardziej, ale nie mogę, bo mam uczulenie bardzo na...
5: No, bardziej psy, tak.
3: I to, i to.
6: Ja tylko psy, kotów nie lubię. Ale ja jestem zawsze za psami.
7: Za psami.
8: Psy. Psy.
6: Pieski.
9: I koty i psy bardzo kocham. Dla mnie to nie ma znaczenia.
6: Wszystkie zwierzęta lubię.
10: Psy. Nie mam pojęcia, nie wiem.
3: Psy.
5: Różnie, wszystkie. Psy i koty. Trudno mi powiedzieć.
10: Psy.
11: Psy.
6: Koty.
3: Koty.
8: Koty.
6: Ja lubię koty.
3: Wszystkie.
6: Koty.
10: Psy.
3: Koty.
6: Koty.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.

0: reklama. Forma nie bierze się znikąd.
1: Zdrowie nie bierze się znikąd.
0: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
1: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
0: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet. Dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
7: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
8: Co kupiłaś?
7: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
8: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
7: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
9: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. Więcej na stronie Chełmskiego Domu Kultury. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton na lato.

0: To po prostu jest niemożliwe. Możliwe, oczywiście, że tak. Dzieciaki w czasie wakacji przesiadują dłużej na telefonach niż właśnie w roku szkolnym. No, jak mają jakieś tam zajęcia w szkole, to coś ich tam ogranicza. A teraz co? Tylko i wyłącznie rodzice i... nie, pasy już w sumie nie, to nie te czasy. Dzieci, taka średnia jest. Dzieci w wieku od 7 do 12 lat w czasie roku szkolnego na telefonie spędzają dziennie około 2 godzin, a w wakacje od 3 do 5. A uwaga, jeszcze drastyczniejsze dane są za młodzież. W wieku od 13 do 17 lat w roku szkolnym około 4 godzin, a w wakacje od 5 do 8. Drodzy rodzice, trzeba coś z tym zrobić, bo mogą pojawić się problemy ze snem. Mniejsza aktywność fizyczna pewnie już jest zauważalna, a później już z górki. Trudności z koncentracją, pogorszenia relacji z rówieśnikami, z rodziną. No i większe ryzyko uzależniania się od mediów społecznościowych, czy też gier. Bądźcie czujni.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
5: Tato, słyszałeś o ACR?
6: A co to jest ACR?
7: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
5: To tu, gdzie ten robot?
7: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
8: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
9: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
10: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
11: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

mieli werbować dla obcych służb Polak i Białorusin zatrzymani. Koordynator prosektorium w Szpitalu Południowym.

0: koordynatorem prosektorium. To pokłosie kolejnej afery w tej placówce. Szpital przekazał, że umowę rozwiązał bez wypowiedzenia z winy pracownika ze skutkiem natychmiastowym, a powodem jest m.in. ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, w tym szacunku dla osoby zmarłej. Według medialnych doniesień koordynator miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. Miał też publikować w mediach społecznościowych zdjęcia ciał i ludzkich szczątków, a prosektorium miało być wynajmowane jako plan filmowy. Czy słowo Szrek można uznać za znieważające? Prokuratura w Radomsku uznała, że tak i postawiła zarzuty radnemu z PSL-u, który zamieścił w sieci pewnego mema. Była na nim wygenerowana przez sztuczną inteligencję królewna Fiona z twarzą pierwszej damy Marty Nawrockiej. Radny dopisał słowa: a gdzie jest Szrek? Jak mówi adwokat radnego Michał Spolicki, cała historia to absurd.
1: Nie ma wskazane, jakimi to słowami został znieważony prezydent, ponieważ jest tylko tam wskazane, że znieważono go słowami uważanymi powszechnie za znieważające. Pytaniem, a Szrek gdzie? Ja powiem, ja się czuję bezradny.
0: Za znieważenie prezydenta zgodnie z kodeksem karnym radnemu może grozić do 5 lat więzienia. Zakończono odławianie martwych ryb ze zbiornika Pilchowice i rzeki Bóbr na Dolnym Śląsku. W sumie wyciągnięto ich z wody kilkadziesiąt ton. Masowe śnięcie ryb w zbiorniku Pilchowice i w korycie rzeki Bóbr poniżej zapory zaobserwowano na początku tygodnia. Ma ono związek ze spuszczeniem wody ze zbiornika, co było konieczne do rozpoczęcia remontu zapory. Władze pobliskiej gminy Wleń zaapelowały o niekorzystanie z wód Bobru w celach rekreacyjnych. I na koniec sport. Iga Świątek wraca dziś na kort. Obrończyni tytułu zagra o awans do trzeciej rundy Wimbledonu, a po drugiej stronie siatki stanie utytułowana rywalka Przemysław Pozowski.
2: Świątek zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową. To była liderka światowego rankingu i finalistka Wimbledonu sprzed 5 lat. Polka zagra z nią po tym, jak po nierównym meczu pokonała w 3 setach Taylor Townsend. Po meczu z Amerykanką mówiła tak:
3: wiem, jak grać. Pytanie, jak to w praktyce wyjdzie, więc no to nie jest tak, że to jest jakaś fizyka kwantowa, no tylko wciąż trzeba wyjść i to zrobić i nie wahać się i być pewnym swoich uderzeń, więc na pewno to jest też coś, co w trakcie turnieju no łatwiej będzie wypracować po kilku meczach.
2: Z kolei Kamil Majchrzak zagra dziś z Amerykaninem Zacharym Swajdą. Stawką tego meczu też będzie awans do trzeciej rundy londyńskiego turnieju.
4: Będzie to bardzo trudne spotkanie. Rok temu z nim przegrałem na trawie, ale przez ten rok się wiele wydarzyło, więc gram dobrze i jestem dobrej myśli.
2: Mecz Świątek zacznie się o 14:30.
0: A nieco wcześniej na kort powinien wyjść Majchrzak.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Wczorajsze burze ominęły powiaty chełmski i krasnostawski, ale dały się we znaki mieszkańcom powiatu włodawskiego. Strażacy interweniowali tam 12 razy, głównie przy powalonych drzewach i uszkodzonych dachach. Nikt nie został ranny. Mieszkańcy Chełma zgłosili kilkadziesiąt pomysłów do tegorocznego budżetu obywatelskiego. Wśród propozycji znalazły się zarówno inwestycje drogowe, jak i projekty społeczne oraz rekreacyjne. Teraz wnioski przejdą ocenę formalną, a listę projektów dopuszczonych do głosowania poznamy 19 sierpnia. Strażacy ochotnicy z gminy Leśniowice otrzymają wyższy ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych. Stawka wzrosła z 30 do 40 zł za godzinę. Podwyżki wynikają z obowiązkowej aktualizacji przepisów i wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. O szczegółach opowiemy w lokalnych wiadomościach. Do usłyszenia o 11:30.
5: Pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Na niebie chmury i słońce na zmianę, popadać przelotnie może na wschodzie i miejscami na północy, a na termometrach od 23 stopni na Lubelszczyźnie przez 24 na Pomorzu, 25 na Dolnym Śląsku, do 26 w Wielkopolsce i na Mazowszu.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl. Bonton na lato.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
8: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
9: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
10: Czuć wakacyjny vibe? Nie tylko w powietrzu, ale również w naszych przebojach muzycznych. Oczywiście Radia Bonton na 104,9 FM. A witam Was już w ostatniej godzinie programu Bonton na lato. Cześć, tu Dominik.

0: Reklama.
1: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
2: No to ruszamy, obiecałem ci nowy kostium na plażę.
1: I nie tylko.
2: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
1: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
2: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
3: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
0: Reklama.
6: Bonton na lato.

0: Dzisiaj w programie Bonton na lato szukamy sposobów, jak wyciągnąć dzieciaki, nawet i na siłę, na zewnątrz. Tak jest, żeby trochę pobiegały, trochę jednak tego świeżego powietrza zaciągnęły. No i uwaga, mój szwagier ma sprawdzone pomysły. Nie wiem, czy to dobry kierunek, bo można to nazwać też łapówkarstwem. Podobno parę złotych im tam rzuca na zachętę. No to też jakieś tam, wiecie, wytwarza wtedy szansę, że w przyszłości zostaną biznesmenami te dzieciaki, skoro robią coś teraz już za pieniądze. Ale z drugiej strony, jak przesadzi, no to wiecie, za rok, dwa może się okazać, że za darmo to już nawet palcem nie kiwną. No ale tak czy inaczej warto, drodzy rodzice, zachęcać dzieci do działania, żeby nie siedziały przed telefonami, bo statystyki są nieubłagalne. Według nich okazuje się, że dzieciaki zbyt długo spędzają, zbyt dużo tego czasu spędzają w wakacje przy tych telefonach, więc odciągamy je. Jakie macie pomysły na to, żeby zachęcić ich do czegoś innego niż przesiadywanie na komórze? Dajcie znać, nagrywając głosówkę na naszego Messengera Radia Bonton, bądź napiszcie wiadomość tekstową.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
4: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
5: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
6: Reklama. Czwartkowe wydanie wiadomości lokalnych Radia Bonton. Minęła już 11:30. Otwórzcie drzwi, okna, niech się przewietrzy, a przy okazji posłuchajcie.
7: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudelska-Nowosad. Jest 11:30. Wczorajsze burze oszczędziły powiat chełmski i krasnostawski, ale uderzyły we włodawski. Żywioł dał się we znaki głównie mieszkańcom gminy Urszulin. Wczoraj wieczorem strażacy wyjeżdżali tam do 12 wezwań. Silny wiatr powalał drzewa na lokalne drogi oraz budynki gospodarcze. Wichura uszkodziła również 4 dachy. Wiatr zerwał poszycia z budynków w Andrzejowie, Urszulinie, Wólce Wytyckiej oraz Wytycznie. W jednej z miejscowości wichura uszkodziła linię energetyczną. Na szczęście w tych wszystkich zdarzeniach nikt nie ucierpiał. Strażacy zawodowi i miejscowi ochotnicy na bieżąco usuwali z dróg połamane konary i zabezpieczali uszkodzone budynki. W miniony wtorek zakończył się nabór wniosków do tegorocznego budżetu obywatelskiego. Hełma, z informacji prezentowanych przez Rzecznika Praw Mieszkańców Miasta wynika, że było ich 59. Tym razem w puli znalazły się m.in. rewitalizacja placu dworcowego imienia Zygmunta Rumla, rowerowe mini miasteczko na osiedlu Zachód, czy pierwsza w Hełmie profesjonalna siłownia zewnętrzna ze zmiennym obciążeniem. Jednak większość stanowią projekty związane z drogową infrastrukturą, jak choćby plan na remonty chodników przy ulicach Chomentowskiego i Cementowej, Lwowskiej oraz części ulicy Rolniczej. Powrócił też projekt zaopatrzenia Chełmskiej Biblioteki Publicznej w nowości wydawnicze, czy tak ważny w obliczu bezdomności zwierząt i przepełnienia w chełmskim schronisku dla zwierząt projekt zatytułowany Chełm przeciwko bezdomności zwierząt. 7 lipca rozpocznie się etap opiniowania zgłoszeń pod względem formalnym. Informacja o projektach dopuszczonych do głosowania zostanie opublikowana 19 sierpnia.
8: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
7: Jaką rolę odgrywał średniowieczny Chełm w historii Europy Środkowo-Wschodniej? Jakie tajemnice skrywają najnowsze odkrycia archeologiczne oraz w jaki sposób wpływają na naszą wiedzę o przeszłości miasta? Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać podczas sesji popularno-naukowej Średniowieczny Chełm na styku kultur i cywilizacji. Odbędzie się 10 lipca w Chełmskiej Bibliotece Publicznej.
9: W programie konferencji, tego spotkania, seminarium, będziemy mogli usłyszeć różne informacje na temat chełmskiego akropolu, czyli królewskiej rezydencji, na temat cerkwi Bogu Rodzicy, na temat zagadkowych pochówków w Bazylice Najświętszej Marii Panny, na temat ozdób, sakraliów i przeróżnych innych historycznych artefaktów, które można znaleźć i znajdowane są na terenie Chełma, także na temat tego, w jak innowacyjny sposób i jak innowacyjnie i kreatywnie technologii używali dawni mieszkańcy Chełma. I wreszcie też będziemy mogli posłuchać dyskusji na temat rezerwatu archeologicznego na Wysokiej Górce. Czy taka opcja jest możliwa, czy jest ona potrzebna? Oczywiście będzie także perspektywa muzealników właśnie z Muzeum Ziemi Chełmskiej.
7: Mówi dr Jakub Olchowski, dyrektor Centrum Kompetencji Europejskich UMCS. Wydarzenie odbędzie się w ramach Dni Chełma. strażacy ochotnicy z gminy Leśniowice otrzymają wyższy ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach i innych działaniach na rzecz mieszkańców. Rada Gminy podczas sesji, która miała miejsce 25 czerwca, jednogłośnie przyjęła uchwałę podnoszącą obowiązujące stawki. Strażacy ochotnicy to absolutny fundament systemu bezpieczeństwa, podkreślała, uzasadniając projekt uchwały wójt Joanna Jabłońska. Nowe stawki to efekt obowiązkowej aktualizacji wynikającej z przepisów ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, która nakłada na samorządy obowiązek weryfikowania wysokości ekwiwalentu co najmniej raz na 2 lata. Jak wyjaśniała wójt, na decyzję wpłynął również wzrost przeciętnego wynagrodzenia, od którego uzależniona jest maksymalna wysokość świadczenia. Najwięcej, bo 40 zł ochotnicy otrzymają za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniach i akcjach ratowniczych. Nieco mniej, 20 zł, przysługuje im natomiast za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniach i ćwiczeniach. Kolejne uchwalone progi to 10 zł za udział w szkoleniu podstawowym kandydatów na strażaków OSP oraz 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę wykonywania innych zadań powierzonych jednostkom OSP.
10: Bonton na lato.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubiera

0: Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
2: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
1: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
2: Zadzwoń 664 775 457
1: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
3: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
0: Reklama.
4: Bonton na

0: Już dzisiaj nie jest tak gorąco. Po południu w sumie też nie będzie gorąco. Wiadomo, trochę pogodniej, ale no nie będzie upału. Może i dobrze, odpoczniemy sobie. Ale jaka będzie jeszcze noc? To jest ciekawe, bo może być jeszcze chłodniej. Jak będą wyglądały dni weekendu, łącznie z sobotą i niedzielą? Pewnie też byście chcieli wiedzieć, dlatego ja polecam, żebyście słuchali naszych prognoz. Tak jest, prognoza pogody na pewno w Radiu Bonton się pojawi po godzinie 12. O ile będziecie słuchali, bo jeżeli słuchacie jest po drugiej stronie, no to my oczywiście serwujemy wam takie wiadomości. Jeśli jest inaczej, no to może być różnie. Oczywiście żartuję. A właśnie, ja się już zmywam, bo czas na to, żebyśmy zapowiedzieli wam po pierwsze wiadomości punktualnie o 12 i to, że jutro będę z wami również po 7. A żeby tak się stało, to muszę iść się wyspać. Cześć!
1: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
5: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
6: Mamo! Będzie spalony?
7: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Chrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
3: Reklama.
10: Na zegarach godzina 12. Mamy dzisiaj czwartek, a to oznacza, że czas na kolejne popołudnie w rytmie dnia.
11: Zakaz telefonów też w przedszkolach. Trwają dyskusje nad projektem. Pijany kierowca jechał pod prąd na drodze ekspresowej. I mundial po europejsku. Dziś starcia drużyn ze starego kontynentu. Paulina Nawrocka. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obejmie nie tylko podstawówki, ale i przedszkola. Tak,

0: 21 sierpnia przed siedzibą premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Chcemy bowiem w tej manifestacji przypomnieć politykom, przypomnieć panu premierowi, wezwać ich do tablicy i zapytać, w jaki sposób dotrzymają deklaracji składanych także w kampanii wyborczej, ale także w latach następnych dotyczących godnych płac nauczycieli.
1: Ministerstwo Edukacji proponuje 3% podwyżki, które związkowcy nazywają waloryzacją. 32-letni kierowca podczas ucieczki przed patrolem policji jechał pod prąd drogą ekspresową S6 w kierunku Kołobrzegu. Został zatrzymany po krótkim pościgu, miał 2,7 promila alkoholu w organizmie i nie posiadał uprawnień do kierowania. Pasażerka miała blisko 4 promila. Trwa jeden z największych polskich festiwali muzycznych, Open Air, na lotnisku w Gdyni-Kosakowie. Na imprezę przyjechali fani muzyki z całej Polski.
2: Na festiwale lubimy chodzić i co jest największą atrakcją? Ludzie. Ludzie są wspaniali na festiwalach.
3: Dobra zabawa, klimat fajny. Po prostu jak tutaj jesteś, to jest jakoś inaczej niż jak jesteś na każdej innej imprezie.
4: Muzyka jest najważniejsza w tym wszystkim. Zdecydowanie.
1: Dziś na scenie pojawi się m.in. Nick Cave, jutro The Cure. Festiwal potrwa do soboty. Aż 5 europejskich drużyn powalczy dziś wieczorem i w nocy o awans do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Kibice zobaczą w akcji takie potęgi futbolu jak Hiszpania, Portugalia czy Chorwacja.
5: Pierwsi zaprezentują się dziś fanom sokera Hiszpanie, czyli jedni z głównych faworytów do tytułu, o czym wie trener ich rywali Austriaków, Ralf Rangnick. Już po raz drugi w tym turnieju zmierzymy się z faworytem. Zresztą było to jasne już po losowaniu, że jeśli zajmiemy drugie miejsce, to pewnie trafimy na Hiszpanię. To jest oczywiście jedna z najsilniejszych drużyn na świecie, no i to są aktualni mistrzowie Europy. Po meczu w Los Angeles, zaplanowanym na 21, o 1 w nocy w Toronto na boisko wyjdą Portugalia i Chorwacja, mówi trener tych pierwszych, Roberto Martinez. Chorwacja to drużyna, którą znamy bardzo dobrze, ale oni też wiedzą, jakie są nasze mocne strony. To będzie bardzo zacięty mecz i to trochę taki nowy mundial. Chcemy więc wygrać, aby grać w nim dalej. A o 5 nad ranem Vancouver, mecz Szwajcaria kontra Algieria.
1: O czym informował państwa Przemysław Pozowski.
6: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Sprawdzamy prognozę pogody. Na ten moment mamy 22 stopnie na termometrach. Jezu, jak to się dobrze czyta. Jest pochmurno i tak już raczej do końca dnia pozostanie. Ciśnienie na poziomie 1015 hektopaskali. Jakość powietrza w tym momencie jest dobra. Tak jest.
6: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
8: W rytmie lata.
9: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
10: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
7: Dobra, przetrwaliśmy. Mamy upragniony chłodek w końcu. Ileż można siedzieć w tych 40 stopniach na dworze i ponad 30 w mieszkaniu. Chociaż akurat mój kwadrat dalej na najwyższym piętrze jest nagrzany i muszę teraz wykminić, jak skutecznie sobie to chłodzić. Jak macie jakieś tipy takie, powiedzmy, domowe, to możecie do mnie do studia dzwonić. Janek Zieliński prosto z sauny z tej strony. Witam was w rytmie dnia w Radiu Bonton i mogę wam zapewnić, że jedyna rzecz, jaka pozostanie gorąca, to hity. Na dobry początek, TLC, No Scrubs, a oprócz tego mamy jeszcze wasze ulubione programy na 104.9 FM.

0: Reklama.
1: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
2: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
6: No to ruszamy, obiecałem ci nowy kostium na plażę.
5: I nie tylko.
6: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
5: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
6: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
7: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
11: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
12: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
13: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
4: W rytmie lata na 104,9 FM. Tyle.

wybór Radia Bon Ton w to czwartkowe popołudnie to strzał w dziesiątkę, kochani. Mamy oczywiście muzyki pod dostatek, ale też nie brakuje lokalnych informacji. Tak jak w sporcie w rytmie dnia, gdzie już o 12.30 usłyszycie o kolejnym medalu Kamila Miżwy, który ustrzelił go w Pucharze Polski w strzelectwie sportowym. A my studiujemy klasyka od Jona Bon Jovi'ego. It's my life.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
8: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Wysokie temperatury nie przeszkadzają kolarzom okrzowskiego pelotonu w osiąganiu świetnych wyników. Dwoje z nich potwierdziło ostatnio dobrą formą podczas zmagań Galicja Gravel Race, który rozegrał się w Janowie Lubelskim. Jarosław Garda i Agata Szymańska zmierzyli się tam z trasą liczącą 100 km.
9: Mimo trudnych warunków, oboje zanotowaliśmy bardzo udane występy. Ja zameldowałem się na mecie z czasem 3 godzin i 50 minut, co dało mi 33 miejsce w klasyfikacji Open. Powody do dumy dała również Agata Szymańska, która po świetnej i równej jeździe wywalczyła znakomite 8 miejsce w klasyfikacji Open wśród kobiet, kończąc te zawody z czasem 4 godzin i 34 minut. Ten start to dla nas kolejny cenny sprawdzian formy, ponieważ jako zespół już teraz intensywnie przygotowujemy się do kolejnego wielkiego wydarzenia.
8: Mówił Jarosław Garda, a tym wydarzeniem będzie organizacja jednego z wyścigów z cyklu Maratony Krasowe MTB, a rozegra się on 26 lipca w Janowie koło Chełma. Kolejna runda Pucharu Polski IPSC i kolejne miejsce na podium Kamila Miżwy. Reprezentant sekcji strzeleckiej Fabryki Sportu oraz klubu Magnum sięgnął po medal na wymagającej strzelnicy TAS w Przyszowicach.
10: 12 torów, no ale żar lał się z nieba, prawie odczuwalna temperatura 40 stopni, dużo zawodników też rezygnowało. Suma summarum udało się przybić do Chełma brązowy medal, trzecie miejsce. Na pierwszych dwóch torach miałem troszeczkę problemów, ale później udało mi się to odrobić, więc jestem bardzo zadowolony z tego trzeciego miejsca i szykujemy się do następnych startów.
8: Wspominał Kamil Miżwa. Kolejna runda Pucharu Polski IPSC rozegra się w drugim tygodniu lipca na strzelnicy w Wiechlicach.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
11: W rytmie lata.

Kochani, otwiera się sezon na letnie seanse kinowe w Chełmie i nie tylko. I dzisiaj właśnie w Kronikach Miasta w temacie kina mamy dla was odcinek w Radiu Bonton. Niby artykuł z okresu komuny, a treść jakby ze współczesnej kapitalistycznej rzeczywistości. Stały czytelnik Sztandaru Ludu skarżył się na wzrost cen biletów w jednym z chełmskich kin, gdzie za wzrostem kosztów niekoniecznie szedł wzrost jakości i komfortu.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: i Śminka i już.
1: Dzisiaj przytoczymy sygnał czytelnika Sztandaru Ludu z początku września 1971 roku. Jaką sprawę zgłosił dziennikarzom? Mówi wasz stały czytelnik z Chełma. Od kilku lat dość często chodzę na filmy wyświetlane w kinie letnim przy ulicy Lubelskiej. Czytamy na łamach gazety. Początkowo za wstęp płaciłem 6 zł. Z biegiem lat ceny biletów wzrosły do 12. Ostatnio zapłaciłem za bilet 18. Kasjer powiedział mi, że takie mają cenniki. Ja jednak uważam, że kino letnie w Chełmie, które nie ma przecież odpowiedniego wyposażenia, pobiera za bilety zbyt dużą kwotę. Dla porównania podam, że w chełmskim kinie Kultura, posiadającym luksusowe wyposażenie, miękkie siedzenia, szatnia, ubikacja, kawiarnia, bilet na pierwsze miejsce kosztuje 12 zł.
2: Tutaj trzeba podkreślić, że Sztandar Ludu redagowany w Chełmie, ta część redagowana w Chełmie zawsze zawierała takie informacje, jednak czytelnicy dzwonili w różnorodnych sprawach, najczęściej interwencyjnych, zgłaszając różnorodne problemy, no ale akurat ta notatka informuje nas o kinie letnim. No trzeba przyznać, że takim nieco zapomnianym kinie na terenie Chełma powstało w latach 60., no a pod koniec lat 60. odgrywało istotną rolę, gdyż w tym czasie odbywał się remont kina Zorza, taki wieloletni i trzeba było sporo poczekać, aż kino Zorza będzie dostępne dla widzów. Co prawda funkcjonowały dwa inne kina, bo kino Kultura w powiatowym domu kultury obecnym, chełmskim domu kultury i kino Bałtyk w budynku gmachu dyrekcji kolejowej, w tym czasie funkcjonującym jako gmach PKWN. One zaspokajały pewne potrzeby, ale liczba mieszkańców rosła, więc te potrzeby były szerokie. Stąd organizacja tego kina letniego przy ulicy Lubelskiej, w miejscu, gdzie mamy taki teraz obszerny parking, funkcjonowało to kino, zresztą z takim wystrojem nawiązującym do PKWN, do czasów PRL-u. Chociaż mamy bardzo skromne informacje o tym kinie. Nie natrafiłem jeszcze na zdjęcie chociażby prezentujące, jak to kino wyglądało. No a tutaj czytelnik Sztandaru Ludu zgłosił telefonicznie problemy związane z biletami. Rzeczywiście bilety dosyć drogie, o wiele droższe niż kinie Kultura. No i uznał to za problem, który należy tutaj zasygnalizować. No i takie głosy rzeczywiście się pojawiały. Komfort oglądania filmów był różny, trzeba powiedzieć. Często to zależało od zachowania widzów. Taki problem też zgłaszano. Czasami zdarzały się jakieś różnorodne interwencje, ale niewątpliwie placówka była niezwykle popularna. No i taki jakiś wątek związany z historią kina na terenie Chełma. Pewnie nieco zapomniany, ale gdzieś tam w pamięci wielu mieszkańców Chełma na pewno się zakotwiczył.
0: Do kina, do kina, tyś anioł, nie dziewczyna. Tam baju, baju, baju, i cyk, i byłaś w raju, i szminka, i tusz, i światło, i już.
3: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
4: Bonton Radio 102,6.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
5: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
6: W rytmie lata na 104,9 FM. Baby.

Radiu Bonton historia przesympatycznego pana Mirosława z Izbicy, który już kilkukrotnie gościł na ekranach telewizorów w Teletodniejach. Tym razem jednak będzie można go zobaczyć w jednym z seriali jako pełnoprawnego aktora w takim jednym serialu o gliniarzach. Zagrał on tam sztygara w kopalni na Śląsku. O jego doświadczeniu przeczytacie na sobretydzień.pl, a więcej doniesień z okolicy usłyszycie w Rytmie Dnia już po 13:00.

0: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
1: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
2: Reklama.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? W Speedcar to możliwe. Zrób przegląd techniczny w naszej stacji kontroli w Chełmie i odbierz wyjątkową strapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Nowoczesne rowery, hulajnogi, smartfony, weekendowe pobyty wypoczynkowe i mnóstwo innych niespodzianek. Łączna wartość nagród to blisko 100 tysięcy złotych. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar, Chełm, ulica Kolejowa 38, przy stacji BP.
3: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Reklama. Mamy 13, a to oznacza, że w Radiu Bonton czas na doniesienia z globu, okolicy i ze stolicy.
4: Ogromne straty na polach, efekt nawałnic na Lubelszczyźnie. Apel policji o bezpieczeństwo dzieci w czasie żniw. I ekologiczne rozwiązania w stolicy. Do mycia ulic wykorzystuje się wodę z miejskich basenów. Paulina Nawrocka. Ogromne straty w uprawach ziemniaka, cebuli, owoców czy zbóż. Takie są skutki wieczornych i nocnych burz w okolicy Puław. Strażacy z Lubelszczyzny mieli bardzo pracowitą noc. Nawałnice narobiły sporo strat. Wiatr był tak silny, że wiele drzew zostało wyrwanych z korzeniami, mówi burmistrz Końskowoli Mariusz Majkutewicz.
5: Z takich większych szkód to oczywiście te materialne, czyli uszkodzone dachy, zrywane częściowo bądź w całości. To około 20 takich posesji. Trochę takich drobniejszych infrastruktury w postaci garaży, czy mniejszej infrastruktury takiej ogródkowej. Aczkolwiek chyba to, co będzie najbardziej dotkliwą stratą, to właśnie szkody w uprawach. To, co będzie najbardziej dotkliwą stratą, to właśnie szkody w uprawach. Uprawy są praktycznie w 100% zniszczone.

0: prac polowych w województwie świętokrzyskim, gdzie pod traktorem zginęło dziecko, służby apelują do rodziców i opiekunów o szczególną ostrożność. Przypominają, że najmłodsi nie we wszystkich pracach polowych mogą pomagać, zwłaszcza, że zbliża się sezon żniw i potencjalnie ryzykownych sytuacji może być sporo, mówi młody aspirant Mateusz Piniński z policji.
1: Dlatego apelujemy do dorosłych. Nie pozostawiajcie dzieci bez opieki, nie pozwalajcie im obsługiwać maszyn rolniczych, nie angażujcie ich w niebezpieczne prace.
0: By ograniczyć ryzyko wypadków, warto też zabezpieczyć wszystkie studzienki, zbiorniki, silosy i inne niebezpieczne miejsca na terenie gospodarstwa. Dzieciom warto też wyznaczyć bezpieczne miejsce do zabawy, oddalone od części gospodarczej i tras przejazdu rolniczych maszyn. Nie żyje kierowca samochodu osobowego, które w miejscowości Woliczno zjechało do jeziora Czaple Duże. Do wypadku doszło po 10:00 w powiecie drawskim na Pomorzu Zachodnim. Droga krajowa nr 20 między Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim jest zablokowana. Do 17 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego nocnego ataku na Kijów. Mer miasta Witalij Kliczko ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na stolicę Ukrainy od początku wojny i ogłosił piątek dniem żałoby. Trwają akcje poszukiwawczo-ratunkowe. I na koniec ekologiczna stolica Warszawa myje ulice wodą z basenów. Tak jest bardziej eko i taniej. To już 7 takie wakacje, w których służby sprzątające korzystają z przerw technicznych na pływalniach, mówi Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
2: W czasie tych przerw baseny muszą być opróżnione. Jednak woda z nich zamiast trafić do kanalizacji jest przepompowywana do zamiatarek i zmywarek, a następnie wykorzystywana do sprzątania miasta.
0: W sumie w poprzednich edycjach wykorzystano prawie 14 milionów litrów wody, którymi napełniono 1200 pojazdów sprzątających.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Policjanci z Lublina rozbili grupę oszustów działających metodą na legendę. 4 mężczyzn, w tym organizator procederu, trafiło do aresztu. Fałszywi kurierzy wyłudzili od seniorów, również na terenie Chełmskiego. Ponad 180 tysięcy złotych grozi im do 8 lat więzienia. W Chełmie trwają konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów, to m.in. okolice ulicy Podgórze Wschodniej, Antonina, Metalowej czy Ogrodowej. Można składać swoje uwagi. Plan określi przyszłe zabudowy i kierunki rozwoju tych obszarów. W wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny także podsumowanie pierwszej części sezonu działalności zapaśników cementu Gryfa Chełm. To był na pewno dobry czas, który zaowocował w medale. O szczegółach opowiemy w wiadomościach o 13:30.
3: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
6: 23-22 stopnie aktualnie, dzisiaj maksymalnie 25. Do końca dnia będzie pochmurno, ciśnienie na poziomie 1016 hektopaskali. Jakość powietrza na ten moment jest dobra. Jeszcze sobie na szybko zerknę na ewentualne opady deszczu. Póki co, z tego co widzę, tak się w miarę na skraju znajdujemy, natomiast gdzieś ten taki front, który jest taki dosyć szeroki, dosyć długi, gdzieś może w którymś momencie do nas zawędrować. Niewykluczone.
3: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
7: W rytmie lata.
8: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
9: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
6: Jak spoglądam sobie na kartkę z kalendarza, to mamy Światowy Dzień UFO. W związku z tym mamy tutaj jeden program w radiu, bo on to nie z tej ziemi, czyli Planeta w 5 minut. Oprócz tego zagoszczą u nas także lokalne informacje o 13:30. Gwiazda w rytmie dnia, prosto z kosmosu. Janek Zieliński z tej strony, witam was 6 po 13, a to jest inna gwiazda, Lady Gaga.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

A kilka minut kolejne wydanie serwisu Radia Bonton. Poprzednie możecie nadrabiać na naszej stronie, do czego serdecznie zachęcam. Wczoraj mogliście usłyszeć o stowarzyszeniu Podajmy Sobie Ręce, w którego ręce wpadło wyróżnienie za organizację roku 2025 od prezydenta Chełma. Także my składamy na ręce stowarzyszenia także serdeczne gratulacje.

0: Reklama.
1: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
2: No to ruszamy, obiecałem ci nowy kostium na plażę.
1: I nie tylko.
2: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
1: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
2: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
3: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
6: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice. Rynek 23. Telefon 82 566 91 42.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
10: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek zaprasza.
11: Dni Chełma 2026.
10: Carla Fernandez.
11: Perfekt i Łukasz Drapała.
10: Golden Life.
11: Paktofonika Orkiestra.
10: Krystyna Giżowska.
11: Partita.
10: Oraz mnóstwo innych atrakcji i koncertów.
11: Strefa rekreacyjna dla dzieci. Stoiska gastronomiczne. Rękodzieło.
10: 4-5 lipca, ulica Strażacka. Bądźmy tam razem.
11: Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
12: Jest 13.30, Eliza Kudelska-Nowosad. Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Policjanci z Lublina rozbili grupę oszustów działających metodą na legendę. Czterech mężczyzn usłyszało zarzuty i trafiło do tymczasowego aresztu. Według śledczych grupą kierował 31-letni mieszkaniec województwa śląskiego. Mężczyzna odpowiadał za logistykę i organizację całego procederu. Do odbierania pieniędzy od seniorów zwerbował trzech młodych mężczyzn w wieku od 18 do 19 lat, którzy wcześniej uciekli z zakładu poprawczego. Fałszywi policyjni kurierzy oszukiwali seniorów z województw lubelskiego, mazowieckiego i innych regionów kraju. Podszywając się pod policjantów lub adwokatów, odbierali gotówkę od osób przekonanych, że wpłacają kaucję za bliskich, którzy rzekomo spowodowali poważne wypadki. Łącznie wyłudzili ponad 180 tysięcy złotych. Jedną z ofiar była 85-letnia mieszkanka Zamościa, która przekazała oszustom blisko 40 tysięcy. W powiecie chełmskim małżeństwo straciło ponad 55 tysięcy złotych, a w Lublinie kolejna pokrzywdzona oddała fałszywemu kurierowi 5 tysięcy złotych. Dwóch 18-latków zostało zatrzymanych niemal bezpośrednio po dokonaniu oszustw. Przemieszczali się taksówkami na kolejne zlecenia. Trzeciego z odbierających gotówkę zatrzymano na terenie województwa śląskiego. Wkrótce w Zabrzu w ręce policjantów wpadł także organizator grupy. Cała czwórka usłyszała zarzuty oszustw.

0: Po decyzji sądu wszyscy zostali tymczasowo aresztowani. Za przestępstwa grozi im do 8 lat więzienia. Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. Jak w najbliższych latach będą rozwijały się wybrane części Chełma? O tym mogą współdecydować mieszkańcy. Trwają konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych nr 3, 10 i 19, czyli w okolicach ulic Podgórze Wschodniej, także Antonina, również dla obszaru położonego w rejonie ulic Metalowej i Ogrodowej. Mieszkańcy oraz wszystkie zainteresowane osoby mogą aktywnie włączyć się w proces planistyczny, składając wnioski i uwagi do planu do 19 lub do 31 lipca, w zależności od obrębu. Projekt dokumentów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta. Można go także znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa m.in. przeznaczenie terenów oraz zasady zabudowy. Dlatego jego zapisy mają bezpośredni wpływ na rozwój miasta i możliwości inwestycyjne w przyszłości.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Zapaśnicy cementu Gryfa Chełm podsumowują pierwszą część sezonu, a ta była owocna w medale. Reprezentanci klubu niejednokrotnie w barwach narodowych stawali na podium zarówno w rywalizacji krajowej, jak też europejskiej i światowej, mówi wiceprezes klubu Zdzisław Biały.
2: Na krajowych matach zawodniczki i zawodnicy zdobyli łącznie 17 medali z Mistrzostw Polski, z czego aż 9 tytułów mistrzowskich. Dodatkowo w turniejach regionalnych, wojewódzkich i powiatowych zdobyliśmy ponad 130 medali. Najbardziej cieszy nas fakt, że taki nasz wewnętrzny plan zdobycia 60 medali na 60-lecie klubu został już zrealizowany w pierwszej części sezonu i to z naddatkiem. Na dzień dzisiejszy klub może się pochwalić liczbą 61 medali zdobytych w międzynarodowych imprezach mistrzowskich.
0: Przed większością zapaśników z Chełma wakacyjna przerwa, ale szansę na medal będzie miała m.in. Angelina Pacurowska, która w połowie lipca weźmie udział w międzynarodowym turnieju w Gruzji. Marzysz o koronie, błysku fleszy i występie przed dużą publicznością? Trwa nabór do ogólnopolskiego konkursu Miss Chmielaków 2026. Organizatorzy poszukują odważnych, pełnych pasji Polek, które chciałyby zawalczyć o jeden z najbardziej rozpoznawalnych tytułów podczas krasnostawskiego wydarzenia. Do udziału mogą zgłaszać się kandydatki w wieku od 18 do 28 lat, posiadające polskie obywatelstwo i narodowość polską. Laureatkę poznamy podczas wielkiego finału, który odbędzie się 23 sierpnia na scenie głównej Chmielaków.
1: W rytmie lata na 104,9 FM.

Czy tylko ja tam w tle słyszę Music Sounds Better With You? Milky, David Guetta, Just The Way You Are. 23 minuty do godziny 14. Kochani, z natury natura stawia przed nami różne wyzwania, w tym liczne zagrożenia, o czym teraz mówi w Planecie w 5 minut Kinga Miszczyk, bo trwa cykl dotyczący zagrożeń. Dzisiaj tematem przewodnim w Radiu Bonton będą kleszcze. Niezwykle zdradzieckie, zwłaszcza o tej porze roku, a są groźne nie tylko dla ludzi, ale też dla zwierząt, więc uważajcie też na swoich okolicznych, na swoich pupili. Kochani, sprawdzajcie te zwierzaki po spacerach przez okoliczne łąki czy lasy, których też przecież w okolicy no, nie brakuje, nie?

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dzień dobry. Nie mają skrzydeł, nie skaczą i nie wydają żadnych dźwięków. Mierzą zaledwie kilka milimetrów, a mimo to uznawane są za jedne z najbardziej niebezpiecznych zwierząt w Polsce. Mowa oczywiście o kleszczach. Dokładnie. Kontynuujemy cykl zagrożeń z natury na wakacjach. Choć nie są wielkie, potrafią przenosić groźne choroby, dlatego każdego lata przypomina się o odpowiedniej ochronie przed nimi i słusznie. Ale zacznijmy od obalenia jednego z najpopularniejszych mitów. Czy kleszcze spadają z drzew i na nas skaczą? Nie. To jedna z najczęściej powtarzanych nieprawdziwych informacji. Kleszcze najczęściej przebywają na źdźbłach trawy, niskich krzewach i roślinach do wysokości około 1,5 metra. Nie skaczą, nie latają, po prostu czekają z wyciągniętymi przed nimi odnóżami, aż przejdzie obok potencjalny żywiciel. A gdzie możemy je spotkać? No, nie tylko w lesie. Coraz częściej występują w parkach miejskich, na działkach, w przydomowych ogrodach, na łąkach, a nawet na osiedlowych terenach zielonych. Wystarczy spacer z psem czy piknik w parku, by wrócić do domu z nieproszonym pasażerem. Dlaczego są tak niebezpieczne? Ponieważ mogą przynosić wiele chorób. Najbardziej znane to borelioza oraz kleszczowe zapalenie mózgu. Borelioza to choroba bakteryjna, która jest leczona antybiotykami. Jednym z jej charakterystycznych objawów może być rumień wędrujący, zaczerwienienie wokół miejsca ukąszenia, stopniowo powiększające swoją średnicę. Warto jednak pamiętać, że rumień nie pojawia się u każdego zakażonego. Kleszczowe zapalenie mózgu to z kolei choroba wirusowa atakująca układ nerwowy. Przeciwko niej można się zaszczepić, szczególnie jeśli często przebywamy na terenach, gdzie kleszczy jest dużo. Na szczęście nie każdy kleszcz jest nosicielem chorób. To, że znajdziemy go na skórze, nie oznacza jeszcze zakażenia. Kluczowe znaczenie ma szybkie usunięcie pasożyta. Jak zrobić to prawidłowo? Najlepiej użyć pensety lub specjalnego przyrządu do usuwania kleszczy. Chwytamy go jak najbliżej skóry i wyciągamy zdecydowanym, ale spokojnym ruchem. Nie smarujemy go masłem, alkoholem ani żadnymi innymi substancjami. Takie metody są nieskuteczne i mogą zwiększyć ryzyko przeniesienia drobnoustrojów. Po usunięciu warto zdezynfekować miejsce ukąszenia i przez kilka tygodni obserwować skórę oraz swoje samopoczucie. Nie zapominajmy także o naszych czworonożnych przyjaciołach. Psy i koty również są narażone na ukąszenia. Dla nich kleszcze mogą być źródłem groźnych chorób, dlatego warto stosować preparaty ochronne zalecone przez lekarza weterynarii i regularnie przeglądać sierść po spacerach. Co prawda, koty nie są aż tak bardzo narażone na te choroby jak psy, ale jednak. Jak ograniczyć ryzyko spotkania z kleszczem? Podczas spacerów po lesie czy wysokiej trawie warto nosić długie spodnie, pełne obuwie i, jeżeli to możliwe, jasne ubrania, na których łatwiej zauważyć pasożyta. Dobrym rozwiązaniem są także środki odstraszające, czyli repelenty. Kleszcze są częścią naszego ekosystemu i raczej z niego nie znikną. Możemy jednak sprawić, że spotkanie z nimi będzie mniej ryzykowne. Wystarczy odrobina ostrożności, kilka minut na obejrzenie skóry po spacerze i świadomość, że nawet najmniejsze stworzenia mogą mieć duży wpływ na nasze zdrowie. Dziękuję bardzo za dzisiaj i zapraszam jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama.
0: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: Tato, słyszałeś o ACR?
5: A co to jest ACR?
6: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
4: To tu, gdzie ten robot?
6: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
7: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira

0: zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon Łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
0: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama. W rytmie.

2015 Edward Snowden ujawnił istnienie programu Echelon, przez który USA i kilka innych krajów generalnie dokonywało takiej wglądu w różne rzeczy u ludzi, w taki tajny program. W 2026 w Parlamencie Europejskim dalej próbują przepchnąć chat control, czyli w skrócie prawo, które, przez które będzie można jakby skanować wasze prywatne wiadomości, między innymi nasze. Póki co pierwsza wersja została odrzucona, druga aktualnie jest procedowana i to jedna z wielu wiadomości z kraju, ze świata tutaj w tym przypadku, ale z kraju także mamy dla was kilka informacji. O tym wszystkim usłyszycie o 14 w Radiu Bonton. A już teraz duet Liam Payne, Rita Ora, For You.

0: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
1: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
2: Reklama.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
5: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: Ach, to niska cena.
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
5: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
2: Reklama.
11: Mamy godzinę 14, a to oznacza, że w Radiu Bonton czas na wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszamy.
12: Ponad 40 kąpielisk nad Bałtykiem zamkniętych, powiemy dlaczego. Funkcjonariusze Straży Granicznej przejęli tonę marihuany. Będzie też o nietypowej paradzie, która planowana jest w Łodzi i dotyczy pewnej łodzi. Paulina Nawrocka. Ponad 40 kąpielisk nad Bałtykiem jest zamkniętych. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli obowiązuje z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. W województwie pomorskim z powodu zakwitu sinic. Jak informuje sanepid, kontakt z wodą objętą zakwitem sinic może powodować podrażnienia skóry, wysypkę i zaczerwienienie spojówek. Po przypadkowym połknięciu zanieczyszczonej wody mogą wystąpić także dolegliwości ze strony układu pokarmowego, w tym bóle brzucha, wymioty i biegunka. Funkcjonariusze Straży Granicznej przejęli ponad tonę marihuany ukrytej w kontenerach z cegłami z Tajlandii. W akcji wzięli udział funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, opowiada jego komendant Andrzej Prokopski.
13: Dwa statki przypłynęły do jednego z portów w Niemczech we współpracy ze stroną niemiecką, Europolem. Również podjęliśmy ofensywne działania i w ostatnich teraz miesiącach, w maju i czerwcu, również dokonaliśmy czynności ujawnienia prawie 1200 kg marihuany. Wszystkie te czynności są prowadzone przez prokuraturę krajową w Gdańsku.
12: W sprawie zatrzymano 8 osób w wieku od 29 do 57 lat, z których 6 trafiło do tymczasowego aresztu. Za nami pierwsza doba, kiedy nie obowiązywał rządowy pakiet obniżający ceny paliw. Pakiet został uruchomiony po wybuchu kryzysu w cieśninie Ormus. Ceny paliw na stacjach wzrosły od 50 do 85 groszy na litrze. Koncerny reagują, gdy paliwo drożeje, ale obniżki następują z opóźnieniem. Komentuje minister, obniżki następują z opóźnieniem.

0: liczby lekarzy specjalistów niezbędnej do bezpiecznego prowadzenia oddziału. Na razie nie wiadomo, jak długo chirurgia będzie zawieszona. Wszystko zależy od tego, kiedy uda się pozyskać nowych lekarzy. Podobny problem ma 10 Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy, który zawiesił działalność kliniki ginekologii, ginekologii onkologicznej i endokrynologii ginekologicznej. Oddział wstrzymał przyjmowanie pacjentek zarówno na zabiegi i operacje planowe, jak i w stanach nagłych. Powodem zawieszenia jest wygaśnięcie kontraktów z lekarzami i brak chętnych w pierwszym konkursie ofert, co pewnie wiąże się z trudną sytuacją finansową placówki. Szpital ogłosił drugi konkurs na obsadę lekarską, a termin składania zgłoszeń mija 6 lipca.
1: Parada żółtej łodzi podwodnej przejdzie ulicą Piotrkowską w Łodzi 7 lipca, w dniu urodzin perkusisty zespołu The Beatles Ringo Starra. Parada swą nazwę czerpie wprost od tytułu płyty i piosenki Yellow Submarine Beatlesów. Ringo Starr, jeden z najsławniejszych perkusistów świata, 7 lipca skończy 86 lat.
2: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Fotokarczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
4: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
5: Jeżeli chodzi o pogodę, aktualnie 24-25 stopni, czyli dzisiaj maksimum, ciśnienie na poziomie 1013 hektopaskali, jakość powietrza dobra, do końca dnia będzie raczej pochmurno i w dodatku po drodze gdzieś w międzyczasie może spaść trochę deszczu.
2: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Fotokarczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
4: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Dystrybutor do ciepleń Termoorganika.
6: W rytmie lata.
4: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
7: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
5: Już za niedługo usłyszycie dzisiejszą rozmowę w rytmie dnia. Później zagoszczą u nas wiadomości sportowe czy też radionawigacja. Ja jestem Janek Zieliński i jeszcze do 17 gram dla Was w Radio Bonton.

0: Radia Bon Ton.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Michał Dudko, twórca aplikacji przeznaczonej dla producentów rolnych Fieldmaster GPS. Młody człowiek, który dosyć ambitny projekt zrealizował, ale zacznijmy, Panie Michale, może od samego początku, bo rozumiem, że zainteresowanie tego typu zagadnieniami nie wzięło się znikąd.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Jeżeli chodzi o mnie, na co dzień zajmuję się gospodarstwem rolnym, prowadzę, wraz z ojcem pracujemy na dwóch gospodarstwach. Jeżeli chodzi samą aplikację, to pomysł rzeczywiście wpadł w momencie, kiedy korzystaliśmy z usług zewnętrznych, na przykład przy siebie kukurydzy czy buraka, i zobaczyłem, jak taka nawigacja rolnicza może rzeczywiście pomóc praktycznie przy każdej pracy w polu, bo automatycznie dokumentujemy pracę, widzimy, czy robimy to dokładnie. No i jakie daje to przede wszystkim możliwości, jeżeli chodzi o optymalizację kosztów, jeżeli chodzi o oszczędzanie paliwa. Na przykład, kiedy wykonujemy jakiś oprysk, widzimy, że możemy wyłączyć jakąś sekcję w opryskiwaczu, żeby nie wypryskać tego oprysku dwa razy w jednym miejscu, albo żeby gdzieś zbrakło. No, dzięki czemu te koszty naprawdę nam się zmniejszają. A jeżeli chodzi o takie systemy, które posiadają na przykład automatyczne sterowanie, to chyba najtańszym projektem jest AG Open GPS, który jest otwarto źródłowym oprogramowaniem, ale koszt montażu razem z wszystkimi częściami to jest i tak okolice 10 tysięcy złotych. Także tutaj wydaje mi się, że ta aplikacja może naprawdę wprowadzić odrobinę ułatwień dla, no tak naprawdę dla wszystkich rolników, którzy chcieliby ułatwić sobie pracę, zoptymalizować koszty.
1: Czyli Panie Michale, jeśli dobrze rozumiem, Pański pomysł wziął się z pewnego braku, jak rozumiem, na rynku. Przeanalizował Pan to, co jest dostępne w tej chwili dla rolników, dla producentów rolnych. Sam Pan jest zaangażowany w gospodarstwo rolne na co dzień, więc pewne wnioski się Panu nasunęły. I rozumiem, że postanowił Pan te wszystkie, jak wspomniałem, braki, czy też jakieś niedogodności, które Pan zauważył, przekuć w nowy pomysł, który oferowałby producentom nowe funkcjonalności.
2: Jeżeli chodzi o analizę rynku, to są 3 albo 4 aplikacje, które są rzeczywiście sensowne. Najlepszą chyba jest nawigator polowy. W nim najlepiej działa nawigacja, ale nie ma żadnych innych barierów, typu tutaj na przykład mamy kalkulatory do norm wysiewu, do stosowania oprysków. W ramach tego kalkulatora jest też dostępna karta mieszania, która pokazuje nam, ile pełnych opryskiwaczy musimy uzupełnić na dany areał, ile danego środka, oczywiście korzystając z instrukcji na etykiecie, wypełniamy taką kartę mieszania, dzięki czemu wiemy, ile czasowo może nam to zająć i ile dokładnie potrzebujemy danego środka, nawet jeszcze przed zakupem takiego środka. Dodatkowo mamy opcję dokumentacji wszystkich zadań, więc w przypadku, gdy na przykład tutaj w Lubelskim akurat jest taka specyfika, że wiele pól jest bardzo małych, bardzo dużo jest takich dzierżaw, można powiedzieć, które no niestety rolnicy nie składają na siebie na dopłaty, przez co prowadzenie dokumentacji, pamiętanie, czy w danym miejscu był wykonany zabieg, czy nie był, jest czasem utrudnione i ta aplikacja ma między innymi w tym pomóc.
1: Panie, jako praktyk, może wyjaśniłby naszym słuchaczom, no właśnie, jak angażujące, jak wymagające od takiej strony teoretycznej, dokumentacyjnej jest dzisiaj w dzisiejszych realiach prowadzenie gospodarstwa rolnego?
2: Według mnie jest coraz ciężej ze względu na pojawiające się kolejne regulacje, ale jeżeli chcemy robić to z głową, to rzeczywiście można powiedzieć, że to nie będzie tylko hobby, tylko pewien sposób na siebie, na zarabianie, tak? Tutaj też w Lubelskim można zaobserwować, że coraz więcej gospodarstw takich małych się zamyka. No, wynika to z tego, że ludzie są po prostu coraz starsi. Nie ma komu przejąć tych gospodarstw, także tworzą się coraz większe gospodarstwa. Na wioskach są coraz mniejsze ilości gospodarstw, są 2, 3, 4, 5 większych gospodarstw. No i myślę, że jeżeli ktoś chciałby, to naprawdę próg wejścia jest teraz ciężki, jeżeli ktoś chce startować od zera.

0: ale jeżeli ktoś ma możliwości, to naprawdę zachęcam do skorzystania zarówno z opcji na przykład dopłat takich jak Młody Rolnik, żeby na start rzeczywiście były te środki na rozpoczęcie działalności. Nawet jeżeli nie ma takiej możliwości, to i tak zachęcam. Myślę, że jeżeli ktoś lubi to robić, czuje, że to jest to, co chciałby robić, to na pewno będzie i zadowolony z siebie i z rezultatów.
1: Panie Michale, no właśnie, wspomniał Pan o tym, że faktycznie rolnictwo nie jest zawodem łatwym, generuje dużo różnych wyzwań, natomiast no właśnie, z jednej strony słyszymy, że rolnicy borykają się coraz częściej no, z wysokimi kosztami funkcjonowania swoich gospodarstw. Ta opłacalność spada, tak, realnie z roku na rok. Tych wyzwań pojawia się coraz więcej. Z drugiej jednak strony wydaje się, że no to rolnictwo coraz bardziej się profesjonalizuje, korzysta z coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań. Czy więc jest tak, że jeżeli ktoś chce prowadzić dzisiaj efektywnie funkcjonujące gospodarstwo, po prostu musi wejść w ten cyfrowy rynek?
0: Ten cyfrowy rynek, czy chcemy, czy nie, i tak zbliża się do nas z roku na rok coraz większymi krokami. Jednym z przykładów jest cyfrowy rejestr środków ochrony roślin, który w najbliższym czasie będzie wymagany. Ale podobnie wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o planowanie prac w polu. Aktualnie, żeby osiągnąć jakieś efekty, to jednak musimy użyć tych nawozów w odpowiednich ilościach, ale też nie na oko. Najlepiej zrobić próbki gleby, wysłać je do laboratorium, na przykład do Lublina, i na podstawie wyników badań dostosować odpowiednie dawki do zapotrzebowania na danym polu.
2: To była krótsza wersja naszej rozmowy. Na tę dłuższą zapraszam na naszą stronę radiobonton.pl w zakładce Gość Radia Bonton.
3: Gość Radia Bonton. Reklama.
4: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
5: Ty na zimę, ty na lato, tam opony kupuje tato.
4: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
6: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
7: Enzos Almet, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
8: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
9: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
10: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: A o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak!
15: A jak lemoniadę?
13: Też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko!
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Recepta na udany dzień.

0: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
1: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
2: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
4: Reklama.
5: W rytmie lata na 104,9 FM.

Kochani, tak się składa, że dzisiaj mamy dzień dziennikarza sportowego. U nas za sport w Radiu Bonton odpowiada niezawodny Marcin Petruk i na twoje ręce, Marcinie, składam najserdeczniejsze życzenia. Wy też to możecie zrobić, chociażby dzwońcie do nas, piszcie na naszego Facebooka, słuchajcie sportu w rytmie dnia. O 14.30 usłyszycie o przygotowaniach motocrossowców z Chełma do czwartej rundy Pucharu Lubelszczyzny.

0: Reklama.
1: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Hełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. Więcej na stronie Chełmskiego Domu Kultury. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
5: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
6: Sport, Marcin Petruk. W najbliższą sobotę, 5 urodziny, będzie świętowała Akademia Piłkarska Ruchu Izbica, której celem jest budowanie przyszłej kadry dla zespołu seniorów. Wydarzenie rozpocznie się biegiem na dystansie 2022 metrów, co jest nawiązaniem do roku, w którym Izbica uzyskała prawa miejskie, mówi Anita Fedorowicz-Betlej z zarządu klubu.
7: Podczas części oficjalnej podsumujemy minione 5 lat, wspomnimy najważniejsze wydarzenia, osiągnięcia oraz osoby, które przez ten czas tworzyły razem z nami Akademię Piłkarską. W tym roku również we współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywna Izbica organizujemy akcję charytatywną pod hasłem Goldras dla schroniska. Zachęcamy więc wszystkie dzieci oraz naszych gości do przyniesienia suchej lub mokrej karmy dla psów, kotów. Wszystkie zebrane dary zostaną przekazane do schroniska dla zwierząt.
6: Główne obchody świętowania stulecia istnienia klubu Ruch Izbica są natomiast zaplanowane na 12 lipca. Reprezentanci Helm Racing Team przygotowują się do czwartej rundy Pucharu Lubelszczyzny Cross Country. W poprzedniej rywalizowali na torze w Żółtańcach w gronie blisko 130 zawodników i udało im się wywalczyć 3 miejsca na podium. O szczegółach prezes Stowarzyszenia Helm Racing Team Agnieszka Pieniążek.
8: Junior 85 Brzyszko Ksawery, w kategorii hobby Zieliński Jakub, w kategorii amator Paweł Czałus. W sumie z naszej grupy, z naszego teamu Helm Racing Team uczestniczyło 21 zawodników. W klasyfikacji generalnej, tak jakby z tej trzeciej rundy, jesteśmy na drugim miejscu, bo zdobyliśmy 228 punktów na 18 drużyn, więc myślę, że jak najbardziej to jest duży sukces. Po wszystkich trzech rundach nasza grupa Helm Racing Team jest na czwartym miejscu, ale mamy jeszcze dwie rundy.
6: Czwarta runda Pucharu Lubelszczyzny Cross Country rozegra się 12 lipca w Lublinie.
5: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
9: W rytmie lata.

Niewesołe wieści dla graczy w Radiu Bondon. Sony ogłosiła wczoraj, że od 2028 kończą z wydawaniem gier na konsole PlayStation na płytach. Od teraz będzie można kupić gry tylko cyfrowo. Graczy generalnie tych bardziej zaangażowanych w internecie nieszczególnie to uradowało, bo jednak rynek dystrybucji teraz przez to się bardzo ograniczy. Plus też, no, grę na płycie to faktycznie miałeś, nie? A na cyfrze to jest różnie. Ja jeszcze niedługo pewnie o tym pogadam na 104.9 FM, bo coś dla was gotuję po wakacjach, ale dobra, nie będę uprzedzał faktów. Mniej niż zero, Lady Punk, to już teraz.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Od jutra w centrum miasta zacznie zmieniać się organizacja ruchu, co jest związane ze zbliżającymi się dniami hełma. Od godziny 6 zamknięta będzie ulica Strażacka, a także Lubelska na odcinku między skrzyżowaniem z Orlicz Dreszera i Narutowicza aż do Podwalnej. Jeszcze większe ograniczenia zostaną wprowadzone w sobotę i mówiąc w skrócie, warto już teraz planować sobie objazdy centrum miasta i mieć na podorędziu asekuracyjne miejsce parkingowe.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
3: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
2: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
3: Zadzwoń 664 775 457
2: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
4: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
5: No to ruszamy, obiecałem Ci nowy kostium na plażę.
4: I nie tylko.
5: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
4: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
5: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje.

0: niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Psi Alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
3: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

Wczoraj jednym z tematów dnia w Chełmie był pożar na osiedlu Rejowiecka. Zapłonął jeden z nowszych domów w okolicy, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Niestety dach tam spłonął. Szczegóły zdarzenia macie na supertydzień.pl. Już za chwilę 15 w Radiu Bonton, także zostańcie z nami, bo to nie jedyne lokalne informacje, jakie dla Was mamy.

0: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
1: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
2: Reklama. Jak

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1...

0: 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Jesteś uczniem 5 i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej, osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
4: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
5: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
6: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.

0: Teraz przed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Mamy godzinę 15, a to oznacza, że czas na wiadomości z kraju i ze świata.
4: Za chwilę spotkanie na szczycie w sprawie ochrony zdrowia. Ukraina liczy straty po nocnym zmasowanym ataku Moskwy na Kijów. I obrazy wiszące na sznurku jak pranie. Powiemy, gdzie je obejrzeć. Paulina Nawrocka. To ma być merytoryczna rozmowa za zamkniętymi drzwiami o kluczowych sprawach dotyczących ochrony zdrowia. Za chwilę Klub Koalicji Obywatelskiej spotka się z ministrą zdrowia i prezesem NFZ-u. Rozmowy mają dotyczyć zmian w systemie. Liczymy, że pani minister przedstawi propozycje dotyczące chociażby wynagrodzeń lekarzy, mówi Dorota Łoboda i liczy na merytoryczną rozmowę.
5: No raczej jesteśmy nastawieni na poszukanie wspólnych rozwiązań i na wyjście z jakąś ofensywą niż na topienie się w żalach i awanturach.
4: W tym tygodniu z minister zdrowia i prezesem NFZ-u rozmawiał też premier. Do 18 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Takie informacje przekazała ukraińska prokuratura. W mieście trwa szacowanie strat po nocnych bombardowaniach. Rosjanie uderzyli w 30 punktów ukraińskiej stolicy, w tym osiedla mieszkaniowe. Cezary Jaszczyk.
6: Ukraińskie media piszą wprost: to była noc terroru. Rosjanie użyli do ataku prawie 500 dronów i ponad 70 rakiet. Pociski spadały na domy i bloki mieszkalne. Ponad 50 tysięcy mieszkańców postanowiło schronić się w tunelach metra, a Rosja nie mówi ostatniego słowa. Rosja nadal będzie zwiększać presję na reżim w Kijowie, by osiągnąć wyznaczone przez nas cele. Groził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Władimir Putin mści się na Ukrainie za ostatnią serię poważnych ataków na rosyjskie rafinerie i zakłady przemysłowe. Prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował, by mieszkańcy nie bagatelizowali alarmów. Zwrócił się też do Stanów Zjednoczonych z prośbą o licencję na produkcję rakiet Patriot.
4: Projekt ustawy obniżający VAT i akcyzę na paliwa wpłynął do Sejmu, poinformował szef klubu PiSu Mariusz Błaszczak. Do projektu dołączono pismo do marszałka Włodzimierza Czarzastego o pilne procedowanie jeszcze na tym posiedzeniu. W tym tygodniu zakończył się rządowy program CPN, przez co paliwo z dnia na dzień na stacjach podrożało od 50 do 85 groszy na litrze. Rząd nie wyklucza powrotu do odgórnego obniżania cen, jeśli kryzys na Bliskim Wschodzie znów wejdzie w gorącą fazę. System rejestracji podróży Odyseusz ma nowe usługi, m.in. moduł sytuacji kryzysowych. Wybrane funkcje systemu są już dostępne w aplikacji mObywatel, w której można zgłosić swoją podróż oraz sprawdzić informacje o innych krajach. W lipcu planowane jest uruchomienie oddzielnej aplikacji mobilnej. A teraz jeszcze niecodzienna wystawa w mobilnej.

0: patriotyczny, msza święta, przemarsz pamięci oraz główne uroczystości z koncertem orkiestry Sinfonia Viva. Drugiego dnia zaplanowano promocję książki i wystawę IPN. Ruszył nabór wniosków o świadczenie 300+. Z programu Dobry Start rodzice i opiekunowie mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka. Wnioski ZUS przyjmuje wyłącznie elektronicznie. Krasnystaw odlicza dni do 55. ogólnopolskich chmielaków. Święto chmielarzy i piwowarów odbędzie się pod koniec sierpnia. Na scenie wystąpią m.in. Zalia, Grubson, Trzech Króli, Grzegorz Chyży i Maryla Rodowicz. W programie także konkursy, korowód i wydarzenia towarzyszące.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
2: Maksymalna temperatura dzisiaj 25 stopni właśnie teraz na termometrach. Od tej pory będzie tylko chłodniej. Do końca dnia raczej pozostanie pochmurnie. Ciśnienie na poziomie 1013-14 hektopaskali. Mamy też dobrą jakość powietrza.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
3: W rytmie lata.
4: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
5: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
2: Wczoraj mieliśmy Dzień Psa i w nawiązaniu do tego święta Kinga Miszczyk spytała się Was w Mieście na Fali o to, gdzie plasujecie się w odwiecznej wojnie między rodzajem szczekającym a miauczącym. Już za chwilę odpowiedź na pytanie, kogo wolą chełmianie, psy czy koty? A to nie jedyne atrakcje, jakie mamy w Radiu Bonton, bo czeka nas lokalny serwis informacji oraz program dla kierowców. Ja jestem Janek Zieliński i razem z Wami kieruję się do końca zmiany w rytmie lata.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: Wczoraj obchodziliśmy Dzień Psa, więc warto przypomnieć, które kochamy bardziej, psy czy koty. Psy oddane człowiekowi, uzależnione wręcz od nas, koty, indywidualiści, przeżyją. I teraz co wy o tym sądzicie?
3: Psy!
4: Ja, koty i psy też.
3: Psy lubię bardziej, ale nie mogę, bo mam uczulenie bardzo na to.
5: No, bardziej psy, tak.
3: I to, i to.
6: Ja tylko psy, kotów nie lubię. Ale ja jestem zawsze za psami.
7: Za psami.
8: Psy. Psy.
6: Pieski.
9: I koty i psy bardzo kocham. Dla mnie to nie ma znaczenia.
10: Wszystkie zwierzęta lubię.
11: Psy. Nie mam pojęcia, nie wiem.
12: Psy.
13: No różnie, wszystkie. Psy i koty. Trudno mi powiedzieć.
11: Psy.
14: Psy.
10: Koty.
6: Koty.
8: Koty.
3: Ja lubię koty.
12: Wszystkie.
10: Koty.
11: Psy.
12: Koty.
6: Koty.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama.
1: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
1: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
1: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
5: W rytmie lata.

Zanim sprawdzimy, co się dzieje w okolicy dzięki serwisowi Radia Bonton, przenosimy się na jeden z wielu szczytów Nowego Jorku, na Empire State Building. Na szczyt wspięła się Paradosian, która została później aresztowana pod zarzutem włamania i stworzenia zagrożenia dla innych.

ale zanim zamknęły ich służby, to Rosjanin oświadczył się swojej partnerce, po czym wywiesił flagę z cytatem z Hendrixa. Kiedy siła miłości pokona umiłowanie siły, na świecie zapanuje pokój. Można nad tym pomyśleć. I nad tymi wszystkimi okolicznościami, które to wywiesił i tak dalej. Bo to ciekawych wniosków dojść.

0: reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm.

0: Śląska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
1: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk. Reklama.
2: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudelska-Nowosad, jest 15.30. W Chełmie odbędą się uroczystości upamiętniające ofiary rzezi wołyńskiej. Obchody zaplanowano na 11 i 12 lipca. Pierwszym akcentem będzie czwarty bieg patriotyczny pamięci ofiar Wołynia, który rozpocznie się o 10. Uczestnicy wystartują z ulicy Hrubieszowskiej, oddając w ten sposób symboliczny hołd pomordowanym. Popołudnie wypełnią uroczystości religijne i patriotyczne. O 17 w Bazylice zostanie odprawiona msza święta w intencji ofiar. Następnie uczestnicy przejdą w przemarszu pamięci do Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. O godzinie 18.30 rozpoczną się główne uroczystości przy ulicy Hrubieszowskiej. W programie przewidziano powitanie gości, przemówienia oraz uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na maszt. Zwieńczeniem dnia będzie koncert orkiestry Sinfonia Viva pod tytułem Tam, gdzie milkną słowa, przygotowany w 83. rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu. Drugi dzień obchodów poświęcony będzie refleksji historycznej i edukacji. W Chełmskiej Bibliotece Publicznej zaplanowano promocję książki Janusza Choroszkiewicza A imię nasze wołyńskie dzieci. Równolegle na skwerze pamięci ofiar rzezi wołyńskiej prezentowana będzie wystawa Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma. Przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej. Ruszył nabór wniosków o oświadczenie z programu Dobry Start. Rodzice i opiekunowie mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup wyprawki szkolnej dla każdego uczącego się dziecka.
3: Świadczenie przysługuje na każdego ucznia szkoły w wieku do 20 lat, a jeżeli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Elektroniczne wnioski przyjmujemy przez portal EZUS, aplikację mobilną MZUS, bankowość elektroniczną, a także portal Empatia.
2: Mówi Małgorzata Korba z Lubelskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Część cudzoziemców musi pamiętać z kolei przy składaniu wniosku o nowych zasadach.
3: Chodzi tu o obywateli spoza Unii Europejskiej i krajów EFTA. Uzyskają oni świadczenie, jeżeli mieszkają z dziećmi w Polsce i byli aktywni zawodowo w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. W przypadku obywateli Ukrainy ze statusem UKR obowiązuje tak jak dotychczas zasada, że wypłata 300+ przysługuje, kiedy dziecko uczy się w polskiej szkole.
2: W ubiegłym roku ZUS wypłacił w ramach Dobrego Startu ponad 1 400 000 000 zł.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
2: Przygotowania do jubileuszowych 55. ogólnopolskich chmielaków nabierają tempa. Do największego święta chmielarzy i piwowarów w Polsce pozostało już tylko 50 dni, a organizatorzy ujawnili szczegółowy program wydarzenia. Chmielaki odbędą się w dniach od 21 do 23 sierpnia. Na scenie na rynku wystąpią m.in. Zalia, Grupson, Trzech Króli, Grzegorz Chyży i Maryla Rodowicz. Nie zabraknie też tradycyjnego odbicia szpuntu beczki, wyborów Miss Chmielaków oraz rozstrzygnięcia konsumenckiego konkursu PIF. Bogaty program przygotowano również przy Dworku Starościńskim. Odbędą się tam koncerty rockowe i bluesowe, Chmiel Senior Fest, konkurs na najpiękniejszy wieniec chmielowy, przegląd kapel podwórkowych oraz koncert jazz z pianką. W programie znalazły się też liczne wydarzenia towarzyszące, w tym 16. ogólnopolski piknik paralotniowy Chmieloty, Wesołe Miasteczko, Strefa Disco, Kiermasz Sztuki Ludowej, Półmaraton Chmielakowy oraz tradycyjny korowód ulicami miasta. Joga z psem na wesoło to wydarzenie, które odbędzie się w niedzielę w ogrodzie Hospicjum Starego Psa w Strupinie Małym. O szczegółach tej nietypowej akcji mówi Edyta Kister z Hospicjum.
4: Zaczynamy o godzinie 18 i będzie to joga z psem. Trochę na wesoło, trochę na poważnie, w towarzystwie naszych hospicyjnych piesków. Poćwiczymy jogę na serio, poćwiczymy asanę trwania w głębokiej relaksacji. Będą dodatkowo serwowane napary zioła na złamane serce, na dobry sen i wiele innych mieszanek na przypadłości duszy, ciała.
2: Tego dnia będzie też można wesprzeć placówkę.
4: Wejściówkami będą dobry humor, dystans do siebie, ale jeżeli ktoś zechce wesprzeć nasze hospicyjne działania

0: rzucić do puszki jakiś grosik, to w zamian dostanie domowe smaczki dla piesków, bądź ręcznie robione mydełka.
1: Medialny patronat nad tym charytatywnym wydarzeniem sprawują Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Rytmie lata na 104,9 FM.

Dzisiaj tematem przewodnim w wiadomościach dla kierowców są dni hełma, które oznaczają zmiany organizacji ruchu w centrum naszego miasta. Także zostańcie z nami w Radiu Bonton, by nie przegapić najnowszego wydania radionawigacji od Marcina Petruka, gdzie wszystko macie fajnie opisane, żeby nie być zaskoczonym. Bo jednak nie oszukujmy się, jedziesz, a tu ząg, jednak trzeba jechać gdzie indziej. Albo jeszcze zaparkujecie gdzieś i będzie problem. Po co? Po co sobie oszczędzić tego wszystkiego? Potential, Summer, to już teraz.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Przypominamy, że od jutra od 6 wyłączona z ruchu zostanie ulica Strażacka, a także część Lubelskiej w centrum. Wszystko to związane jest z przygotowaniami do świętowania Dni Hełma. Do tego jednak jeszcze kilkanaście godzin, a obecnie trwają popołudniowe korki, chociaż odkąd rok szkolny się skończył, nie są one aż tak odczuwalne. Chyba że akurat będziecie mieli pecha jadąc Lubelską i trafiając i na zamknięty przejazd kolejowy, i na synchronizację czerwonych świateł.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
0: Reklama.
4: Autopromocja.
5: Tuż po 22:00 słyszymy się w finałowym odcinku 10 sezonu Wieczornej Rokosfery. Będzie sporo nowości, przeniesiemy się również do gminy Siedliszcze, która po raz drugi promowała ideę ciężkiego grania. Usłyszymy m.in. utwory od zespołów Tabula Rasa, Three Days Grace, Moria, Between Nothing oraz Beware. Bądźcie z nami na 104,9 FM oraz online. Zapraszam, Marcin Petruk. Niech metal będzie z Wami.

Więc kochani, cieszmy się tym chłodem póki jest, bo niestety możliwe, że niedługo wrócą upały na poziomie 35 stopni. No, przyroda jest nieprzewidywalna, więc trzeba te prognozy traktować taką dozą ostrożności, bo niektórzy mówią, że już za tydzień będzie grzać, inni, że za dwa albo nawet trzy tygodnie. Jest też niestety niemałe prawdopodobieństwo, że te upały zostaną z nami na dłużej, ale póki co meteorolodzy są zgodni tylko co do tego, że ściana ognia powróci. A o tym, jak teraz to się wszystko kształtuje, ta pogoda, ta aura za oknami, opowiem wam więcej o tym tuż po 16 w radiu Bonton. Jeszcze 5 minut do właśnie 16. Już teraz wideo i wszystko jedno.

0: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
1: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
2: Reklama.
3: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy.

0: Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
1: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
2: No to ruszamy, obiecałem ci nowy kostium na plażę.
1: I nie tylko.
2: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
1: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
2: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
6: Reklama. A w Radiu Bonton mamy godzinę 16. Czas na wiadomości z kraju i ze świata.
7: Prokuratura bada kolejny wątek afery wokół warszawskiego szpitala. Rośnie liczba ofiar nocnych ataków na Kijów. I prawo w sprawie upałów. Trwają prace nad dostosowaniem przepisów do realiów. Paulina Nawrocka. Śledczy zajmują się kolejnym wątkiem w aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Placówka zwolniła tamtejszego koordynatora prosektorium. Wszystko to po publikacjach medialnych, z których wynika, że miał on promować firmę pogrzebową wspólniczki i domagać się pieniędzy za na przykład wydanie ciała rodzinie. To jednak za mało, by wszcząć postępowanie, mówi prokurator Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
8: Natomiast uzasadniają zainicjowanie z urzędu postępowania sprawdzającego i tu prośba o przekazanie tego przez mass media, iż poszukujemy osób, które mogą świadczyć w tej sprawie.
7: W związku ze Szpitalem Południowym trwają już dwa inne postępowania dotyczące pracy lekarza Dawida Kasprzyka oraz nadzoru miasta stołecznego nad tą placówką. W wyniku rosyjskich ataków z ostatniej nocy na Kijów zginęło co najmniej 20 osób, powiadomił szef miejskich władz wojskowych Tymur Tkaczenko. Wcześniej mer Kijowa Witalij Kliczko ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na stolicę Ukrainy od początku wojny i ogłosił piątek dniem żałoby. Ukraińskie siły powietrzne podały, że Rosja użyła do nocnych ataków na Ukrainę ponad 70 rakiet i prawie 500 dronów. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy oskarżyła 98 osób o udział w procederze wystawiania i posługiwania się fałszywymi zaświadczeniami. Chodziło o potwierdzenie odbycia kursów dla pracowników ochrony. Wszystkim oskarżonym grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Ministra pracy liczy, że w przyszłe wakacje będą już obowiązywały od dawna zapowiadane przepisy o maksymalnej temperaturze w miejscu pracy. Rządzący na fali upałów wracają do tematu, a projekt zakłada, że pracodawca będzie musiał wstrzymać pracę na zewnątrz przy 32 stopniach, a w biurze, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni. Wojciech Kowalik.
9: Na razie trwają ustalenia polityczne, mówi ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
10: Jeżeli pojawiają się pytania, czy to ze strony innych resortów, czy to pana premiera, to ja na nie odpowiadam i będę odpowiadała, jeżeli jest to konieczne. Natomiast tak, to jest pilna sprawa. Klimat się zmienił.
9: Te przepisy miałyby wejść w życie od nowego roku, bo pracownicy dłużej czekać nie mogą, podkreślał wiceszef OPZZ-u Sebastian Koćwin.
11: Pracownika, który pracuje w temperaturze zbliżonej do 40 stopni Celsjusza, nie interesują partyjne rozgrywki. Chcą ci pracownicy jak najszybciej rozwiązań, które zapewnią im komfort, ale przede wszystkim bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
9: Pierwszy raz rządzący obiecali te przepisy 2 lata temu.
7: W najbliższych dniach będzie chłodniej i bardziej rzeźko, ale synoptycy ostrzegają, że niedługo upały mogą powrócić. W ostatni weekend padł natomiast rekord ciepła w Polsce.
12: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
6: Jeżeli chodzi o pogodę, mamy aktualnie około 24 stopni i ciśnienie na poziomie 1016.

0: Niemieckich AM Trans, hełm Przemysłowa 28.
1: W rytmie lata.
2: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
3: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
4: Zerkamy sobie w rytmie dnia na kartkę imieninową i dzisiaj obchodzą je Jagoda, smacznego, Maria oraz Martynian. Na początku myślałem, że tutaj pisało Marsjanin, w końcu dzisiaj mamy też to święto UFO. Janek Zieliński z Ziemi, z tej strony, witajcie w Radiu Bonton, kochani, to popołudnie trwa jeszcze do 17 i mamy już tutaj ze sobą lokalne doniesienia sportowe oraz program o zdrowiu, ale mamy też zdrową dawkę hitów. Już teraz Titanium, David Guetta i See Ya.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
2: Wybierz Transway. To Twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
1: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
5: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Hrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
0: Reklama.
6: W rytmie lata na 104,9 FM.

Szósty Ruch Izbica obchodzi swoje stulecie. Przez większość swojego istnienia funkcjonował jako klub piłkarski, ale w ostatnich latach dynamicznie się rozwija. Od kilku lat prężnie działa sekcja biegowa, uruchomiono szkółkę piłkarską. Już o 16.30 Sport Radia Bonton, a tam Marcin Petruk ma informacje o kolejnym wydarzeniu w ramach świętowania stulecia klubu. A od siebie wam zdradzę, że jutro w Radiu Bonton pojawi się bardzo wyjątkowy gość, z którym pogadamy właśnie o tej wyjątkowej rocznicy istnienia ruchu, ale też nie tylko. Pasjonująca rozmowa, naprawdę. A przed nami w bliższej przyszłości Witamina FM w rytmie dnia, tuż po sporcie. Dzisiaj opowiadam o ochronie przeciw słońcu.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? W Speedcar to możliwe. Zrób przegląd techniczny w naszej stacji kontroli w Chełmie i odbierz wyjątkową strapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Nowoczesne rowery, hulajnogi, smartfony, weekendowe pobyty wypoczynkowe i mnóstwo innych niespodzianek. Łączna wartość nagród to blisko 100 tysięcy złotych. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar, Chełm, ulica Kolejowa 38, przy stacji BP.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy.

0: Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek zaprasza.
6: Dni Chełma 2026.
5: Carla Fernandez.
6: Perfekt i Łukasz Drapała.
5: Golden Life.
6: Paktofonika Orkiestra.
5: Krystyna Giżowska.
6: Partita.
5: Oraz mnóstwo innych atrakcji i koncertów.
6: Strefa rekreacyjna dla dzieci, stoiska gastronomiczne, rękodzieło.
5: 4-5 lipca, ulica Strażacka.
6: Bądźmy tam razem. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
7: Reklama. Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio Sport.
8: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Wysokie temperatury nie przeszkadzają kolarzom okrzowskiego pelotonu w osiąganiu świetnych wyników. Dwoje z nich potwierdziło ostatnio dobrą formę podczas zmagań Galicja Gravel Race, który rozegrał się w Janowie Lubelskim. Jarosław Garda i Agata Szymańska zmierzyli się tam z trasą liczącą 100 km.
9: Mimo trudnych warunków, oboje zanotowaliśmy bardzo udane występy. Ja zameldowałem się na mecie z czasem 3 godzin i 50 minut, co dało mi 33 miejsce w klasyfikacji Open. Powody do dumy dała również Agata Szymańska, która po świetnej i równej jeździe wywalczyła znakomite 8 miejsce w klasyfikacji Open wśród kobiet, kończąc te zawody z czasem 4 godzin i 34 minut. Ten start to dla nas kolejny cenny sprawdzian formy, ponieważ jako zespół już teraz intensywnie przygotowujemy się do kolejnego wielkiego wydarzenia.
8: Mówił Jarosław Garda, a tym wydarzeniem będzie organizacja jednego z wyścigów z cyklu Maratony Krasowe MTB, a rozegra się on 26 lipca w Janowie koło Chełma. Kolejna runda Pucharu Polski IPSC i kolejne miejsce na podium Kamila Miżwy. Reprezentant sekcji strzeleckiej Fabryki Sportu oraz klubu Magnum sięgnął po medal na wymagającej strzelnicy TAS w Przyszowicach.
10: 12 torów, no ale żar lał się z nieba, prawie odczuwalna temperatura 40 stopni, dużo zawodników też rezygnowało. Suma summarum udało się przybić do Chełma brązowy medal, trzecie miejsce. Na pierwszych dwóch torach miałem troszeczkę problemów, ale później udało mi się to odrobić, więc jestem bardzo zadowolony z tego trzeciego miejsca i szykujemy się do następnych startów.
8: Wspominał Kamil Miżwa. Kolejna runda Pucharu Polski IPSC rozegra się w drugim tygodniu lipca na strzelnicy w Wiechlicach. W najbliższą sobotę, piąte urodziny, będzie świętowała Akademia Piłkarska Ruchu Izbica, której celem jest budowanie przyszłej kadry dla zespołu seniorów. Wydarzenie rozpocznie się biegiem na dystansie 2022 metrów, co jest nawiązaniem do roku, w którym Izbica uzyskała prawa miejskie, mówi Anita Fedorowicz-Betlej z zarządu klubu.
11: Podczas części oficjalnej podsumujemy minione 5 lat, wspomnimy najważniejsze wydarzenia, osiągnięcia oraz osoby, które przez ten czas tworzyły razem z nami Akademię Piłkarską. W tym roku również we współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywna Izbica organizujemy akcję charytatywną pod hasłem Goldras dla schroniska. Zachęcamy więc wszystkie dzieci oraz naszych gości do przyniesienia suchej lub mokrej karmy dla psów, kotów. Wszystkie zebrane dary zostaną przekazane do schroniska dla zwierząt.
8: Główne obchody świętowania stulecia istnienia klubu Ruch Izbica są natomiast zaplanowane na 12 lipca. Reprezentanci Chełm Racing Team przygotowują się do czwartej rundy Pucharu Lubelszczyzny Cross Country. W poprzedniej rywalizowali na torze w Żółtańcach w gronie blisko 130 zawodników i udało im się wywalczyć 3 miejsca na podium. O szczegółach prezes Stowarzyszenia Chełm Racing Team Agnieszka Pieniążek.

0: Junior 85 Brzyszko Ksawery, w kategorii hobby Zieliński Jakub, w kategorii amator Paweł Czałus. W sumie z naszej grupy, z naszego teamu Helm Racing Team uczestniczyło 21 zawodników. W klasyfikacji generalnej, tak jakby z tej trzeciej rundy, jesteśmy na drugim miejscu, bo zdobyliśmy 228 punktów na 18 drużyn, więc myślę, że jak najbardziej to jest duży sukces. Po wszystkich trzech rundach nasza grupa Helm Racing Team jest na czwartym miejscu, ale mamy jeszcze dwie rundy.
1: Czwarta runda Pucharu Lubelszczyzny Cross Country rozegra się 12 lipca w Lublinie.
2: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
3: W rytmie

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Najwidoczniej gdzieś jest limit w tej aurze. Tak mniej więcej pomiędzy całkiem sympatycznym letnim dzionkiem i w pełni skoncentrowaną siłą słońca. Dzisiaj trochę o wpływie najjaśniejszej gwiazdy kosmosu na nasze zdrowie. Janek Zieliński, zapraszam. Po 105 latach został pobity rekord pomiarów temperatury w Polsce. W 1921 roku odnotowano 40,2 stopni Celsjusza w Pruszkowie pod Opolem. Potem rekord po PRL-u osiągnięty został w 1994. Stacja w Słubicach odnotowała 39,5 stopni Celsjusza. W tej samej stacji w minioną niedzielę odnotowano 40,5 stopni Celsjusza. Nowy rekord dodatnich temperatur w naszym kraju. Jednak dobra wiadomość jest taka, że minęła nas aktualna fala upałów. Następna jest zapowiadana za parę tygodni. Póki co są to wstępne prognozy, ale możliwe, że niestety będzie nieco goręcej i dłużej przede wszystkim. Taka skoncentrowana siła może negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie, ale też niestety zagraża życiu, czego tragiczne skutki ostatnio obserwowaliśmy nad chełmskimi Gliniankami. Także jeżeli zauważycie kogoś, kto wydaje się wyraźnie osłabiony w pełnym słońcu, nie bójcie się podejść i spytać, czy wszystko w porządku. Możecie tym samym uratować komuś życie. Nie zapominajcie przede wszystkim o sobie też, o nawodnieniu. Mówiłem o tym niedawno w Witaminie FM. Sprawdźcie sobie tamten odcinek na radiobonton.pl. Przyda się także nakrycie głowy oraz jakieś okulary przeciwsłoneczne, żeby nie oślepnąć. No i także trzeba pomyśleć o skórze. O tym, jak o nią zadbać, mówi nasz dzisiejszy gość Piotr Sobolewski. Tak więc to by było dzisiaj na tyle. Trzymajcie się w zdrowiu. No i życzę wam oczywiście miłego dnia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bonton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Bonton Radio.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.com. Tado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
5: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
6: W rytmie lata na 104,9 FM.

Olivia Rodrigo, Drop Dead. Za nami w Radiu Bonton, za nami też popołudnie w rytmie lata. Dziękuję wam za dzisiaj. Kochani, kłaniam wam się. Janek Zieliński, Radio Bonton. Oczywiście powiem z wami ja od godziny 12. Jutro o tej samej porze Kinga Miszczyk dla was zagra. Zapraszam serdecznie. Zapraszam też na nasze dzisiejsze wieczory na audycję. Po 20 audioportret, po 22 wieczory na Rokosfera Malcina Petruka. Zapraszam was bardzo, bardzo gorąco do pozostania z nami, bo też i kilka programów po drodze zagramy.

0: Sponsorem programu jest Mega Salon Meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
1: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
2: Reklama.
3: Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
3: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
4: Reklama. Bonton Radio

0: Jest weto prezydenta do ustawy o rzeczniku praw ucznia. Są ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla północy kraju. I szybkie zwycięstwo Igi Świątek na Wimbledonie. Paulina Nawrocka. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o prawach i obowiązkach ucznia. Przewidywała ona m.in. skatalogowanie praw i obowiązków uczniowskich oraz powoływała sieć rzeczników, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. Zdaniem Nawrockiego ustawa nie chroni praw, a zwiększa biurokrację. Przeciw przepisom wielokrotnie wypowiadały się m.in. nauczycielskie związki zawodowe. Prezydent zawetował też ustawę o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. Podpisał 5 innych, a jedną skierował do Trybunału Konstytucyjnego. W trybie kontroli prewencyjnej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem północne regiony Polski. Obowiązują tam ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed tym zjawiskiem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa także wydało alert w związku z silnym wiatrem oraz lokalnymi burzami. Były podtopienia, połamane drzewa i zerwane dachy. W wielu miejscowościach cały czas usuwane są skutki wczorajszych nawałnic. Krótkie, choć intensywne opady nie rozwiązały jednak problemu suszy. Wiele samorządów wciąż apeluje o oszczędzanie wody. Komunikaty wysłały m.in. gmina Chyżne na Podkarpaciu, która prosi o niepodlewanie ogrodów, basenów i mycie aut. Do takich zaleceń zastosował się pan Krystian. W rozmowie z Marcinem Starcem zapewnia, że używa tylko deszczówki.
1: Jaka jest susza, jak trawa jest wypalona.
2: A tu deszczówka, jeśli dobrze widzę.
1: Beczułeczki mamy, tutaj mamy jedną, tam mamy jeszcze za domem dwie beczki, mauzery. Jakież no, mamy apel z gminy, no to dlatego chcemy coś oszczędzać też, no, żeby wszystkim tej wody wystarczyło.
0: Chociaż po ostatniej fali upałów czeka nas kilka dni wytchnienia, to nie na długo. Według prognoz wyższe temperatury mają wrócić do Polski w przyszłym tygodniu. Do Krakowa wrócił królewski skarb. Po ponad 80 latach zrabowany podczas II wojny światowej pierścień króla Zygmunta I Starego trafił do Muzeum Książąt Czartoryskich. Nasza krakowska reporterka Katarzyna Młynarczyk miała okazję zobaczyć ten wyjątkowy artefakt z bliska.
3: Elżbieta Musialik, dział zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich.
4: Pierścień ważny, bo to pierścień, który został nałożony na palec Zygmuntowi Staremu przez królową Bonę tuż po jego śmierci.
3: Tak, zgadza się. Według listu korespondencji, która zachowała się między królową Boną a jej córką Izabelą, wiemy, że właśnie już po śmierci króla, kiedy jego ciało było przygotowywane do pochówku, miał zostać nałożony na palec króla złoty pierścień z diamentem.
4: To taki pierścień, który chciałaby założyć na swój palec każda kobieta?
3: Ja na pewno. Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Była taka pokusa, żeby wziąć i przymierzyć i sprawdzić, czy nie pasowałby jednak na moją dłoń. No szkoda, że teraz takich pierścieni się nie nosi.
0: Pierścień skradziony przez Niemcy podczas II wojny światowej został przekazany Polsce z okazji 35. rocznicy podpisania przez kraje traktatu o dobrym sąsiedztwie. I jeszcze Iga Świątek, która melduje się w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Polska tenisistka pokonała Karolinę Pliskową 6-1, 6-3. To było ich czwarte spotkanie i czwarta wygrana Świątek.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Zakończył się nabór do budżetu obywatelskiego Chełma. Mieszkańcy zgłosili kilkadziesiąt projektów, w tym inwestycje drogowe, rekreacyjne i społeczne. Teraz wnioski przejdą ocenę formalną, a lista dopuszczonych do głosowania zostanie opublikowana 19 sierpnia. W Chełmie trwają też konsultacje nad zmianą uchwały krajobrazowej. Mieszkańcy i przedsiębiorcy. Zmianą uchwały krajobrazowej mieszkańcy i przedsiębiorcy mogą zgłaszać uwagi do projektu dotyczącego reklam.

0: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
1: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
2: Do wieczora w większości kraju utrzyma się niewielkie zachmurzenie, więcej chmur może pojawić się na wschodzie, tam też przelotne opady. Na termometrach od 21 stopni nad morzem i na południu do 27 na zachodzie, a jutro lekki deszcz, możliwe miejscami na południu, a na wybrzeżu i Warmii burza.
1: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Chełm ceramiczna 32C.
0: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
3: Urlop z hitami. Na 104,9 FM.

0: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
1: Jarek Hołota, witam w czwartek, 2 lipca. Weekend czuć w powietrzu, więc podkręcamy odbiorniki na 104,9 FM i sprawdzamy, jakie niesamowite muzyczne rocznice zapisały się pod dzisiejszą datą. Naszą podróż zaczynamy w roku 1949. Na świat przyszedł Roy Beaton, amerykański pianista i wieloletni filar legendarnej grupy A Street Band, która na co dzień towarzyszy Bruce'owi Springsteenowi. Roy ze względu na swój genialny styl nosi przydomek The Professor i świętuje dzisiaj 77. urodziny. Jego melodyjne partie fortepianu możecie usłyszeć w takich radiowych killerach jak Born to Run czy Dancing in the Dark. 100 lat dla profesora. Przenosimy się do roku 1952. 2 lipca urodził się Johnny Lee Shell, amerykański gitarzysta rockowy i bluesowy, znany ze współpracy z takimi gigantami jak Bonnie Raitt czy Joe Cocker. Johnny kończy dzisiaj 74 lata, a jego precyzyjne, pełne południowego luzu solówki przez dekady idealnie ubarwiały radiowe playlisty na całym świecie. W kalendarzu zapisujemy rok 1954. W świecie muzyki wspominamy dziś narodziny Pete'a Briquetta, basisty irlandzkiej formacji The Boomtown Rats, na której czele stał Bob Geldof. Pete kończy dzisiaj 72 lata, a fani nowej fali doskonale kojarzą jego pulsujący bas w nieśmiertelnym radiowym klasyku I Don't Like Monday. Zaglądamy do roku 1983, dokładnie 43 lata temu na świat przyszła Michelle Branch, amerykańska wokalistka, gitarzystka i kompozytorka, która na początku lat 2000 szturmem zdobyła światowe listy przebojów. Michelle świętuje dziś 43 urodziny. Przesyłamy masę urodzinowych wibracji. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy absolutną klasyczną eksplozją energii z 2002 roku, która dokładnie w lipcu tamtego roku zabetonowała wszystkie letnie playlisty. Dokładnie 24 lata temu, w lipcu 2002 roku, legendarny wirtuoz gitary Carlos Santana zaprezentował światu singiel zapowiadający jego kolejny wielki album Shaman. Mowa o utworze The Game of Love, w którym gościnnie zaśpiewała świętująca dziś urodziny Michelle Branch. To niesamowity zbieg okoliczności, który idealnie spina naszą dzisiejszą kartkę. Utwór przyniósł genialne połączenie melodyjnego latynoskiego rocka Santany z niesamowitym, świeżym głosem Michelle, zdobywając nagrodę Grammy i schodząc z radiowych anten przez całe wakacje. Ten numer ma w sobie tyle słońca, luzu i pozytywnego vibe'u, że po prostu idealnie pasuje do dzisiejszego dnia. Zamykając to czwartkowe spotkanie z historią, zamykamy też naszą dzisiejszą muzyczną kartkę z kalendarza i na ten przedweekendowy czas stawiamy na absolutny radiowy majstersztyk, który z miejsca poprawi humor. Skoro mamy wakacje, w głośnikach Radia Bonton na 104,9 czas na odrobinę latynoskiego słońca. Przed wami Santana i Michelle Branch.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
3: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
4: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
3: Serio?
4: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
3: I co? Udało Ci się sprzedać?
4: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
5: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
6: EcoTaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie Ty.
7: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Muszę poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków.

0: lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
1: No w sumie.
2: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
6: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
5: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
6: Zadzwoń 664 775 457
5: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
7: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
8: Mamo, będzie spalony?
9: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki.

0: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Reklama.
1: Jest 17.30. Wiadomości lokalne Radia Bonton. Eliza Kudelska-Nowosad. Zakończył się nabór wniosków do tegorocznego budżetu obywatelskiego, Chełma. Jak wynika z danych przekazanych przez Rzecznika Praw Mieszkańców Miasta, wpłynęło łącznie 59 propozycji. Wśród zgłoszonych projektów znalazła się m.in. rewitalizacja Placu Dworcowego imienia Zygmunta Rumla, jest też budowa rowerowego miasteczka na osiedlu Zachód, czy pierwsza w Chełmie profesjonalna siłownia zewnętrzna ze zmiennym obciążeniem. Największą grupę stanowią jednak zadania infrastrukturalne, przede wszystkim remonty chodników przy ulicach Chomentowskiego, Lwowskiej, Cementowej czy części ulicy Rolniczej. Mieszkańcy ponownie zgłosili także projekt doposażenia Chełmskiej Biblioteki Publicznej w nowości wydawnicze oraz inicjatywę Chełm przeciwko bezdomności zwierząt. Od 7 lipca rozpocznie się etap weryfikacji formalnej zgłoszeń. Lista projektów dopuszczonych do głosowania zostanie opublikowana 19 sierpnia. Trwają prace nad zmianą uchwały krajobrazowej w Chełmie, która reguluje zasady sytuowania reklam, szyldów, ogrodzeń oraz elementów małej architektury w przestrzeni miejskiej. Obecnie kluczowym etapem są konsultacje społeczne, w których mieszkańcy i przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu zmian. Miasto podkreśla, że celem nowelizacji jest wypracowanie rozwiązań, które z jednej strony uporządkują przestrzeń publiczną, a z drugiej będą uwzględniały potrzeby osób prowadzących działalność gospodarczą oraz użytkowników miasta. Doświadczenia z wcześniejszych rozmów i spotkań, podczas których po raz pierwszy w szerszym gronie dyskutowano o problemach związanych z obowiązującą uchwałą, stały się, jak wskazują urzędnicy, ważnym punktem odniesienia dla obecnych prac. W ramach konsultacji każdy zainteresowany może przesłać swoje propozycje zmian drogą elektroniczną. Urząd podkreśla jednak, że uwagi powinny odnosić się do konkretnych zapisów projektu i zawierać merytoryczne uzasadnienie. Jak zaznaczają przedstawiciele miasta, obecny etap ma kluczowe znaczenie dla ostatecznego kształtu dokumentu, który będzie wpływał na wygląd przestrzeni publicznej Chełma w kolejnych latach.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
1: W sobotę 8 urodziny będzie świętował Chełmski Park Run, czyli inicjatywa biegowa, podczas której uczestnicy wspólnie pokonują 5 kilometrów. Od lat amatorzy tej dyscypliny z Chełma i okolic spotykają się o 9 na górce. No i nie inaczej będzie też podczas jubileuszu, mówi Lena Rorat z grupy Chełm Biega.
3: Ideą tych spotkań nie jest rywalizacja, ale zachęcenie do aktywności fizycznej. Także spotykamy się w bardzo przyjaznej, rodzinnej atmosferze. Zapewniamy pomiar czasu, poczęstunek i oczywiście solidną dawkę endorfin i dobrego humoru. Każdy jest mile widziany bez względu na umiejętności i kondycje, więc nawet jeśli nie mamy jeszcze odwagi, żeby zmierzyć się z pełnym 5-kilometrowym dystansem, to można po prostu przyjść, pokibicować, zostać wolontariuszem i wspomóc nas w organizacji.
1: A Parkrun to globalna inicjatywa sportowa i zainicjowana w okolicach Londynu w 2004 roku, obecnie licząca ponad 2000 lokalizacji w 23 krajach. W Polsce wystartował najpierw w Gdyni w 2011, a Chełm był 52. miejscem na rodzimej mapie biegowej. Stowarzyszenie Kuźnia Kultury organizuje koncert Izbica Rokuje. W tym roku impreza odbędzie się w sobotę 18 lipca i jak zawsze na stadionie imienia Adama Suszka w Izbicy. O szczegółach tegorocznego programu mówi Marcin Lis, członek stowarzyszenia.
4: Jak zwykle mamy bardzo napięty harmonogram, bardzo wiele atrakcji, pyszną kuchnię i napoje od KGW Swojaki Starzymiech III. Będziemy mieli tradycyjnie już wsparcie dla akcji charytatywnej, bo to jest nasza tradycja, że co roku wspieramy akcję charytatywną. Tym razem wspieramy małą Igę, która walczy z bardzo ciężką chorobą. Będziemy mieli atrakcje także motoryzacyjne.
1: Izbica Rokuje to przede wszystkim jednak solidna porcja mocnego brzmienia.
4: Na początek będzie to zespół plus 60, minus 80. Bardzo ciekawy punkt naszego wydarzenia. Następnie będziemy mieli

0: zespół Freak z Lublina, zespół Flaming Heart również z Lublina. No i, że tak powiem, daniem głównym będzie występ naszej gwiazdy wieczoru, zespół Farbenlehre. To jest legenda polskiej sceny rockowej, legenda punkowej sceny rockowej, który przy okazji świętuje swoje 40-lecie. No i bardzo się cieszymy, że oni także wystąpią w roku swojego 40-lecia na scenie w Izbicy.
1: Izbica rokuje 2026, będzie 6. edycją tego muzycznego wydarzenia, a to z roku na rok gromadzi coraz większą liczbę uczestników.
2: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dzień dobry. Nie mają skrzydeł, nie skaczą i nie wydają żadnych dźwięków. Mierzą zaledwie kilka milimetrów, a mimo to uznawane są za jedne z najbardziej niebezpiecznych zwierząt w Polsce. Mowa oczywiście o kleszczach. Dokładnie. Kontynuujemy cykl zagrożeń z natury na wakacjach. Choć nie są wielkie, potrafią przenosić groźne choroby, dlatego każdego lata przypomina się o odpowiedniej ochronie przed nimi i słusznie. Ale zacznijmy od obalenia jednego z najpopularniejszych mitów. Czy kleszcze spadają z drzew i na nas skaczą? Nie. To jedna z najczęściej powtarzanych nieprawdziwych informacji. Kleszcze najczęściej przebywają na źdźbłach trawy, niskich krzewach i roślinach do wysokości około 1,5 metra. Nie latają, po prostu czekają z wyciągniętymi przed nimi odnóżami, aż przejdzie obok potencjalny żywiciel. A gdzie możemy je spotkać? No, nie tylko w lesie. Coraz częściej występują w parkach miejskich, na działkach, w przydomowych ogrodach, na łąkach, a nawet na osiedlowych terenach zielonych. Wystarczy spacer z psem czy piknik w parku, by wrócić do domu z nieproszonym pasażerem. Dlaczego są tak niebezpieczne? Ponieważ mogą przynosić wiele chorób. Najbardziej znane to borelioza oraz kleszczowe zapalenie mózgu. Borelioza to choroba bakteryjna, która jest leczona antybiotykami. Jednym z jej charakterystycznych objawów może być rumień wędrujący, zaczerwienienie wokół miejsca ukąszenia, stopniowo powiększające swoją średnicę. Warto jednak pamiętać, że rumień nie pojawia się u każdego zakażonego. Kleszczowe zapalenie mózgu to z kolei choroba wirusowa atakująca układ nerwowy. Przeciwko niej można się zaszczepić, szczególnie jeśli często przebywamy na terenach, gdzie kleszczy jest dużo. Na szczęście nie każdy kleszcz jest nosicielem chorób. To, że znajdziemy go na skórze, nie oznacza jeszcze zakażenia. Kluczowe znaczenie ma szybkie usunięcie pasożyta. Jak zrobić to prawidłowo? Najlepiej użyć pensety lub specjalnego przyrządu do usuwania kleszczy. Chwytamy go jak najbliżej skóry i wyciągamy zdecydowanym, ale spokojnym ruchem. Nie smarujemy go masłem, alkoholem ani żadnymi innymi substancjami. Takie metody są nieskuteczne i mogą zwiększyć ryzyko przeniesienia drobnoustrojów. Po usunięciu warto zdezynfekować miejsce ukąszenia i przez kilka tygodni obserwować skórę oraz swoje samopoczucie. Nie zapominajmy także o naszych czworonożnych przyjaciołach. Psy i koty również są narażone na ukąszenia. Dla nich kleszcze mogą być źródłem groźnych chorób, dlatego warto stosować preparaty o

0: ochronne zalecone przez lekarza weterynarii i regularnie przeglądać sierść po spacerach. Co prawda koty nie są aż tak bardzo narażone na te choroby jak psy, ale jednak. Jak ograniczyć ryzyko spotkania z kleszczem? Podczas spacerów po lesie czy wysokiej trawie warto nosić długie spodnie, pełne obuwie i, jeżeli to możliwe, jasne ubrania, na których łatwiej zauważyć pasożyta. Dobrym rozwiązaniem są także środki odstraszające, czyli repelenty. Kleszcze są częścią naszego ekosystemu i raczej z niego nie znikną. Możemy jednak sprawić, że spotkanie z nimi będzie mniej ryzykowne. Wystarczy odrobina ostrożności, kilka minut na obejrzenie skóry po spacerze i świadomość, że nawet najmniejsze stworzenia mogą mieć duży wpływ na nasze zdrowie. Dziękuję bardzo za dzisiaj i zapraszam jutro. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Reklama. Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za Ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
3: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
4: No to ruszamy, obiecałem Ci nowy kostium na plażę.
3: I nie tylko.
4: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
3: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
4: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
5: Jesteś uczniem 5 i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej, osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
6: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
7: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
8: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Savin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Savin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887-50-51-50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794-318-020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze Górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. Więcej na stronie Chełmskiego Domu Kultury. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
5: Bonton Radio.

0: Śledczy czekają na świadków w sprawie nieprawidłowości w warszawskim szpitalu. Mamy lekką ulgę w pogodzie, ale upały jeszcze do nas wrócą. Antyrządowe protesty w Albanii. W ruch poszły mąka, jajka i woda. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śledczy proszą o pomoc w postępowaniu dotyczącym nieprawidłowości w prosektorium warszawskiego szpitala południowego. Zachęcają ewentualnych świadków i pokrzywdzonych do zgłaszania się do prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów. Potrzebne są informacje, jeśli coś wzbudziło podejrzenia rodzin osób zmarłych, mówi prokurator Piotr Skiba.
1: Przy wydawaniu zwłok z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego.
0: Portal Zero poinformował o tym, że koordynator prosektorium miał preferować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. W tej sprawie z urzędu wszczęto postępowanie sprawdzające. Prokuratura prowadzi też śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wystawianiu kart zgonu. Dziś wiadomo, że nie chodziło o ich fałszowanie, a o wypełnienie kilku rubryk przez nieuprawnioną osobę. Upały już niedługo mogą wrócić do Polski, zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W najbliższych dniach temperatura będzie oscylować wokół 20 stopni, ale już w kolejny weekend będzie gorąco, mówi Anna Gryczman z IMGW.
2: Zmiany takiej pogody będziemy się spodziewać mniej więcej z drugą dekadą lipca. Gdzieś tak 11-12 lipca to taki przełom. Nie wykluczamy, że takie wartości około 35-38 stopni jeszcze mogą się zdarzać.
0: Od połowy lipca najgoręcej ma być w południowej części Polski i w centrum. Mamy do czynienia z pozytywnym postępem, mówią przedstawiciele Kataru po rozmowach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Katarczycy pośredniczyli w negocjacjach, bo delegacje obydwu państw nie chciały spotkać się w cztery oczy. A o tym, co udało się ustalić, a czego nadal nie, powie teraz reporter Cezary Jaszczyk.
3: Irańczycy i Amerykanie zgodzili się na kontynuowanie rozmów o wdrażaniu ustaleń memorandum. Co do punktów spornych, Iran twierdzi, że otrzymał zgodę na odblokowanie części zamrożonych aktywów. Amerykanie zaprzeczają, za to Waszyngton próbował namawiać Irańczyków do rezygnacji z pobierania opłat za tranzyt przez cieśninę Ormus, na razie bezskutecznie. A co do przyszłości irańskiego programu jądrowego, proces denuklearyzacji Iranu przebiega pomyślnie, twierdzi Donald Trump. Ale co innego mówi główny irański negocjator, który ogłosił, że międzynarodowi eksperci nie będą mieli dostępu do zbombardowanych ośrodków nuklearnych. A to właśnie tam Irańczycy mają przechowywać wzbogacony uran.
0: Jajkami i mąką w policjantów. Funkcjonariusze odpowiedzieli armatkami wodnymi. W stolicy Albanii, Tiranie, trwają antyrządowe demonstracje. Protestujący obrzucili jedzeniem policję i niektórych parlamentarzystów. Ale doszło też do poważnych starć. 9 policjantów zostało rannych, a 23 osoby zostały zatrzymane. Studenci Politechniki Rzeszowskiej zaprezentowali elektryczny bolid rozpędzający się do setki w 3 sekundy. Nazywa się tajemniczo PMT-08E. Waży 220 kg. Studenci zaprojektowali 90% jego części. W połowie lipca bolid wystartuje w zawodach Formula Student w Czechach.
4: Bonton Radio. Sport.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Dobry mecz i pewne zwycięstwo. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu. Pokonała dziś Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3, a spotkanie trwało tylko 69 minut. W kolejnej rundzie rozstawa na trójką Polka zmierzy się z Filipinką Aleksandrą Jalą, która dziś wygrała z Australijką Mają Joint 3-6, 6-2 i 6-0. Niestety z turnieju odpadł Kamil Majszak, przegrał z Amerykaninem Zakarim Sfajdą 6-2, 2-6, 7-6, 4-6, 3-6. To oznacza, że w męskim singlu zobaczymy już tylko Huberta Hurkacza, który w trzeciej rundzie jutro zmierzy się z Amerykaninem Tomim Polem. Rekordowy transfer w Premier League, grający na mundialu w reprezentacji trzech lwów, Elliot Anderson został dziś najdroższym Anglikiem w historii ligi. Manchester City zapłacił za pomocnika Nottingham Forest około 116 milionów funtów. Anderson zagrał wczoraj świetny mecz na mundialu, a Anglia pokonała Demokratyczną Republikę Konga 2-1. W nocy do 1/8 finału awansowały także Belgia oraz USA. A dziś wieczorem i w nocy aż 5 europejskich drużyn powalczył awans do 1/8 finału. Kibic

0: na boisko wyjdą Portugalia i Chorwacja, mówi trener tych pierwszych Roberto Martinez.
1: Chorwacja, koniecznie masz mój tuben?
0: Chorwacja to drużyna, którą znamy bardzo dobrze, ale oni też wiedzą, jakie są nasze mocne strony. To będzie bardzo zacięty mecz i to trochę taki nowy mundial. Chcemy więc wygrać, aby grać w nim dalej. A o 5 nad ranem Vancouver mecz Szwajcaria kontra Algieria.
2: A jutro wieczorem i w nocy ostatnie mecze 1/16 finału. Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka, Australia z Egiptem, a Kolumbia z Ganą.
3: W nocy temperatura spadnie do 16-13 stopni miejscami. W wielu miejscach kraju może padać. Jutro temperatura od 19 stopni w Trójmieście do 23 w centrum. Przeważnie słonecznie, na północy Polski i północnym wschodzie może trochę popadać. Deszcz możliwy jeszcze w Małopolsce i na Podkarpaciu.
4: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? W Speedcar to możliwe. Zrób przegląd techniczny w naszej stacji kontroli w Chełmie i odbierz wyjątkową strapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Nowoczesne rowery, hulajnogi, smartfony, weekendowe pobyty wypoczynkowe i mnóstwo innych niespodzianek. Łączna wartość nagród to blisko 100 tysięcy złotych. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar, Chełm, ulica Kolejowa 38, przy stacji BP.
6: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestyl Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestyl Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestyl Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
11: Cholestyl Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama.
13: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Gorzków po raz kolejny zamieni się w miejsce, w którym zagości rockowe brzmienie. A dzisiaj ze mną...
3: Witam serdecznie, nazywam się Anna Kot, jestem referentem do spraw promocji i kultury w gminie Gorzków.
2: Kiedy i gdzie będzie można się pojawić, by posłuchać muzyki na żywo?
3: Już 11 lipca zapraszamy Państwa do Gorzkowa na wyjątkowe muzyczne wydarzenie, festiwal Mocne Brzmienia w Kraszczadach. Przed nami wieczór pełen rockowej energii, mocnych gitarowych riffów i koncertów na żywo. Na scenie wystąpią nasz lokalny zespół, którego tak naprawdę żaden gatunek muzyki nie przestraszy, Zgrani Chłopcy, Oaks of Uppsala, młody duchem zespół ze Świdnika z bardzo imponującym doświadczeniem. Będzie zespół Madstone. Grali u nas na pierwszej edycji naszych mocnych brzmień, a w tym roku zaprezentują swoją nową płytę. Będzie zespół Coaches z liderem Pawłem Małaszyńskim, którego chyba nie muszę nikomu przedstawiać, a gwiazdą naszego koncertu będzie zespół Corruption, nominowany w tym roku do Nagrody Fryderyki w kategorii Album Roku Medal. Koncert będzie doskonałą okazją, aby wspólnie poczuć atmosferę prawdziwego rockowego grania i spędzić letni wieczór przy świetnej muzyce. Wstęp na koncert jest całkowicie bezpłatny. Serdecznie zapraszam mieszkańców całego regionu i wszystkich fanów mocnych brzmień i do zobaczenia pod sceną.
2: Patronujemy i zapraszamy na to wydarzenie.
0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
4: Ja jestem Janek Zieliński, a to są Młodzi w Kulturze. Mamy wakacje. Jest lato, słonecznie, jest troszkę luźniej, jest więcej czasu dla niektórych. To oczywiście skłania do podróżowania, do rozmawiania o tych podróżach i o tym sobie dzisiaj w programie porozmawiamy właśnie. Uczniowie z całej Polski, także z naszej okolicy, podróżują intensywnie po świecie. Nasi nauczyciele także, zresztą nawet mój ojciec, który przecież uczy w Krasnym Stawie, on właśnie

0: wrócił ze swojego wyjazdu do portugalskiego Porto. Oglądaliśmy zdjęcia, przepiękna miejscowość i prześwietna okazja do tego, żeby poznawać obce kultury. Ale dobra, to taka prywatna dygresja, kochani. My dzisiaj pochylimy się nad podróżami, które zostały odbyte przez nauczycieli i uczniów z zespołu szkół ekonomicznych i mundurowych w Chełmie. Te podróże oni odbywają regularnie od kilku lat. Zresztą na antenie Radia Bonton też kilka rozmów na ten temat nagrałem. Dzisiaj u nas goszczą Paweł Ciesielczuk, nauczyciel angielskiego, absolwentka szkoły Patrycja Zimros. Na początek pytanie do pana Pawła odnośnie tego, jakie podróże w ciągu roku szkolnego odbyli właśnie i nauczyciele, i uczniowie.
1: Nasi uczniowie wyjeżdżali do Rumunii, Włoch oraz Turcji. Nauczyciele wyjeżdżali także na kursy metodyczne do Grecji. W tym roku pierwszy raz wylądowaliśmy w Azji, będąc w Turcji, w Stambule. Nasi przyjaciele tureccy zabrali nas do azjatyckiej części Stambułu, więc to było coś nowego. Pierwszy raz uczniowie naszej szkoły w Azji.
0: Sednem tych wszystkich wyjazdów jest kultura, też elementem tej kultury jest język. Jak wychodziło posługiwanie się angielskim?
2: Było na początku dość dziwnie, bo na przykład we Włoszech wszyscy tak na spokojnie wszystko robili. Dzień wcześniej przygotowywali na przykład stół do śniadania, żeby tylko rano podejść i zjeść po prostu. I wszystkie posiłki były jedzone wspólnie. W polskich domach często nie ma na to czasu, a tam zawsze te posiłki były jedzone wspólnie i to było piękne. W Turcji bardzo się zdziwiłam, że kilka razy dziennie są nawoływania do modlitw z tureckich meczetów.
0: A jak z kolei, jeżeli chodzi o posługiwanie się angielskim? Bo ty troszeczkę w to się bardziej zagłębmy, bo powiedziałaś faktycznie, że tam była taka tolerancja, że tam raczej ludzie nie byli dla siebie jakoś ostrzy, jeżeli chodzi o używanie tego angielskiego. Ale jak to tak wyszło finalnie w praktyce?
2: Jeśli były jakieś nieporozumienia, że nie mogliśmy się dogadać, to wiadomo, tłumacz i też jakoś szło, ale staraliśmy się jak mogliśmy.
1: Ja dodam, że uczniowie, którzy wyjeżdżają za granicę, to nie są uczniowie wybierani ze względu na znajomość języka angielskiego, tylko ze względu na aktywność w projekcie. Więc zdarza się, że wyjeżdżają uczniowie słabsi, wyjeżdżają uczniowie lepsi, ale ponieważ większość czasu spędzają w grupie, także pomagają sobie nawzajem i nie jest to nigdy problemem.
0: Jeszcze jedna rzecz mnie interesuje. Jak takie wyjazdy wypadają organizacyjnie w kontekście całego roku szkolnego, bo to mnie interesuje. Czy to ci jakoś nie burzy trochę tej całości, czy dajesz sobie jakoś radę?
2: Dawałam sobie radę. Datami wyjazdów nie było żadnych problemów. Naukę szło jakoś oddzielić od tych wyjazdów. To, co się działo w trakcie wyjazdu w szkole, to na spokojnie udawało się nadrabiać, tam na przykład kartkówki zaliczać. Nauczyciele też byli wyrozumiali i rozumieli, że byliśmy tydzień za granicą, także było w porządku.
1: Ja dodam jeszcze, że w samolocie na przykład w drodze powrotnej, to chyba było z Turcji, ja sobie wyciągnąłem tablet i oglądałem film, a Patrycja wyciągnęła tablet i uczyła się materiału, który był na lekcjach w poprzednim tygodniu. Także to wszystko da się pogodzić.
0: Tą rozmowę, a także inne odnośnie właśnie podróży kadry i uczniów ZSAM w Chełmie znajdziecie na radiobonton.pl. Zapraszam Was tam serdecznie. No i na koniec mogę powiedzieć, że to nie jedyny podróżniczy akcent, jaki dla Was mam w tym programie, ale nie będę uprzedzał póki co faktów. Za dzisiaj Wam dziękuję. Janek Zieliński, Bliżej Kultury, Młodzi w Kulturze, Radio Bonton.
3: Reklama. NZOS Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.

0: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9,99 zł za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
1: Tanio i od ręki.
2: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.

0: 9 zł. Jak tak, to Allegro.
1: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
2: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit. Odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bon Ton. Zanim zaczniemy, zamknijcie na chwilę oczy. Jest rok 1997. W radiach króluje Man in Black Willa Smitha, a w kinach wszyscy płaczą na Titanicu. Ale na brytyjskiej scenie muzycznej dzieje się coś zupełnie innego. Rodzi się nowa fala R&B, która nie próbuje naśladować Ameryki, ale tworzy własny elegancki styl. I to właśnie wtedy, na peronie londyńskiego metra, zaczyna się historia dziewczyny, która stała się głosem tamtego pokolenia.

Siola Ama miała 18 lat, kiedy jej życie wywróciło się do góry nogami. Często słyszymy bajki o łowcach talentów, ale w jej przypadku to była czysta prawda. Kwadrans spóźnienia na pociąg na stacji Hammersmith sprawił, że świat zyskał jedną z najlepszych solowych wokalistek tamtej dekady. Ale You Might Need Somebody to nie był utwór napisany specjalnie dla niej. To kompozycja z 1980 roku, którą wcześniej śpiewał Tarley Richards, a potem Randy Crawford. Jednak to Siola, współpracując z producentami z ekipy The Influence, nadała mu tę specyficzną, krystaliczną czystość. To nie była kolejna krzykliwa piosenka o miłości. To był hymn dojrzałej wrażliwości zaśpiewany przez nastolatkę z taką pewnością siebie, jakiej mogłyby jej pozazdrościć największe diwy. Co sprawia, że gdy dzisiaj odkurzamy ten numer w Radiu Bon Ton, on wciąż brzmi świeżo. Produkcja. W latach 90. muzyka R&B zaczęła mocno skręcać w stronę syntetycznych brzmień. Siola Ama poszła pod prąd. Posłuchajcie uważnie linii basu w tym utworze. Jest miękka, niemal jazzująca. Do tego te delikatne muśnięcia talerzy perkusyjnych czy klasyczne pianino elektryczne, które tworzy to ciepłe tło, w którym głos Sioli może po prostu płynąć. Po drugie, interpretacja. Siola nie nadużywa wokalis, nie próbuje udowodnić, że potrafi wyciągnąć najwyższe nuty na świecie. Ona opowiada historię. To jest ten rodzaj śpiewania, który nazywamy effortless, bez wysiłku, naturalnie, prosto w serce słuchacza. Album Much Love, z którego pochodzi ten singiel, sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy. Siola zgarnęła dwie nagrody Brit Award i wydawało się, że świat leży u jej stóp. Dlaczego więc dziś mówimy o odkurzaniu, a nie o jej najnowszej światowej trasie? Muzyka bywa kapryśna. Siola padła ofiarą zmieniających się trendów i problemów z wytwórniami. Ale You Might Need Somebody stało się jej nieśmiertelnym pomnikiem. Ten utwór był wielokrotnie remiksowany. Od wersji garage, które trzęsły londyńskimi klubami, aż po nowoczesne edycje deep house. To dowód na to, że dobra melodia obroni się w każdym tempie. Pamiętajcie o przesłaniu tego tekstu. Czasem budujemy wokół siebie mury. Twierdzimy, że jesteśmy samowystarczalni, ale prawda jest taka, że każdy z nas wcześniej czy później będzie potrzebował kogoś obok. Zostawiam was z tym cudnym, soulowym uściskiem. Przed wami Siola Ama, rok 1997 i absolutny majstersztyk brytyjskiej

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele, zdrowy duch. Bieluch.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
2: No to ruszamy. Obiecałem ci nowy kostium na plażę.
1: I nie tylko.
2: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
1: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
2: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
3: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
4: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
7: Reklama.
8: To jest Bonton Radio.

0: Rośnie bilans ofiar po ostatnim zmasowanym ataku Rosji na Kijów. Polacy zadowoleni ze swojej sytuacji materialnej, najbardziej młodzi. We wtorek w Łodzi parada na cześć Beatlesów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W wyniku rosyjskich ataków z ostatniej nocy na Kijów nie żyje już 20 osób. Rosjanie użyli do ataku prawie 500 dronów i ponad 70 rakiet. Pociski spadały na domy i bloki mieszkalne. Ponad 50 tysięcy mieszkańców schowało się w tunelach metra. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapowiada coraz bardziej krwawe ataki.
1: Rosja nadal będzie zwiększać presję na reżim w Kijowie, by osiągnąć wyznaczone przez nas cele.
0: Władimir Putin mści się na Ukrainie za ostatnią serię poważnych ataków na rosyjskie rafinerie i zakłady przemysłowe. Jutro do Warszawy przyleci szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha na rozmowę z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Według rzecznika MSZ-u Macieja Wewiura mają rozmawiać o wzajemnych relacjach, a w tych jest ostatnio największy od lat kryzys oraz o sytuacji na froncie wojny z Rosją. Ponad 2/3 Polaków jest zadowolonych z warunków materialnych w swoich gospodarstwach domowych. Tak wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. To najlepsze wyniki od prawie 40 lat. Nie jest to jednak sukces, który można przypisać naszemu rządowi, komentuje socjolog dr Jan Czarzasty.
2: Te dobre oceny naszego materialnego standardu życia, naszego poziomu życia traktujemy jako zasługę własną, własnych działań, własnej zaradności. Osiągamy je nie dzięki państwu, nie dzięki rządzącym, ale mimo tego.
0: Najbardziej zadowoleni ze swojej sytuacji materialnej są ludzie młodzi, w wieku do 24 lat. W fatalnych nastrojach są sadownicy z Lubelszczyzny i Mazowsza. Fala upałów zniszczyła implantację tuż przed rozpoczęciem zbiorów. Najwięcej strat jest w porzeczkach, ale podobnie w przypadku agrestu i malin.
3: One się po prostu na krzewach, mówiąc kolokwialnie, gotują i tutaj nie zostawimy rolników, sadowników bez wsparcia. Będziemy szukać rozwiązań.
0: Obiecuje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Poszkodowani plantatorzy muszą najpierw zgłosić się do swoich gmin, czekać na wizytę inspektorów ze specjalnie powołanych komisji, które będą szacować straty i poziom odszkodowań. Bezsensowna zabawa defibrylatorem. Mieszkańcy Bielska Białej stracili będący dotąd w samym centrum miasta ogólnodostępny, ratujący życie defibrylator. Ktoś go zniszczył. Urządzenie zostało otwarte i uruchomione bez potrzeby, a to uszkodziło elektrody. Trwają poszukiwania sprawcy, mówi Marek Przemyk z Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej.
4: Najgorsze jest to, że urządzenie nie będzie działało przez pewien czas i może to narazić na uszczerbek lub nawet na utratę życia osobę, która będzie go potrzebowała. To zachowanie skrajnie nieodpowiedzialne.
0: Naprawa może potrwać nawet miesiąc, a za celowe uszkodzenie grozi kara więzienia. Defibrylator został zniszczony zaraz po zabawie plenerowej. Parada Żółtej Łodzi Podwodnej przejdzie w Łodzi ulicą Piotrkowską. Taka impreza we wtorek, nazwa i data nieprzypadkowa. 7 lipca w najbliższy wtorek perkusista Beatlesów Ringo Starr ma 86. urodziny, a nazwa parady oczywiście wprost nawiązuje do wielkiego przeboju Beatlesów Yellow Submarine.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pierwszy poważny test przed Hiszpanią, jeden z faworytów mundialu, który w grupie grał dość przeciętnie, dziś zmierzy się z zawsze solidną Austrią. Jesteśmy skazywani na pożarcie, ale zamierzamy się postawić, mówi austriacki obrońca Dawid Alaba. Po meczu z aktualnymi mistrzami świata, czyli z Argentyną, teraz zmierzymy się z aktualnymi mistrzami Europy. No nie jest łatwo. To zespół, który z pewnością zalicza się do faworytów tego turnieju. Oczywiście chcemy im się postawić, pokazać, na co nas stać, przenieść nasze atuty na boisko i wtedy myślę, że będziemy w stanie sprawić im problemy. Ten mecz o 21:00, a o 1:00 w nocy hitowe starcie Portugalii z Chorwacją. Nawet jeśli w fazie grupowej nasza gra nie zawsze była idealna, to teraz turniej zaczyna się od nowa, mówi trener Portugalczyków Robert Martinez. Mój zespół ma w sobie ogromną siłę. Ona wynika z jedności drużyny, zaangażowania zawodników i z faktu, że reprezentują Portugalię. To kwestia fundamentalna. Czego potrzebujemy w tym meczu? Siłę już mamy, przygotowanie również. Po prostu musimy uwierzyć, mieć odwagę, a to może przyjść tylko wraz z sukcesem i wygraniem tego.

0: Arbat. Bez wspomagania tlenem z butli i zjechał z Nagiej Góry na nartach. Jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 ośmiotysięczników w Pakistanie.
1: Piątek na ogół słoneczny, choć miejscami może trochę popadać, zwłaszcza na północy i północnym wschodzie Polski, a trochę też na południowym wschodzie. Temperatura od 19 stopni w Trójmieście, 22 na zachodzie, na wschodzie i południu, a najcieplej w samym centrum 23. Sobota bardzo podobna.
2: Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Eco Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie dni odkrywania.

0: w Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 lat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Szukasz dobrego dermatologa? Przychodnia Dentado oferuje usługi z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. Zapewniamy także kompleksową opiekę medyczną, dostęp do lekarzy wielu specjalizacji oraz badań diagnostycznych. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
8: Reklama.
9: Ondon Radio. I wszystko gra. 104 i 9 FM.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
3: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
4: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
0: Reklama.
5: Puls dnia.
6: Eliza Kudelska-Nowosad, zapraszam o 19.30. Policjanci z Lublina rozbili grupę oszustów działających metodą na legendę. Czterech mężczyzn usłyszało zarzuty i trafiło do tymczasowego aresztu. Według śledczych grupą kierował 31-latek z województwa śląskiego. Odpowiadał za logistykę i organizację całego procederu. Do odbierania pieniędzy od seniorów zwerbował trzech młodych mężczyzn w wieku od 18 do 19 lat, którzy wcześniej uciekli z zakładu poprawczego. Fałszywi policyjni kurierzy oszukiwali seniorów z województw lubelskiego, mazowieckiego i innych regionów kraju. Podszywając się pod policjantów,

0: Adwokatów odbierali gotówkę od osób przekonanych, że wpłacają kaucję za bliskich, którzy rzekomo spowodowali poważne wypadki. Łącznie wyłudzili ponad 180 tysięcy złotych. Jedną z ofiar była 85-letnia mieszkanka Zamościa. Przekazała oszustom blisko 40 tysięcy złotych. Z kolei w powiecie chełmskim małżeństwo straciło ponad 55 tysięcy złotych, a w Lublinie pokrzywdzona oddała fałszywemu kurierowi 5 tysięcy. Dwóch 18-latków zostało zatrzymanych niemal bezpośrednio po dokonaniu oszustw. Trzeciego z odbierających gotówkę zatrzymano na terenie województwa śląskiego. Wkrótce w Zabrzu w ręce policjantów wpadł także 31-letni organizator całej grupy. Cała czwórka usłyszała zarzuty oszustwa. Decyzją sądu wszyscy zostali tymczasowo aresztowani. Za popełnione przestępstwa grozi im do 8 lat więzienia. Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. Trwają konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych nr 3, 10, 19, czyli okolicach ulic Podgórze Wschodniej, również Antonina, ale także dla obszaru położonego w rejonie ulic Metalowej i Ogrodowej. Mieszkańcy oraz wszystkie zainteresowane osoby mogą aktywnie włączyć się w proces planistyczny, składając wnioski i uwagi do planu. Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta, ale też w Biuletynie Informacji Publicznej. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi do 19 lub do 31 lipca w zależności od konkretnego terenu. Można je złożyć osobiście w magistracie lub przesłać drogą elektroniczną. Sam miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa m.in. przeznaczenie terenów oraz zasady zabudowy, dlatego jego zapisy mają bezpośredni wpływ na rozwój miasta. Jaką rolę odgrywał średniowieczny Chełm w historii Europy Środkowo-Wschodniej? Jakie tajemnice skrywają najnowsze odkrycia archeologiczne oraz w jaki sposób wpływają one na naszą wiedzę o przeszłości miasta? Odpowiedzi na te pytania będzie można usłyszeć podczas sesji popularno-naukowej Średniowieczny Chełm na styku kultur i cywilizacji. Odbędzie się 10 lipca w Chełmskiej Bibliotece Publicznej.
1: W programie konferencji będziemy mogli usłyszeć różne informacje na temat chełmskiego akropolu, czyli królewskiej rezydencji, na temat cerkwi Bogu Rodzicy, na temat zagadkowych pochówków w Bazylice Najświętszej Marii Panny, na temat ozdób, sakraliów i przeróżnych innych historycznych artefaktów, które można znaleźć i znajdowane są na terenie Chełma, także na temat tego, jak innowacyjny sposób i jak innowacyjnie i kreatywnie technologii używali dawni mieszkańcy Chełma. I wreszcie też będziemy mogli posłuchać dyskusji na temat rezerwatu archeologicznego na Wysokiej Górce. Czy taka opcja jest możliwa, czy jest ona potrzebna? Oczywiście będzie także perspektywa muzealników właśnie z Muzeum Ziemi Chełmskiej.
0: Zapowiada dr Jakub Olchowski, dyrektor Centrum Kompetencji Europejskich UMCS. Samo wydarzenie odbędzie się w ramach Dni Chełma. Nowy żłobek w Tarnogórze w gminie Izbica jest już gotowy i czeka na pierwszych podopiecznych. Chociaż inwestycja zaliczyła niewielkie opóźnienie, to placówka została przygotowana do przyjęcia dzieci i właśnie rozpoczęła rekrutację. W nowym żłobku opiekę znajdzie 25 dzieci w wieku od roku do 3 lat. Nabór prowadzony jest do 15 lipca. Karty zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Izbica. Żłobek w Tarnogórze to pierwsza tego typu placówka w miejscowości. Powstała z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy i ich rodzicach i opiekunach, którzy dzięki nowym miejscom opieki będą mogli łatwiej godzić obowiązki zawodowe z życiem rodzinnym. Placówka została utworzona w ramach projektu. Gmina otrzymała na ten cel około 1,5 miliona złotych dofinansowania. Całkowita wartość tej inwestycji przekroczyła 2 miliony złotych. Jak wyglądała jedna z najstarszych i najważniejszych ulic Chełma przed laty? Wiedzą na ten temat przyniesie historyczno-krajoznawcza wycieczka po ulicy Lwowskiej. Odbędzie się w sobotę. Spacer organizują zarząd oddziału PTTK w Chełmie, klub seniora PTTK, a także Komisja Opieki nad Zabytkami i Ochrony Przyrody oraz Urząd Miasta. Uczestnicy poznają historię ulicy Lwowskiej, jej zabytkową zabudowę, dawne zakłady przemysłowe i placówki handlowe, a także dzieje miejskiej targowicy. Zbiórkę zaplanowano na godzinę 9 na placu doktora Łuczkowskiego przy kiosku. Wycieczka

0: Wycieczka potrwa około 2 godzin. Dodatkową atrakcją dla miłośników lokalnej historii będzie możliwość zdobycia punktów do odznaki Znam Chełm. Organizatorzy przyjmują zgłoszenia w biurze chełmskiego oddziału PTTK oraz telefonicznie.
1: Puls dnia. Radio.

0: Reklama.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
5: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? W Speedcar to możliwe. Zrób przegląd techniczny w naszej stacji kontroli w Chełmie i odbierz wyjątkową strapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Nowoczesne rowery, hulajnogi, smartfony, weekendowe pobyty wypoczynkowe i mnóstwo innych niespodzianek. Łączna wartość nagród to blisko 100 tysięcy złotych. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar, Chełm, ulica Kolejowa 38, przy stacji BP.
6: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
0: Reklama. 104,9 FM. Bonton Radio.

Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Telefon 505 180 770.

0: development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. Bonton Radio.

0: Sytuacja na kolei wraca do normy po paraliżu z powodu upałów. Węgry cofnęły status uchodźcy byłym ministrom Ziobrze i Romanowskiemu. Tej nocy wielki hit na mundialu Portugalia-Chorwacja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uszkodzenia torów i trakcji elektrycznej udało się naprawić, ale służby są nadal w gotowości, zapewnia Piotr Hamarnik z PKP PLK.
1: Są to 182 zespoły awaryjne, 64 pociągi sieciowe.
0: W ostatnich dniach odwoływano pociągi, były też wielogodzinne opóźnienia, a pasażerowie gotowali się w wagonach bez klimatyzacji. Temperatury na szczęście już spadły i większych zakłóceń już w zasadzie nie ma, opisuje bieżącą sytuację Michał Wrzosek, rzecznik największego przewoźnika kolejowego PKP Intercity.
2: Obecnie na 100.

0: 80 pociągów w ruchu, 160 jedzie punktualnie lub z opóźnieniem nie większym niż 30 minut.
1: Nadal jednak kilka składów ma spore opóźnienia, choć już nie z powodu pogody, ale na przykład wypadków na przejazdach. Przez najbliższe dni sytuacja ma całkowicie wrócić do normy, zapewniają kolejarze. Politycy PiSu, byli szefowie resortu sprawiedliwości Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro nie są już uchodźcami na Węgrzech. Szef MSZ-u Radosław Sikorski przekazał, że władze w Budapeszcie cofnęły decyzję o przyznaniu im takiego statusu. Obaj są podejrzani w śledztwie dotyczącym wyprowadzania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Według ostatnich informacji Zbigniew Ziobro jest w USA, a Marcin Romanowski prawdopodobnie na Bałkanach. Premier Donald Tusk postanowił zrzec się immunitetu poselskiego, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Ma to związek z prywatnym aktem oskarżenia skierowanym przez Instytut Polski Suwerennej, a dotyczącym pomówienia w sprawie finansowania go przez Zonda Krypto. Można już składać wnioski w ramach programu Dobry Start, czyli o 300 zł na szkolną wyprawkę. Świadczenie przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia lat 24. Wieczorem i w nocy kolejne mecze o awans do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Kibice zobaczą w akcji takie potęgi futbolu jak Hiszpania, Portugalia i Chorwacja. Więcej o tym Przemysław Pozowski.
2: Pierwsi zaprezentują się dziś fanom sokera Hiszpanie, czyli jedni z głównych faworytów do tytułu, o czym wie trener ich rywali Austriaków, Ralf Rangnick. Już po raz drugi w tym turnieju zmierzymy się z faworytem. Zresztą było to jasne już po losowaniu, że jeśli zajmiemy drugie miejsce, to pewnie trafimy na Hiszpanię. To jest oczywiście jedna z najsilniejszych drużyn na świecie, no i to są aktualni mistrzowie Europy. Po meczu w Los Angeles, zaplanowanym na 21:00, o 1:00 w nocy w Toronto na boisko wyjdą Portugalia i Chorwacja, mówi trener tych pierwszych, Roberto Martinez. Chorwacja to drużyna, którą znamy bardzo dobrze, ale oni też wiedzą, jakie są nasze mocne strony. To będzie bardzo zacięty mecz i to trochę taki nowy mundial. Chcemy więc wygrać, aby grać w nim dalej. A o 5:00 nad ranem Vancouver, mecz Szwajcaria kontra Algieria.
1: Jutro wieczorem i w nocy ostatnie mecze 1:16. Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka, Kolumbia z Ganą, a Australia z Egiptem. Tej nocy miejscami może padać, zwłaszcza na zachodzie Polski, a jutro temperatura od 19 do 23 stopni, bardzo umiarkowana. Niebo częściowo zachmurzone, zobaczymy sporo słońca na północy i północnym wschodzie może troszkę popadać. Podobnie na południowym wschodzie. Sobota bardzo podobna do piątku.
3: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.
4: Przemysław Kargul, zapraszam na audioportret, czyli poszukiwanie człowieka w człowieku. Dzisiaj, proszę Państwa, w audioportrecie kontynuuję serię spotkań z ludźmi, którzy wiedzą dużo na temat naszego bezpieczeństwa. A dzisiaj trafiłem w miejsce, do którego przeciętny obywatel niechętnie się udaje. Ulica Żwirki i Wigury, czyli Komenda Miejska Policji w Chełmie, i moja rozmówczyni, nadkomisarz Ewa Czysz, czyli rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Pani komisarz, patrząc na statystyki policyjne, dochodzę do jednoznacznego wniosku, że policjanci, którzy są w służbie, nie lubią wakacji. Bo patrząc na te statystyki od ruchu drogowego poprzez wykroczenia po przestępstwa, te kryminalne, okres wakacyjny sprawia, że jest ich odrobinę więcej. Może nie jest to tendencja taka co roku zauważalna, ale chyba za ubiegły rok, o ile dobrze pamiętam, to te statystyki właśnie tak wyglądały, że w tym okresie letnim, wakacyjnym tych zdarzeń jest więcej. Pani to również zauważa ze swojego doświadczenia?
5: To znaczy tak, okres wakacyjny faktycznie wiąże się z innymi dodatkowo jeszcze zagrożeniami, z którymi nie mamy do czynienia na co dzień. No my tutaj jako policjanci jak co roku przygotowani jesteśmy do zabezpieczenia sezonu letniego na terenie Chełma i powiatu chełmskiego. Nasze działania na bezpieczeństwo Chełma i powiatu chełmskiego, nasze działania na bezpieczeństwo skierowane są wielotorowo, bo rozmawiamy tutaj o bezpieczeństwie.

0: chronionych uczestników ruchu drogowego, jakimi są piesi, użytkownicy jednośladów, a także no, kontrolujemy te pojazdy pod kątem trzeźwości kierujących, pod kątem stanu technicznego, wyposażenia. Tutaj przy tej okazji zachęcę również osoby, które wybierały się na zorganizowany wypoczynek, czy są to rodzice, opiekunowie, czy nauczyciele, do zgłaszania kontroli autokaru policjantom. Takie kontrole prowadzimy na bieżąco. Można z nich korzystać, również można korzystać ze strony Bezpieczny Autobus, gdzie możemy wstępnie zweryfikować autokar przewoźnika, a także tutaj do kontaktu z Komendą Miejską Policji w Chełmie. Wszystkie dane teleadresowe dostępne są na stronie internetowej. Policjanci kontrolują taki autokar nie tylko pod względem trzeźwości kierującego, jego uprawnień, ale właśnie także stanu technicznego i wyposażenia. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, o bezpiecznym wypoczynku nad wodą, no to tutaj każdy z nas musi wykazać się rozsądkiem. No statystyki no niestety są dramatyczne. Już w tym roku mamy utonięcia na terenie kraju, także no bezpieczne, piękna, słoneczna pogoda służy kąpielą, ale my zawsze będziemy tutaj zachęcać i apelować o korzystanie tylko z bezpiecznych, strzeżonych kąpielisk, gdzie jest ratownik, który w razie zagrożenia udzieli nam szybko takiej skutecznej, profesjonalnej pomocy. Generalnie jak wchodzimy do wody, kiedy jesteśmy nagrzani, nie skakać tak nagle, tylko po prostu stopniowo swoje ciało tą wodą ochładzać. Nie wchodzić pod żadnym pozorem do wody po spożyciu alkoholu. No i przede wszystkim mieć na uwadze małe dzieci, żeby one nawet na chwilę, zwyczajnie nie zeszły nam z oka, kiedy jesteśmy w tej wodzie.
1: Mówi Pani o tych najmłodszych. Ja muszę o to zapytać, bo taki mój obowiązek i też przyjemność. Policja nie tylko ma ujawniać wykroczenia, zdarzenia, przestępstwa, ale również im zapobiegać. I Państwo, mam wrażenie, tutaj stajecie na obronną ręką, wychodzicie z tego zadania. Pewnie statystyki trudno by było zebrać tak na szybko, ale takich spotkań w szkołach, w przedszkolach z najmłodszymi w ciągu roku Państwo odbywacie, jeżeli nie setki, to na pewno kilkadziesiąt takich spotkań na terenie miasta. Przynosi to skutki? Te rozmowy, które policjanci odbywają w szkołach z najmłodszymi, dają jakieś takie realne korzyści, że te dzieciaki są przygotowane na jakieś ewentualne sytuacje ryzykowne i jak się wtedy powinny zachować?
0: Na pewno takie nasze działania prewencyjne, które prowadzimy, mają wpływ na zachowania młodych osób. Obserwujemy to od najmłodszych, czyli przedszkolaków. Nawet potrafimy sami zauważyć, kiedy idzie dziecko z dorosłym, przez przejście przechodzi odruchowo, nawet podnosi rączkę, pokazać, że jestem widoczny, tak? Czyli uczymy tych nawyków bezpiecznego zachowania, będąc uczestnikiem ruchu drogowego. Z drugiej strony uczymy dzieci bezpiecznego zachowania w domu, jak się zachować, kiedy ktoś puka obcy do drzwi, kiedy ma się do czynienia ze zwierzęciem, którego się nie zna, jak takie bezpieczne nawyki wypracować u najmłodszych dzieci. Natomiast w starszych grupach wiekowych, kiedy mówimy tutaj o młodzieży szkolnej, o licealistach, oczywiście tutaj już jest inna edukacja. Tutaj mówimy o zagrożeniach wynikających z korzystania z używek, tak? O zagrożeniach w bezpieczeństwie ruchu drogowym, kiedy młodzi kierowcy siadają za kierownicę, kiedy mają prawo jazdy, kiedy wożą pasażerów, jak się zachować, kiedy jedziemy, kiedy jesteśmy pasażerem, nasza jazda jest niekomfortowa. A wydaje nam się, że ktoś jedzie brawurowo, żeby nie wstydzić się powiedzieć: hej, stop, zatrzymaj się, ja wysiadam, nie chcę w taki sposób kontynuować z tobą jazdy. Bezpieczeństwo związane z tak zwane cyberbezpieczeństwo, tak? Czyli bezpieczeństwo w sieci, jak unikać agresji, o tym, jak bezpiecznie korzystać z mediów społecznościowych. Takie właśnie informacje przekazują policjanci na spotkaniach. I faktycznie w okresie tym zbliżających się wakacji mieliśmy gro takich spotkań zarówno na terenie Chełma, jak i powiatu chełmskiego, w szkołach, w innych też placówkach oświatowych. W momencie, kiedy mamy informację, że jest zorganizowany wypoczynek tutaj w okresie letnim, czy też feryjnym, załóżmy, zorganizowany tutaj dla dzieci, dla młodzieży, docieramy do organizatora i też z takimi prewencyjnymi spotkaniami wychodzimy. Także myślę, że naprawdę ta świadomość, którą przekazują policjanci na spotkaniach, te wszystkie inne informacje, które policja udostępnia w mediach społecznościowych, tak, to one, no myślę, że mają pozytywny wpływ na działanie młodych osób.
1: Jeszcze o tym cyberbezpieczeństwie troszeczkę porozmawiamy, ale tak

0: sygnalizując teraz wielu młodym osobom, nie tylko młodym, ale przede wszystkim młodym osobom wydaje się, że sieć daje im anonimowość, a co za tym idzie i bezkarność. Ostatnie lata, mam wrażenie, pokazują, że ta anonimowość i bezkarność w sieci staje się już trochę mitem. Często młodzi ludzie zapominają o tym, że dla państwa, dla funkcjonariuszy namierzenie takiego internetowego agresora to jest kwestia nie miesięcy, tak jak było to kiedyś, ale wręcz minut, kiedy można go bardzo szybko namierzyć i no, przywołać do porządku albo już później skierować sprawę do odpowiednich organów, które zajmą się takim hejterem, agresorem internetowym.
1: No tak, zdecydowanie. Faktycznie mówimy, że w internecie dzisiaj się już nie jest anonimowym. Przede wszystkim w komendach wojewódzkich mamy właśnie tutaj komórki, które specjalizują się w wyszukiwaniu przestępstw internetowych, czyli szeroko rozumiane pojęcie cyberbezpieczeństwa. I tutaj też taką wiedzę przekazujemy, że naprawdę nie jesteśmy anonimowi. W momencie, kiedy dojdzie do naruszenia prawa, ktoś zgłosi nam jakąś sytuację, no to prowadzimy postępowanie, gdzie no, na ten moment no, nie ma trudności z dotarciem do autora różnych wiadomości, czy też niewłaściwych zachowań skutkujących odpowiedzialnością.
0: Czytałem kiedyś takie opracowanie, że wiele osób, które są ofiarami przestępstw internetowych, głównie hejtu, nie podejmuje żadnych kroków, żeby dojść do sprawiedliwości, ukarać sprawcę czasami bardzo poważnych rzeczy. Czy państwo macie jakiś, może nie sposób, ale apel do tych, którzy zostali poszkodowani przez kogoś w internecie, żeby jednak te sprawy zgłaszać, bo to nie jest tak, że ta sprawa zostanie zgłoszona i pójdzie ad acta, bo nie wykryto sprawcy, tylko posiadacie państwo środki, siły i ludzi, którzy są w stanie takiego sprawcę, mówiąc kolokwialnie, złapać i żeby to przestępstwo nie odeszło gdzieś w niepamięci, się nie rozszerzała ta fala tych przestępstw. Ta niechęć do zgłaszania takich zdarzeń jest bezsensowna z państwa z punktu widzenia?
1: Nie, ja tutaj absolutnie nie jest bezsensowne, dlatego że takie osoby pokrzywdzone właśnie, tak jak pan mówi tutaj, to pojęcie tak hejtu w internecie, czy też innych zachowań, które, tak jak wspomniałam, są niezgodne z prawem. My takie sprawy prowadzimy. Tutaj zawsze zachęcamy osoby, które się do nas zgłaszają, żeby w jakiś sposób wcześniej zabezpieczyły te treści, które były w internecie zamieszczane, no bo często później się zdarza, że ktoś się usuwa. Także w jakiś sposób zabezpieczyć tutaj zawsze policjant, który prowadzi sprawę, on to sobie zwyczajnie do akt dołączy jako materiał dowodowy. Także nie ma co się bać, nie ma co się zastanawiać. Jeżeli czujemy się pokrzywdzeni i nasze dobro zostało naruszone, to jak najbardziej możemy takie sprawy tutaj zgłaszać.
0: To my teraz z państwa zostawimy z króciutką przerwą muzyczną, a po niej wrócimy do rozmów o to, jak się zachować, żeby być bezpiecznym nie do końca we własnym mieście.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: I wracamy, proszę Państwa, do rozmowy z panią nadkomisarz Ewą Czyż, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. Lubimy jeździć, lubimy zwiedzać, lubimy odwiedzać i czasami jest tak, że wyjazd nawet do miasta odległego czy miejsca odległego o kilkadziesiąt kilometrów może się dla nas skończyć nieprzyjemnie. Albo kieszonkowcy gdzieś tam, choć rzadko już się może mówi o tych kieszonkowcach, ale się pojawią. Albo osoba, która chce nam powróżyć albo przybliżyć jakieś meandry kryptowalut na rynku w jakimś mieście nas zajmie naszą uwagę, a ktoś inny postara się o to, żeby nasza torba, walizka czy portfel zmieniły właściciela. Ja wiem, że co roku się o tym mówi, ale to są też rzeczy, o których bardzo często zapominamy. Są jakieś metody, które możemy stosować, żebyśmy wrócili z własnym portfelem, z własną walizką, własną torbą i nie umniejszono naszego stanu posiadania na takim nawet kilkudniowym czy jednodniowym wyjeździe?
2: No na pewno każdy z nas musi zachować szczególną ostrożność, szczególnie kiedy przemieszczamy się środkami komunikacji publicznej, pociągiem, gdzie mamy walizkę, bagaż, czy też inny środek lokomocji. Tutaj trzeba pamiętać o tym, żeby zawsze dokumenty, czy też inne rzeczy wartościowe, pieniądze trzymać przy sobie, bo każdemu z nas może zdarzyć się gdzieś tam zdrzemnąć się, tak, przymknąć oko w czasie podróży. No i wtedy faktycznie możemy stać się celem kieszonkowców, tak jak pan wspomniał.

0: ale właśnie to, kiedy będziemy dbali o to, żeby te rzeczy najbardziej wartościowe, które posiadamy przy sobie, no żeby schronić gdzieś torebkę, gdzieś zwyczajnie trzymać pod ręką, tak, panowie, żeby nie nosili portfeli w tylnych kieszeniach spodni, co się nagminnie zresztą widujemy, czy na bazarach, czy też w innych miejscach, to na pewno uchroni nas przed kradzieżą. No gdybyśmy jednak w jakiś sposób nasze bezpieczeństwo, jeżeli sobie właśnie takie zostało naruszone nawet w obcym mieście, to nie bójmy się dzwonić na numer alarmowy 112, prosząc o pomoc, dlatego służby zawsze zajmą się problemem. Na pewno żadne zgłoszenie nie będzie tutaj bagatelizowane. No i ważne jest tutaj jeszcze, tak jak wspominamy, że się przemieszczamy nawet autem. To tutaj musimy też, kiedy parkujmy w miejscach albo na parkingach, albo w takich miejscach bardziej widocznych, zamykajmy auto wychodząc, nie zostawajmy tam również przedmiotów wartościowych, żeby po prostu nie stały się łupem no, sprawców kradzieży.
1: Mówi Pani o tym, że jeżeli już zostaniemy pokrzywdzeni w jakimś zdarzeniu, telefonować na 112. Osobiście chyba 3-krotnie w swoim życiu miałem taką sytuację, że byłem świadkiem zdarzenia drogowego bądź innej sytuacji, którą należało zgłosić do policji, ale były to miejsca mi obce i miałem problem z tym, żeby podać dokładną lokalizację swoją. Było to generalnie gdzieś na trasie. Czy dzisiaj, przy dzisiejszej technologii, jeżeli ktoś znajduje się w miejscu dla siebie obcym, jest to na przykład jakaś trasa, którą przemieszcza z punktu A do punktu B, jest świadkiem zdarzenia drogowego, albo widzi, że samochód jadący przed nami zachowuje się bardzo nietypowo, czyli podejrzenie nietrzeźwego kierującego. Tutaj musimy mieć to na uwadze, żeby potrafić podać swoją lokalizację, zgłaszając jakieś zdarzenie.
0: No tak jak pan wspomniał, numer 112 zawsze dyspozytor, który odbiera zgłoszenie, będzie pytał, w jakim mieście, jaka ulica, jakiś punkt odniesienia, kiedy jest to na trasie, no informujemy tam dyżurnego, tak, czy tego, który odbiera telefon, na jakiej trasie jesteśmy, jakiś słupek, oznaczenie jezdni. Natomiast tutaj no, będzie zawsze wypytywany tu o lokalizację.
1: Będąc na nieswoim terenie też możemy trafić w dzielnice, które miejscowi omijają szerokim łukiem. Chełm też ma takie miejsca na mapie, gdzie miejscowi raczej nie mówią, żeby tam nie chodzić. Może to trochę takie miejskie legendy albo złośliwość dzielnic graniczących. Niemniej wybierając się w podróż do jakiegoś miasta na terenie kraju, bo już nie mówię o tych zagranicznych wycieczkach, warto sobie gdzieś w internecie poszukać, prześledzić, czy chociażby zerknąć na mapę zagrożeń, tą, która funkcjonuje w strukturach policji, żeby zobaczyć, gdzie ta potencjalna przestępczość jest nieco wyższa niż w innych dzielnicach, czy raczej nie ma to już większego znaczenia w dzisiejszych czasach.
0: Ja odnoszę się w ten sposób, że biorąc pod uwagę tutaj nasze miasto, jak jesteśmy w Chełmie, prawda, no w naszym mieście czujemy się bezpiecznie. Nie mamy tutaj jakichś takich miejsc, gdzie dochodzi do zachowań takich zagrażających bezpieczeństwu bezpośrednio życiu i zdrowiu. Natomiast odnośnie innych miast zawsze warto poczytać opinie, co warto zwiedzić, gdzie warto co warto zobaczyć, gdzie należy uważać. Zawsze dla swojej wiedzy można mieć takie rozpoznanie, żeby w obcym miejscu, tak jak pan wspomniał, czuć się bezpiecznie.
1: To wróćmy teraz do tych nieszczęsnych samochodów i nie tylko samochodów, środków lokomocji. Bolączką polskich dróg wszelkich, od Szczecina po Zakopane, są jednoślady napędzane silnikami elektrycznymi, czyli te sławetne i niezbyt lubiane przez kierowców hulajnogi elektryczne. Statystyki pokazują, że jest to bardzo niebezpieczny produkt i może sam produkt w sobie nie jest niebezpieczny, tylko użytkownicy niewłaściwie go stosują. Od niedawna obowiązują w Polsce nowe przepisy nakazujące szczególne środki ostrożności i obowiązki użytkowników tych hulajnog. Przynosi to rezultaty, widać już poprawę wśród młodych ludzi, którzy się na tych hulajnogach pojawiają, jeżdżą. Czy typowo po polsku prawo prawem, a ja i tak będę bez kasku, ze zdjętymi ogranicznikami i pędził 60 km na godzinę hulajnogą, tak jak to już wielokrotnie w tym kraju się udało odnotować?
0: No tak, przepisy jasno wskazują na to, że osoby do 16 roku życia muszą poruszać się właśnie tego typu jednośladem z użyciem kasku ochronnego. Jeżeli chodzi tutaj, no mogę się wypowiedzieć na temat naszego tutaj terenu, tak, to no, policjanci obserwują, że

0: Dzieci faktycznie, no bo dzieci, mówimy tutaj małoletnie, dzieci te kaski mają. No w przypadku, gdy dochodzi do sytuacji, że małoletni przemieszcza się bez kasku ochronnego, no policjanci przeprowadzają kontrolę, no i najczęściej wzywa się rodzica, żeby przyjechał na miejsce. No trzeba się liczyć z tym, że rodzic może zostać ukarany mandatem za takie zachowanie, że dziecko jego przemieszcza się właśnie hulajnogą bez kasku.
1: Przeciwnicy tej ustawy mówią o tym, że jest to szukanie kolejnych argumentów do tego, żeby policjant mógł wlepić mandat, mówiąc potocznie, ale z drugiej strony, patrząc na wszelkiego typu testy, badania, które są prowadzone przez instytuty zajmujące się bezpieczeństwem w ruchu drogowym, to taki kask to nie jest wymysł, że ktoś ma wyglądać jak jeżdżący robokop, tylko ten kask faktycznie chroni życie, bo nawet przy niedużej prędkości uderzenie głową o krawężnik może zakończyć się tragicznie. Tutaj rowery, no dorośli rzadko widzą, może nie rzadko. Ci, którzy jeżdżą często rowerami, faktycznie w tych kaskach się pojawiają. Dorośli, rzadziej jeżdżący, sporadycznie jednak tych kasków nie używają. Tu już warto się odnosić nie tylko do kodeksu, ale przede wszystkim do rozsądku tych ludzi, że to może uratować ich życie?
0: Każdy przepis, który będzie miał na uwadze właśnie ochronę zdrowia i życia osób, no uważam, że warto takie przepisy wprowadzać, tak jak chociażby w przypadku tych kasków. No sami tutaj z terenu naszego wiemy, że były wypadki z udziałem małoletnich dzieci, gdzie naprawdę dzieci odniosły bardzo poważne obrażenia, właśnie obrażenia twarzy i głowy. Także no wiemy, że dzieciaki faktycznie te swoje hulajnogi mogą użytkować w sposób niewłaściwy, niż wskazują na to przepisy i możemy po prostu w ten sposób zapobiegamy ewentualnym no negatywnym upadkom, tak, że jeżeli dziecko upadnie, no to faktycznie kask chroni. I tutaj no każdy przepis, jeszcze raz to powtórzę, który ma na myśli tak chronić nas przed utratą życia, zdrowia, no uważam, że jest przepisem, który faktycznie no jest wartościowy i który w tym pomaga.
1: Nie tak dawno temu była inna zmiana przepisów dotycząca prędkości. Mamy taką słowiańską fantazję, że jeżeli mamy kawałek prostej drogi, a niektórzy nawet na nieprostej drodze, w miarę gładkiej, przy nieco sprawniejszym samochodzie potrafią osiągać zawrotne wręcz prędkości, to nadal jest tak poważny problem jak jeszcze kilka lat temu, ta nadmierna prędkość, bo to, że nadmierna prędkość jest przyczyną tych najpoważniejszych, najtragiczniejszych wypadków, to tutaj nie możemy z niczym dyskutować, bo fakty są niezaprzeczalne. Ale to zjawisko, mimo tych zaostrzonych przepisów, nadal jest częste i grupa Speed ma co robić.
0: Tak, grupa Speed ma co robić. Bywają weekendy, że jest po kilka praw jazdy zatrzymanych właśnie o więcej niż 50, zarówno w terenie zabudowanym, jak i poza terenem zabudowanym. Także faktycznie no, kierowcy mają to do siebie, że tą prędkość przekraczają i nie stosują się do tych przepisów. I tak jak pan wspomniał, no, jest to jedna z głównych przyczyn tych tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. Także no, to nasze kontrole drogowe, grupa Speed, tak jak pan mówi, no, która specjalizuje się w ściganiu piratów drogowych, tak jak pan mówi, no ma co robić.
1: To prędkość. Druga nasza niechlubna cecha narodowa to prowadzenie pojazdów po użyciu czy po spożyciu i nie tylko wyrobów alkoholowych, ale również innych środków odurzających. Jest to istotny element w policyjnych statystykach. Ja wiem, że drogówka tutaj pewnie mogłaby mówić godzinami na ten temat, bo takie ich zadanie, ale z pani perspektywy nadal jest to poważny problem w naszym regionie, bo w skali kraju to pewnie różnie wygląda, ale w naszym regionie.
0: Tak, jest faktycznie zatrzymujemy kierowców, którzy są nie tylko po użyciu alkoholu, tak, w stanie nietrzeźwości również. Są to kierowcy zarówno samochodów, jak też i jednośladów. Także u nas również no, ten problem występuje w naszym regionie, że nie ma tygodnia praktycznie, żeby nie było kogoś zatrzymanego pod działaniem alkoholu.
1: I w tym wypadku zaostrzenie przepisów chyba nikogo nie dziwi, nikt przeciwko temu nie będzie głośno krzyczał. Zostawiamy Państwa na chwilę na ochłodę z przerwą muzyczną, a po niej wrócimy do pytań już nie tylko o to, jak mamy zadbać o siebie samych, ale też o tych, którzy są wokół nas, bo przy takiej pogodzie jak dzisiaj jest to bardzo ważny temat.

0: reklama.
1: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację.

0: eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Hełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A! I naprawiamy też busy.
4: Reklama. I wracamy do sprawy naszego bezpieczeństwa i nie tylko naszego. Społeczeństwo się starzeje. Niestety seniorzy bardzo często to osoby samotne, mieszkające samotnie, bo rodzina na drugim końcu kraju albo poza granicami kraju. Są to osoby w podeszłym wieku, są to osoby obarczone pewnymi chorobami, między innymi wieńcowymi, które sprawiają, że takie upały jak dzisiaj są dla nich bardzo niebezpieczne. Znieczulica narodowa jest rzeczą powszechną, a mam wrażenie, że od COVID-u jeszcze bardziej pozamykaliśmy się w swoich domach. Nie jesteśmy wrażliwi na nasze otoczenie, na naszych sąsiadów, dalszych krewnych. Jest to dzisiaj problem, z którymi Państwo też musicie się zmierzyć, kiedy przychodzi interweniować po telefonie, że sąsiad od tygodnia się nie pojawił na ulicy.
5: No generalnie tak jak Pan wspomniał, wysokie temperatury, mamy teraz z nimi do czynienia, one faktycznie mogą stanowić realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Także tutaj w codziennej służby policjanci oczywiście są zadaniowani do tego, aby po prostu sprawdzać takie miejsca i reagować w przypadku, kiedy widzimy, że czyjeś życie i zdrowie jest tutaj zagrożone z uwagi na upał. Zdarzają się też sytuacje takie faktycznie, że bywają takie interwencje. One nie są jakieś takie nagminne, ale co jakiś czas jakaś interwencja taka może się trafić, że faktycznie komuś coś mogło się w domu stać i po prostu potrzebuje pomocy. No tak jak mówię, to zależy od sytuacji, zależy od dnia. Tutaj swoją drogą przypomnę, że w takie upalne dni szczególnie osoby starsze narażone są właśnie, tak jak Pan wspomniał, na zasłabnięcia, na gorsze samopoczucie, dlatego trzeba tutaj pamiętać o takim regularnym nawadnianiu organizmu, o noszeniu przewiewnej, lekkiej odzieży, o stosowaniu nakryć głowy, przede wszystkim nie pozostawać w zamkniętych samochodach, gdzie temperatura gwałtownie rośnie i stanowi realne zagrożenie dla życia i zdrowia. No i po prostu musimy zadbać rodzinnie o swoich seniorów, zapytać, czy czegoś potrzebują, czy zrobić im zakupy, czy pomóc w przemieszczaniu się. No musimy tutaj być wrażliwi nie tylko na swoich bliskich, ale też na otaczających nas sąsiadów.
4: Pytam teraz o rzecz, która mnie osobiście strasznie dziwi, że w XXI wieku takie rzeczy jeszcze się zdarzają. Jako osoba starsza, to jeszcze przede mną, ale senior odbiera telefon, słyszy w słuchawce, że dzwoni pan policjant, który mówi, że wnuczek czy syn miał poważny wypadek i potrzebne jest 30 tysięcy złotych, żeby nie trafił do więzienia albo żeby mógł wyjść za kaucją. Powtórzę to, dziwi mnie, że w XXI wieku jeszcze takie rzeczy się zdarzają, ale nawet w naszym mieście czy w naszym regionie takich sytuacji w ciągu ostatnich 2 lat było przynajmniej kilkanaście. Są jeszcze jakieś metody, którymi można dotrzeć do ludzi, żeby nikt się nie dał nabrać na metodę na wnuczka, na policjanta, na pracownika ZUS-u, czy nawet na księdza, bo i o takim przypadku gdzieś tam w Polsce słyszałem. Jest to poważne zagrożenie, poważna sytuacja, jeżeli chodzi o seniorów w naszym regionie?
5: Cały czas prowadzimy działania, kampanie prewencyjne właśnie ostrzegające przed tego typu oszustami. No naprawdę oszuści stosują przeróżne metody i techniki swojego działania, wpływają na emocje, szczególnie seniorów. No po prostu takie różne pomysły i w sposób realny to wszystko przekazują, że jak widać dochodzi do tego, że jednak ktoś da się oszukać.

0: Także tutaj naprawdę apelujemy do rodzin seniorów, żeby rozmawiać z nimi, żeby informować, że takie zagrożenia się zdarzają, że zanim przekażemy jakiekolwiek pieniądze, rozłączmy taką rozmowę, sami skontaktujmy się z rodziną, czy też z bankiem, bo przeróżne tam są legendy, tak, przeróżne podawane powody, dla których te osoby dzwonią, podając się za policjantów, rozłączmy rozmowę, skontaktujmy się z jednostką policji, po prostu no, musimy sami wykazać się czujnością i zanim przekażemy te pieniądze, no, musimy dać sobie po prostu czas na zastanowienie, żeby nie podejmować pochopnych decyzji.
1: A co powiedzieć o tych w pełni, w kwiecie wieku zapracowanych, inteligentnych, wykształconych osobach, które w ferworze przedurlopowych przygotowań nagle uzmysławiają sobie, że muszą kupić nowy strój kąpielowy albo nowy ponton albo jakiś inny element potrzebny do urlopu i muszą to zrobić szybko. Wchodzą na jeden, drugi czy trzeci portal internetowy aukcyjny i kupują coś, robią błyskawicznego blika i później się okazuje, że urlop nieudany, bo strój czy ponton nie przyszedł na czas i dodatkowo nie ma pieniędzy, bo trafiliśmy na oszusta. To też temat rzeka, o którym można mówić godzinami. Dalej dajemy się nabrać internetowym oszustom sprzedającym różne rzeczy.
0: No tak, tutaj faktycznie tego typu zgłoszenia też mamy. Przede wszystkim kupując przez internet powinniśmy wybierać wiarygodnych sprzedawców, czytać opinie i być może stosować częściej, kupować na tych stronach, które częściej stosują metody płatności za pobraniem, że faktycznie otrzymujemy produkt i dopiero za ten produkt płacimy. Natomiast płacąc z góry, no nie mamy pewności, czy ten towar faktycznie do nas dotrze. No i takie zgłoszenia też do komendy naszej wpływają, zgłaszają się pokrzywdzeni mieszkańcy naszego regionu, informując właśnie o takich rzeczach. Dlatego mówię, warto wybierać sprawdzonych sprzedawców, no i być może właśnie tą metodą za pobraniem to też będzie jakiś sposób, że być może uchroni nas przed utratą pieniędzy.
1: Coraz więcej domów, coraz więcej miejsc wyposażony jest w monitoring ten wizyjny, elektroniczny, ale to nigdy nie zastąpi czujnego sąsiada. Kiedyś miałem taką sąsiadkę na osiedlu, która wiedziała wszystko o wszystkich. Starsza pani emerytka nie miała co robić, to siedziała w oknie. Czuliśmy się bezpiecznie. To może trochę tak żartobliwie mówiąc, ale nasza czujność jest uzasadniona. W okresie wakacyjnym często zostawiamy swoje domy. Mimo że mają one systemy alarmowe, monitoring wizyjny, to przestępcy mają też swoje metody. Czasami może się zdarzyć tak, że państwo funkcjonariusze pracujący bez mundurów, czyli po cywilnemu, mogą być wzięci za takich, co to jeżdżą i się rozglądają po osiedlach, ale policjanci wykonują swoje czynności. Natomiast taki wolno poruszający się pojazd po osiedlu, czy osoby, które podchodzą do domofonów, dzwonią i nagle odchodzą, powinny zwrócić naszą uwagę, jeżeli to się dzieje u sąsiada, bliższego czy dalszego.
0: Myślę, że tak, warto obserwować to, co dzieje się w naszej okolicy, kiedy przejeżdża samochód, parkuje, jest to dla nas jakaś taka podejrzana sytuacja, warto zapisać rejestrację, markę i zgłosić tutaj do dyżurnego. Natomiast odnośnie osób, jak najbardziej trzeba być czujnym, a tym bardziej, kiedy wiemy, że jesteśmy po sąsiedzku i widzimy, kiedy ktoś jest z domu, najczęściej z naszych sąsiadów, kiedy wyjechał. Jeżeli faktycznie jakaś osoba, która wydaje nam się podejrzana, kręci się koło takiego domu, warto zadzwonić tutaj na numer, na numer alarmowy dyżurny, przyjmie interwencję, skieruje pod patrol, policjanci przyjadą, sprawdzą, wylegitymują. A mówię, a takie numery też można, tak jak mówię, przekazywać, bo gdyby faktycznie w tej okolicy doszło do włamań, no to później też tutaj możemy typować, weryfikować, kto przemieszczał się tym samochodem. Także gdyby coś, to byłoby to też jakieś, być może jakaś wskazówka do wyjścia na sprawców.
1: Policjanci bez mieszkańców, bez obywateli, bez świadków mieliby strasznie trudną pracę do wykonania. Ranking takiego zaufania społecznego do policji z roku na rok powoli się odbudowuje po pewnym takim dołku zanotowanym kilka lat temu. Wiele osób może jeszcze tak stereotypowo myśli o policjantach, że to tylko ci, którzy wręczają mandaty. Niemniej państwo też

0: Wychodzicie między mieszkańców, czyli cały pion dzielnicowych. Przyznam się szczerze, bez bicia, absolutnie nie mam pojęcia, jak się nazywa mój dzielnicowy, chociaż pewnie jakbym się postarał, to bym znał jego imię, nazwisko, stopień służbowy i jeszcze dodatkowo numer telefonu. Warto pogadać ze swoim dzielnicowym, poznać go, zgłaszać to, co gdzieś tam obserwujemy, co nie do końca jest zgodnego z dobrym obyczajem czy przepisami prawa. Bo tak jak mówię, ludzie czasami też nie do końca zwracają uwagę na ten istotny element państwa struktury organizacyjnej, czyli dzielnicowych.
1: Ja myślę, że zawsze warto porozmawiać z policjantem dzielnicowym do zgłaszania takich zachowań, które wydają nam się nie do końca zgodne z prawem czy z normami tak życia społecznego. Chociażby konflikty sąsiedzkie, chociażby być może ktoś wypuszcza psa bez zabezpieczeń. Także no dzielnicowy, słysząc i widząc o takich problemach, może podjąć interwencję, porozmawiać z mieszkańcami na ten temat. Mamy też, tak jak pan wspomniał wcześniej, tą krajową mapę zagrożeń, tak, bezpieczeństwa, gdzie również i tam można zgłaszać jakieś nieprawidłowości, które w naszej ocenie występują. Policjanci wtedy weryfikują, czy faktycznie to zagrożenie występuje. Jeżeli występuje, podejmują adekwatne tutaj środki oddziaływania. I tak jak pan wspomniał, tutaj faktycznie naszym zadaniem policjantów, też policjantów dzielnicowych właśnie jest współpraca z mieszkańcami, rozmowy, policjanci uczestniczą w radach osiedli, także no tak jak pan mówi, że jeżeli mieszkaniec będzie chciał poznać swojego dzielnicowego, no nie ma najmniejszych trudności, żeby faktycznie do tego dzielnicowego dotrzeć. Na stronie internetowej komendy również mamy kontakty do dzielnicowych, kto jest dzielnicowym, jakie ulice, także można to bez problemu ustalić.
0: Jeżeli zgłaszamy taką sytuację, która nas niepokoi dzielnicowemu, to nie oznacza, że on od razu przyjdzie z bloczkiem mandatowym i kogoś ukaże mandatem, bo ktoś może, wspomniała pani o tym psie wypuszczanym bez odpowiedniego zabezpieczenia, robić to może nie do końca nieświadomie, ale nie zdając sobie sprawy z tego, jakie są jego obowiązki. Taka wizyta dzielnicowego z interwencją już zgłoszoną przez mieszkańców, to nie musi być od razu mandat czy postępowanie jakieś karne, tylko zwykła ludzka rozmowa i sugestia, co robić, żeby nie podpaść paragrafom.
1: Tak, zdecydowanie jest to tak zwane oddziaływanie prewencyjne, bo policjanci oprócz tego, że mają, tak jak pan mówił, bloczek mandatowy, mogą skierować wniosek o karanie do sądu, ale mogą też skorzystać z pouczenia, które też jest formą represji, tak? Tylko nieskutkującą finansowymi obciążeniami. Także tutaj jak najbardziej. Ja bym powiedziała, że to takie właśnie oddziaływanie prewencyjne, że możemy porozmawiać, możemy tutaj wskazać właściwy kierunek, jak powinno się zachowywać. Możemy powiedzieć, że to komuś przeszkadza, bo może ktoś nie wie, że komuś przeszkadza, czy głośniejsza muzyka, czy też załóżmy parkujemy w takim miejscu, że akurat komuś to przeszkadza. No, pewne rzeczy można załatwić faktycznie grzecznie, polubownie i po sąsiedzku. No, jeżeli jednak metody takie będą nieskuteczne, no to wtedy można przejść w jakiś sposób do postępowania już represyjnego.
0: Frontem do klienta w wielu firmach jest taka maksyma. Państwo też staje frontem do obywatela. Kiedyś nasze zapominalstwo mogło skończyć się poważnymi konsekwencjami. Dzisiaj, jeżeli zapomnimy dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy albo nawet dowodu osobistego, to w czasie kontroli drogówki nie ma się co za bardzo bać. Pod warunkiem, że posiadamy dwie ważne rzeczy, czyli telefon komórkowy, smartfona, a w niej aplikację M-Obywatel. Wtedy wychodzimy obronną ręką. A jeżeli jesteśmy zapominalscy do tego stopnia, że nie mamy ani telefonu, ani M-Obywatela, prawa jazdy, żadnego innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, to musimy się liczyć z tym, że w czasie rutynowej nawet kontroli będzie mandat za brak możliwości identyfikacji kierowcy czy pasażerów w pojeździe?
1: Nie, dzisiaj policjanci mają takie możliwości, że faktycznie mogą tutaj ustalić, potwierdzić tożsamość na podstawie oświadczenia o swoich danych osobowych.
0: Tylko trzeba je pamiętać, najlepiej PESEL.
1: No najlepiej, myślę, że każdy pamięta swoje dane osobowe, także tutaj no, te jakieś trudności nie występują w momencie, kiedy ktoś utrudnia faktycznie ustalenie policjantowi swojej tożsamości. No to też jest na to artykuł kodeksu wykroczeń, gdzie można taką sprawę skierować na drogę postępowania sądowego.
0: To teraz może pozostańmy jeszcze przy samochodach, przy podróżach, ale przy innej kwestii. Mówiliśmy o tym, mówiła Pani, że każdą wycieczkę, każdy autokar można zweryfikować, można potwierdzić jego stan techniczny.

0: psychiczny, stan trzeźwości kierowcy. To teraz dwa pytania w jednym. Zamieńmy autokar na samochód. Przyjechaliśmy do znajomych na grilla, następnego dnia musimy wracać do domu. Wieczorem były spożywane takie, a nie inne substancje. I wielu kierowców ryzykuje, niepotrzebnie ryzykuje, wsiadając za kierownicę samochodu, ale przecież równie dobrze taki kierowca może zostać przywieziony przez kogoś innego do najbliższego komisariatu policji, albo do napotkanego, i to jest właśnie pytanie, czy napotkany patrol drogówki, czy też możemy poprosić o to, żeby przebadać się pod kątem wydychanego w powietrzu alkoholu, żeby móc już bezpiecznie wsiąść do swojego własnego samochodu?
1: Oczywiście jest taka możliwość, że możemy tutaj przyjechać, zbadać stan swojej trzeźwości, czy faktycznie możemy prowadzić auto. W przypadku, kiedy patrol ruchu drogowego dysponuje takim urządzeniem, no to też myślę, że nie stanowiłoby to problemu, żeby to zweryfikować. Niemniej jednak musimy pamiętać o tym, że jeżeli wcześniej spożywaliśmy alkohol i załóżmy pokazuje nam to 0,0, że możemy prowadzić, to musimy też pamiętać o swoich takich warunkach tych psychofizycznych, czy my jesteśmy w stanie prowadzić, czy jednak lepiej chwilkę poczekać, bo być może w wydychanym powietrzu my tego alkoholu już nie mamy. Zależy w jakiej ilości i tak i co spożywaliśmy, ale taki alkohol może we krwi naszej dalej się utrzymywać. Także tutaj też taka rozwaga, żeby o bezpieczeństwo jazdy, no kiedy wiemy, że będziemy jechać, no to ograniczajmy spożywanie tego alkoholu, albo najlepiej no, nie pić go, jeżeli mielibyśmy wyjeżdżać następnego dnia rano.
0: A nasze samochody? Na ulicach widuje się różne pojazdy, nawet w hełmie, od super luksusowych limuzyn za kilka milionów złotych, po takie samochody, które bardziej już przypominają materiał na żyletki niż na pojazd, który można bezpiecznie podróżować. Brak badania technicznego, aktualnego badania technicznego pojazdu może skończyć się tym, że w połowie podróży będziemy musieli wezwać lawetę i dalej kontynuować podróż pieszo albo pociągiem.
1: Faktycznie, jeżeli patrol policji podczas kontroli stwierdzi, że stan techniczny pojazdu nie pozwala na kontynuowanie jazdy, wówczas taki dowód rejestracyjny zostaje zatrzymany. No i faktycznie tej jazdy nie będziemy kontynuować z uwagi na bezpieczeństwo i być może taki pojazd faktycznie trzeba będzie odholować. Także tutaj no, bardzo ważne jest, że wyruszając z trasy musimy zadbać o stan techniczny naszego pojazdu, o wyposażenie, które tutaj najbardziej tak wymaganych, no to jest trójkąt bezpieczeństwa i gaśnica, no ale oczywiście zaopatrzmy się też w apteczkę, w kamizelkę odblaskową, no bo w razie awarii zawsze możemy skorzystać z tej kamizelki, będziemy widoczni dla innych uczestników ruchu drogowego. No tak jak mówię, żeby nasz stan techniczny pojazdu nie budził wątpliwości. No i teraz jeszcze w te upały warto, gdyby był system chłodzenia w aucie dobry, żeby nam po prostu tą podróż ułatwić. W przypadku, gdy jedziemy, jesteśmy zmęczeni, róbmy przerwy w podróży, no, tak żeby bezpiecznie dotrzeć do celu.
0: I panie, na koniec takie pytanie już nie o paragrafy, nie o to, jak my się mamy zachowywać, tylko o formację. Przed nami ważne dla państwa dni, czyli święto policji. Na pewno jest wiele rzeczy, które formacja musi jeszcze zrobić. W każdej dziedzinie życia to występuje, ale też jest wiele rzeczy, które udały się policji i można zaliczyć to in plus, chociażby te wszystkie działania prewencyjne. Coroczna ważna data w kalendarzu, kiedy można z większym uśmiechem na twarzy spojrzeć na policjantów i pomyśleć o trudzie ich codziennej pracy.
1: Faktycznie w lipcu obchodzimy święto policji w naszej jednostce tutaj w Chełmie. Będziemy mieli zorganizowane, organizujemy właściwie uroczystości tutaj przed budynkiem komendy 10 lipca. No faktycznie, że dla nas to jest taki czas radości. Jest to moment takich wyróżnień, nominacji policjantów na wyższe stopnie policyjne. Jest to czas takiego no, podziękowania dla nas, tak? Nawet od naszych wyższych rangą przełożonych, od jednostek tak nadrzędnych za to, że no dbamy o to bezpieczeństwo. Naszymi gośćmi są tutaj przedstawiciele władz, którzy również są z nami, świętują tego dnia. Miło jest nam słyszeć te dobre, miłe słowa podziękowania za naszą no, naprawdę trudną i ciężką służbę.
0: Panie Ewo, to ja mogę życzyć tylko tyle, żebyście nie mieli co robić w czasie służby, bo jeżeli wasza bezczynność się pojawi, to znaczy, że wszystko w naszym kraju i w mieście i w regionie jest w porządku i nie potrzeba

0: interwencji policji. Zostawmy tylko tą prewencję, oby tak się poukładało. Dziękuję za służbę, to tak trochę z amerykańskiego. Tamten szacunek do policjanta wydaje się być wręcz sportem narodowym, ale z wielkim szacunkiem i wdzięcznością za codzienną pracę. Dziękuję i życzę, tak jak już powiedziałem, jak najmniej zadań tych interwencyjnych, więcej prewencji, takiego ogólnego spokoju. A dzisiaj dziękuję pięknie za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
2: To był Audioportret. Kolejny za tydzień o tej samej porze. Przemysław Kargul, dziękuję i zapraszam.
3: Bon Ton Radio 104.9. Let me tell you.

0: Czysty wiatr nad morzem są ostrzeżenia IMGW. Prokuratura wszczęła już trzecie postępowanie w sprawie warszawskiego szpitala. Koniec epidemii hantawirusa ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Porywisty wiatr będzie jutro dokuczać wczasowiczom nad morzem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej szacuje, że podmuchy mogą sięgać nawet 90 km na godzinę. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dotyczą całego wybrzeża, od zachodniej granicy po Mierzeję Helską. Prokuratura przesłuchuje codziennie kolejnych pracowników warszawskiego szpitala południowego. Wszczęła właśnie trzecie postępowanie, tym razem w sprawie prosektorium. Będzie ono prowadzone pod kątem tzw. łapownictwa menadżerskiego, a także znieważenia zwłok, mówi prokurator Piotr Skiba.
1: Jedna kwestia to są podrabiane podpisy pod kartami zgonu, inna kwestia to są publikacje zdjęć ciał zmarłych.
0: Pozostałe śledztwa dotyczą pracy lekarza Dawida Kacprzyka oraz nadzoru ratusza nad tą placówką. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza koniec epidemii hantawirusa na holenderskim statku wycieczkowym MV Hondius. Na pokładzie doszło do zainfekowania 13 osób, 3 z nich zmarły. Dziś kwarantannę zakończyła ostatnia osoba, która miała kontakt z zarażonymi pasażerami, mówi szef WHO Tedros Adhanom.
2: Od 25 maja nie zgłoszono żadnych nowych przypadków. Z tego powodu z wielką radością informujemy, że WHO uznaje ognisko hantawirusa za zakończone.
0: Holenderski wycieczkowiec rozpoczął swój rejs w Argentynie na początku kwietnia. Po wykryciu hantawirusa wśród pasażerów statek zakończył swój kurs w połowie maja. Kapitanem Hondiusa był Polak Jan Dobrogowski, który uniknął zainfekowania i został sprowadzony transportem medycznym do Polski. Natlenianie wody dodatkowymi pompami i zatrzymanie spływu mułu ze zbiornika Pilchowickiego na Śląsku. To plan na najbliższe dni, żeby ograniczyć katastrofę ekologiczną w Pilchowicach. Bobrem spływają wymywane zanieczyszczenia z dna zbiornika. Woda jest tam spuszczona ze względu na remont zapory. Jak mówią lokalni mieszkańcy, zapach nad zbiornikiem jest uciążliwy.

0: Wisły. Widać, że woda jest brudna i zamulona. Spływają nią osady wymywane z dna. Sanepid z kolei zapewnia, że ujęcia wody pitnej w regionie są bezpieczne. Ze zbiornika odłowiono już 19 ton martwych ryb. Nowe drzewa dadzą trochę cienia na krakowskim rynku. Będą się mogli pod nimi schować turyści i mieszkańcy. Miasto zapowiada posadzenie nowych drzew na rynku głównym. To zwycięski projekt budżetu obywatelskiego. O tym, kiedy i jakie drzewa zostaną posadzone, mówi dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Łukasz Pawlik.
1: Nowych drzew na rynku głównym pojawi się 18 sztuk. Robinie akacjowe, lipy drobnolistne, klony polne, dęby w odmianie takiej kolumnowej. Zaczniemy od drzew przy kościele świętego Wojciecha. Mamy do posadzenia dwie dodatkowe lipy w rejonie krakowskiej Krakowiaciary. Planujemy, żeby na jesień, ale to jest ambitny plan.
0: Dodajmy, że będą to duże sadzonki sięgające nawet kilkunastu metrów w wysokości. Ich posadzenie będzie kosztować 7 milionów złotych. Czasowiczom nad morzem będzie jutro dokuczać niestety bardzo porywisty wiatr. Podmuchy mają sięgać nawet 90 km na godzinę. Temperatura za to w kraju dość przyjemna, około 22 stopni. Przeważnie słonecznie, na północy, północnym wschodzie i południowym wschodzie może trochę przelotnie popadać.

0: reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie.

0: Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan. Biuro Nieruchomości Hestus.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama. Ondon Radio. I wszystko gra.

ucieknę. Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: kilka dni ulgi, a potem wrócą upały, ostrzegają synoptycy. Jest zarzut znieważenia prezydenta za porównanie do Szereka. Na tenisowym Wimbledonie zostają Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Kamil Majchrzak zakończył na drugiej rundzie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W najbliższych dniach będzie chłodniej i bardziej rzeźko, ale synoptycy ostrzegają, że niedługo upały mogą powrócić. Trzeba działać, żeby zminimalizować skutki zmian klimatu, mówi profesor Szymon Malinowski z Instytutu Geofizyki na Uniwersytecie Warszawskim.
1: Mieszkania nasze nie będą dostosowane do wyższych temperatur. Padnie nam roślinność, padną nam lasy, będzie coraz trudniej wyhodować żywność i żyć w tym świecie.
0: W ostatni weekend padł rekord ciepła w Polsce, 40,5 stopnia. Minister pracy liczy na to, że w przyszłe wakacje będą już obowiązywać przepisy o maksymalnej temperaturze w miejscu pracy. Zapowiadane były od dawna. Projekt zakłada, że pracodawca będzie musiał wstrzymać pracę na zewnątrz przy 32 stopniach, a w biurze, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni. Wojciech Kowalik.
2: Na razie trwają ustalenia polityczne, mówi ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
3: Jeżeli pojawiają się pytania, czy to ze strony innych resortów, czy to pana premiera, to ja na nie odpowiadam i będę odpowiadała, jeżeli jest to konieczne. Natomiast tak, to jest pilna sprawa. Klimat się zmienił.
2: Te przepisy miałyby wejść w życie od nowego roku, bo pracownicy dłużej czekać nie mogą, podkreślał wiceszef OPZZ-u Sebastian Koćwin.
4: Pracownika, który pracuje w temperaturze zbliżonej do 40.

0: 15 stopni Celsjusza nie interesują partyjne rozgrywki. Chcą ci pracownicy jak najszybciej rozwiązań, które zapewnią im komfort, ale przede wszystkim bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
1: Pierwszy raz rządzący obiecali te przepisy 2 lata temu.
2: Prokuratura w Radomsku postawiła radnemu zarzut znieważenia głowy państwa za to, że w jednym z memów nawiązał do Shreka. Chodzi o wygenerowanie przez sztuczną inteligencję zdjęcia księżniczki, na którym pojawiła się twarz małżonki prezydenta Martyna Wrockiej. Ściganie tego przez prokuraturę krytykuje ekspertka z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dr Dominika Bychawska.
3: Ta szala przechyla się nie na rzecz właśnie ochrony wolności słowa, a jej ograniczania i później dochodzi do takich karykatur w tego typu sprawa, że ja rozumiem, że są sprawy, które uzasadniają ingerencję w swobodę wypowiedzi, jak jest, nie wiem, bezpieczeństwo państwa, ochrona rzeczywista czyjejś reputacji, ale nie w momencie, żeby tą debatę jakoś na nią odpowiedzieć i właśnie próbujemy iść do sądu.
2: Ministerstwo Sprawiedliwości odmówiło komentarza w tej sprawie. Para Rosjan, którzy wczoraj wspięli się na Empire State Building w Nowym Jorku, stanęła przed sądem. Prokuratura postawiła im kilka zarzutów, w tym włamania i narażenia innych na niebezpieczeństwo. Rosjanie rozwiesili na wieżowcu transparent z hasłem o miłości i pokoju, a po kilkudziesięciu minutach schodząc z iglicy zatrzymali się na jednej z platform i się zaręczyli. Iga Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu, Kamil Majchrzak wraca do domu. Świątek pokonała dziś Czeszkę Karolinę Pliskową 6-1, 6-3, a Majchrzak przegrał w 5 setach z Amerykaninem Zacharym Swajdą. W trzeciej rundzie Świątek zagra z Filipinką Aleksandrą Ealą, a Hubert Hurkacz, bo też awansował do trzeciej rundy, zagra jutro z Amerykaninem Tomym Polem. Ostrzeżenie dla wypoczywających nad morzem. Na całym wybrzeżu będzie bardzo mocno wiać. Jutro porywy nawet do 90 km na godzinę. A temperatura też nie będzie najwyższa. Na wybrzeżu około 20 stopni. Najcieplej jutro w centrum Polski do 23.
4: Słuchacie Bon Ton Radio.
5: Wieczorna rokosfera. Słuchamy i rozkładamy na czynniki pierwsze.

0: Dobry wieczór, dawno się nie słyszeliśmy. Ostatnio serwowałem wam głównie muzykę, więc wracam, abyśmy wspólnie pożegnali kolejny sezon naszego programu. Marcin Petruk, witam serdecznie. Na początek grupa Three Days Grace i kompozycja Don't Wanna Go Home Tonight, wykonana wspólnie z Adamem Gontierem, który wrócił do zespołu już jakiś czas temu. Tak, osobiście uważam, że jest to jeden z najlepszych wokalistów w dziejach rocka. I tutaj kropka. Tymczasem przenosimy się na lokalne podwórko. W sobotę nad zalewem w Majdanie Zachorodyńskim odbyła się druga edycja rockowej przystani organizowanej przez GOG w Siedliszczu. Relację i zdjęciową, i dźwiękową z wydarzenia znajdziecie na naszej stronie internetowej. Zwycięzcą przeglądu została warszawska grupa Tabula Rasa, a na miejscu rozmawiałem z Benjaminem Skonieckim i Janem Mitrowskim.
1: My nazywamy się Tabula Rasa, jesteśmy z Warszawy, robimy rocka alternatywno-elektronicznego. Crossover, rock, electronic, alternative. Jeśli chodzi o inspirację, nasza taka najstarsza inspiracja to są bracia Figo Fagot, natomiast poza takich właśnie polskich, Metallica na pewno, Metallica to myślę, że jest bardzo duża inspiracja, Linkin Park, Muse, The Warning, takie rockowe, dobre riffowe zespoły.
0: Jakie wasze plany płytowe i plany koncertowe na najbliższy czas?
2: Aktualnie dobrze, że zapytałeś, bo teraz 8 lipca będziemy wydawać nasz pierwszy singiel z drugiej płyty. Właśnie jesteśmy na początku wydawnictwa drugiej płyty. No plany koncertowe, no to na razie koncertujemy po całej Polsce. W tym roku chyba mamy rekord, bo już będziemy mieć ze 30 koncertów, a że tak powiem jeszcze ze 2 lata temu to były 2 koncerty w ogóle w ciągu całego roku, a teraz mamy półrocze, już praktycznie gramy każdy weekend, także pod tym względem ekstra. No i wydajemy ten utwór i zobaczymy, jak to będzie dalej.
1: Utwór nazywa się Diamenty.
2: Tak, to ważne, żeby zaznaczyć, utwór nazywa się Diamenty.
0: 8 lipca grupa Tabula Rasa wypuści nowy singiel, nosi on tytuł Diamenty, który dzisiaj u nas za chwilę usłyszycie premierowo. Podczas przeglądu wystąpiło w sumie 10 naprawdę fajnych składów, część prezentowaliśmy w poprzednich programach, ale nie wszystkie. 3 miejsce zajęła grupa Sepia z Lublina, od której po Tabula Rasie usłyszymy Lost in Time. Na przegląd nie dotarła niestety krakowska formacja Chronik Insomnia, więc co by ją przybliżyć, od razu po Sepii zagramy utwór Deep Ocean. Wracamy niebawem.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Ogłoszenia parafialne.
2: Witam serdecznie, nazywam się Anna Kot, jestem referentem do spraw promocji i kultury w gminie Gorzków. Już 11 lipca zapraszamy Państwa do Gorzkowa na wyjątkowe muzyczne wydarzenie, festiwal Mocne Brzmienia w Kraszczadach. Przed nami wieczór pełen rockowej energii, mocnych gitarowych riffów i koncertów na żywo. Na scenie wystąpią nasz lokalny zespół, którego tak naprawdę żaden gatunek muzyki nie przestraszy. Zgrani chłopcy, Oaks of Uppsala, młody duchem zespół ze Świdnika z bardzo imponującym doświadczeniem. Będzie zespół Madstone. Grali u nas na pierwszej edycji naszych Mocnych Brzmień, a w tym roku zaprezentują swoją nową płytę. Będzie zespół Coaches z liderem Pawłem Małaszyńskim, którego chyba nie muszę nikomu przedstawiać, a gwiazdą naszego koncertu będzie zespół Corruption, nominowany w tym roku do Nagrody Fryderyki w kategorii Album Roku Medal. Koncert będzie doskonałą okazją, aby wspólnie poczuć atmosferę prawdziwego rockowego grania i spędzić letni wieczór przy świetnej muzyce. Wstęp na koncert jest całkowicie bezpłatny. Serdecznie zapraszam mieszkańców całego regionu i wszystkich fanów Mocnych Brzmień i do zobaczenia pod sceną.
3: Dzień dobry, nazywam się Marcin Lis, jestem członkiem Kuźni Kultury z Izbicy oraz prowadzącym koncert Izbica Rokuje, współprowadzącym w zasadzie. Już po raz szósty spotykamy się tradycyjnie już na stadionie imienia Adama Suszka w Izbicy 18 lipca o godzinie 17, prawdopodobnie będzie o

0: otwarcie ram. No jak zwykle mamy bardzo napięty harmonogram, bardzo wiele atrakcji, pyszną kuchnię i napoje od KGW Swojaki Starzymiech III. Będziemy mieli tradycyjnie już wsparcie dla akcji charytatywnej, bo to jest nasza tradycja, że co roku wspieramy akcję charytatywną, tym razem wspieramy małą Igę, która walczy z bardzo ciężką chorobą. Będziemy mieli atrakcje także motoryzacyjne, taką małą niespodziankę, o której nie chcę za dużo mówić. Serdecznie zapraszam wszystkich fanów motoryzacji, ale oczywiście crème de la crème tego wydarzenia jest koncert. I tutaj mamy cztery zespoły. Na początek będzie to zespół plus 60, minus 80. Bardzo ciekawy punkt naszego wydarzenia. Następnie będziemy mieli zespół Freak z Lublina, zespół Flaming Heart również z Lublina. No i, że tak powiem, daniem głównym będzie występ naszej gwiazdy wieczoru, zespół Farben Lere. To jest legenda polskiej sceny rockowej, legenda punkowej sceny rockowej, który przy okazji świętuje swoje 40-lecie. No i bardzo się cieszymy, że oni także wystąpią w roku swojego 40-lecia na scenie w Izbicy.
1: Zapraszamy do udziału w obu wydarzeniach. Tymczasem lecimy dalej z przeglądem i po raz kolejny wracamy do grupy Shallow Retrospection. W sumie to już są na tyle stali, by walczy, że panowie, zwracam się do was, po wakacjach można by ogarnąć całą audycję. Oczywiście ta propozycja tyczy się wszystkich chętnych składów grających rock i metal. Ta grupa wraca z singlem Mirage, nagranym wspólnie z Filipem Szubą z grupy Violent Answer, również niejednokrotnie granej w naszym programie. To już za chwilą, a zaraz później debiutująca w naszej audycji grupa Deadman's Switch, tworząca crossover groove i death metalu. Niedawno ta ekipa pochwaliła się teledyskiem do utworu Hunger for the Light, który w wersji audio poleci u nas. Wcześniej jeszcze Shallow Retrospection.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Marcin Petruk, witam ponownie. Za chwilę zagramy poznańską grupę Between Nothing, która 8 lipca wydaje nowy singiel. Ja miałam przyjemność już go posłuchać i naprawdę nie przegapcie oficjalnej premiery. Na dodatkową zachętę dzisiaj sięgniemy po ostatnią dotychczasową płytę zespołu, a właściwie epkę, czyli Ghost, z której zagram wam numer tytułowy. Po nim natomiast przeniesiemy się do Warty, skąd pochodzi grupa Warta Uwagi, grupa Beware, grana już przeze mnie w jednym z przeglądów. Ten skład niedawno pochwalił się kawałkiem i teledyskiem Get Up i powiem szczerze, naprawdę świetne rockowe uderzenie, numer dopracowany od nutki do nutki. Cóż, nie odwlekajmy, wracamy niebawem.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Jesteśmy z powrotem i jedziemy dalej. Niedawno odezwała się do mnie Gabriela Kacer, która wspólnie ze składem Moria ruszyła niedawno z projektem The Time of the Witch, a otwiera go utwór The First Hour. Jak dla mnie bardzo klimatyczne granie i nie ukrywam, że czekam na więcej. Po zagraniu tego utworu wrócimy do grupy Punched Orange, która jeszcze na początku czerwca wydała singiel Absolution. Skład ten często u nas gości, więc kto jest na bieżąco, wie, że będzie to kolejna dobra produkcja muzyczna. Gramy, później wracamy na zakończenie odcinka.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: I wracamy na zakończenie odcinka i zakończenie sezonu. A kropka nad i odcinka 422 będzie podwójna. Jako pierwsza grupa Hawkman, czyli międzynarodowe trio, dokładnie dwóch muzyków z Mazowieckiego i jeden z Francji. Tworzą oni heavy metal i 22 czerwca wydali debiutancki krążek Claws and Swords. Otwiera go kompozycja Pikeman i właśnie ją za chwilę zagramy. Od razu później odcinek zamkniemy zespołem Bring Me The Horizon, który w ostatnim czasie dosłownie rozwalił system, wypuszczając numer The Humanized. Jakoś przez ostatnie lata nie za często sięgałem po twórczość tego składu, a tutaj sieczka z najwyższej półki w pozytywnym tego słowa znaczeniu. I właśnie ona będzie dzisiejszą kołysanką. Dzięki Wam za obecność i za kolejny wspólny sezon. Pora na wakacyjny odpoczynek, po którym wracamy z nową dawką ciężkości i z następnymi zespołami. Przez wakacje na naszym fejsie pojawią się informacje o koncertach, ale również recenzje płyt, bo trochę mi się ich nagromadziło. Trzymajcie się, usłyszymy się we wrześniu. Niech metal będzie z Wami.

0: wieczorna rokosfera. Słuchamy i rozkładamy na czynniki pierwsze.
1: Bonton Radio.

0: jest Bonton Radio.
1: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak.